0: odnoś, a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: I po reklamie. Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dziewczęta coraz częściej w kryzysie. Jak pokazują najnowsze dane, liczba prób samobójczych wśród nastolatek wzrosła aż trzykrotnie. Wpływ na to mają przede wszystkim social media, mówi Anna Czarnowska, członkini pomorskiego zespołu do spraw zdrowia psychicznego przy

0: Marszałku Województwa Pomorskiego.
1: Najnowsze statystyki pokazują, że wzrosła trzykrotnie liczba prób samobójczych wśród młodych dziewcząt. Z czego to może wynikać? Tutaj wpływ mają social media?
2: Ja myślę, że kreowanie nierealnych wizerunków, które widzimy w social mediach. W tej chwili mamy tyle aplikacji różnego rodzaju do przerabiania zdjęć. Sztuczna inteligencja pokazuje nam zupełnie nierealne wyglądy, nierealne twarze, nierealne sylwetki, czasem w ogóle nierealne rzeczywistości, a młode osoby no niestety są podatne na tego typu informacje, które widzą, tym bardziej, że gro czasu spędzają w internecie i właśnie na tych social mediach, tak, czy TikTokach, czy Instagramach i tak dalej. I widzą te treści, myślą, że to jest prawda, że to jest realny świat, a niestety ten świat nie jest realny i przez to też tracą taką wartość w siebie, ponieważ widzą swoje odbicie w lustrze, no i widzą siebie prawdziwymi, tak, bo jesteśmy prawdziwymi, widząc siebie w lustrze, a zupełnie co innego widzą w social mediach. Ja myślę, że to na pewno podłamuje z tego względu, że tak jak mówiłam, no widzimy siebie w lustrze prawdziwymi, tak, ale to jest piękne, tak, że jesteśmy prawdziwe, że jesteśmy realne i możemy na siebie w ten sposób spojrzeć w twarz, ale jeżeli te młode osoby są karmione takimi obrazami w sieci, no to niestety ta rzeczywistość gdzieś tam się załamuje, no i ta wartość też przez to też spada.
1: Wśród swoich pacjentów widzicie, że ten problem social mediów naprawdę jest już bardzo duży?
2: To nawet nie chodzi o pacjentów, to myślę, że chodzi w ogóle o młodzież w dzisiejszych czasach. Ja często prowadzę różnego rodzaju warsztaty i szkolenia dla młodzieży i czasem zadaję różne podchwytliwe pytania, ale też takie realne, które dotyczą dzisiejszych czasów. I młodzi ludzie w tej chwili no niestety mają bardzo obniżony poziom wartości swojej. Chcą być częścią jakiejś grupy, chcą przynależeć gdzieś, nie chcą być gdzieś tam inni, odsunięci i tak dalej. Dzisiejsze czasy są niestety bardzo ciężkie pod tym względem, bo tak jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, no social media nam nie ułatwiają tego życia, ani nam jako dorosłym rodzicom, ani przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy za wszelką cenę chcą dorównać do jakichś standardów, ale niestety te standardy są nierealne, bo to jest fikcja. To, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, niestety jest fikcją i nie taka jest rzeczywistość.
1: To co zrobić, jeśli młode dziewczęta według statystyk średnio spędzają w internecie, w social mediach ponad 4 godziny?
2: Właśnie tutaj jest rola tak naprawdę nas, dorosłych. Ja bardzo się cieszę, że są poczynione kroki do ograniczeń związanych w tym temacie, między innymi ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie telefonów komórkowych w szkołach, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili zupełnie ze sobą nie rozmawiają na przerwach. Siedzą zanurzeni w swoim świecie, przeglądają rolki, przeglądają różne profile, strony i tak dalej, a nie mają między sobą komunikacji, która jest tak bardzo ważna, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka, ale też przede wszystkim rodziców. My, rodzice, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co dzieci robią w domu, a nie robić i nie doprowadzać też do takiego czegoś, że dziecko w wolnym czasie spędza cały dzień w swoim pokoju i najlepiej jakby siedziało cały dzień zajęte przed swoim komputerem, bo wtedy my mamy jakiś czas dla siebie. Powinniśmy tą przestrzeń gdzieś dzieciom starać się wypełnić, wiadomo, do określonego wieku, bo nastolatkowie już gdzieś tam są wolnymi jakimiś elektronami, żyją swoim życiem, ale też można im wypełnić, można pójść razem na spacer, można stosować jakieś wspólne aktywności, pójść razem pograć w koszykówkę, pójść razem pójść na rower, zrobić po prostu cokolwiek razem, z tego względu, że to jest bardzo ważne. No i ograniczenie dostępu do social mediów, jeżeli chodzi o ten wiek taki graniczny, myślę, że to powinno być minimum 15 lat, ponieważ umysł młodego człowieka, on nie jest dostosowany do tego typu treści. Niestety te treści, te challenge, te wszystkie destrukcyjne treści, które młodzi ludzie oglądają, między innymi na TikToku, no one nie sprzyjają dobremu rozwojowi, a na pewno nie rozwojowi psychicznemu.
1: A jaka jest realna szansa na to, że w Polsce zostałyby wprowadzone jakieś ograniczenia?
2: No ja mam nadzieję, że te ograniczenia będą wprowadzone, tak na wzór patrząc innych krajów, Australii, Danii, Francji, Hiszpanii i tak dalej. Z tego względu, że to jest, inne kraje to widzą, tak, że jest potrzeba tego, z tego względu, że my obserwujemy bardzo dużo zaburzeń psychicznych związanych właśnie z social mediami, czyli tym, co dzieci się karmią, czym dzieci się karmią w sieci, tak? Treści niestety, które są podsyłane dzieciom, działają na zasadzie algorytmów, tak? Więc im częściej w coś wchodzisz, tym częściej jest to ci podawane tak naprawdę na tacy. Jeżeli dziecko ma słaby okres, słaby czas i ogląda treści na przykład smutne, depresyjne, no to później to działa na zasadzie mantry, to jest podawane non-stop, non-stop i w końcu ta

0: woda przysłowiowa drąży skałę, niestety widzimy tragiczne statystyki, tak? No bo jeżeli dziecko się karmi w sieci takimi treściami, nie ma dorosłego gdzieś tam z boku, który by mógł wesprzeć to dziecko w kryzysie, a wspiera niestety go TikTok czy inne treści, które gdzieś tam obserwuje, no to niestety może to się skończyć dramatycznie.
1: Wrócę do tematu dziewcząt, bo statystyki pokazują, że nastolatki korzystają też bardziej z platform tak zwanych wizerunkowych. Pinterest, Instagram, TikTok. Chłopcy bardziej bawią się w sieci, oglądają głupie rolki. To też może mieć wpływ na naszą samoocenę?
0: To może mieć bardzo duży wpływ z tego względu, że dziewczynki, które oglądają treści, które nie są realne, tak, no bo umówmy się, coś, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję czy inne aplikacje do przerabiania zdjęć, no nie są faktem, nie są realne. To jest rzeczywistość wykreowana, stworzona. Ale ta rzeczywistość wykreowana, stworzona, jeżeli te młode osoby karmią się tym obrazem cały czas, one myślą, że to tak wygląda, że to jest norma, że to jest standard, że one też tak muszą wyglądać, patrzą w lustro, widzą inne odbicie. To doprowadza niestety do obniżonych poziomów wartości, a co za tym idzie nastroju, może powodować depresję, a co za tym idzie, no, myśli samobójcze.
1: Czyli takie nakręcanie się.
0: Takie nakręcanie się, tak. To działa na zasadzie takiej spirali, która gdzieś tam się nakręca, bo tak jak mówiłam, algorytmy są bezlitosne, jeżeli chodzi o tą kwestię i podają na tacy te wszystkie treści, które gdzieś tam doprowadzają do pogłębienia tego problemu.
1: Drugim tematem, który może wpłynąć też na problem prób samobójczych wśród nastolatek, jest przemoc seksualna w internecie. Też AI rozbiera nasze zdjęcia. Potem te zdjęcia mogą zobaczyć koledzy z klasy. Będzie tak zwana na beka i co dalej?
0: Niestety dzisiejsze czasy, tak jak wspominałam, są bardzo trudne i dla młodych ludzi, i dla nas dorosłych, bo kiedyś no nie było tego, jeżeli ktoś coś miał do kogoś, to po prostu mówił mu to prosto w twarz i tyle. W tej chwili to, co wrzucimy w sieć, to zostaje, więc naprawdę musimy edukować i uświadamiać młodych ludzi, że to jest przeolbrzymia odpowiedzialność, co wrzucamy w sieć, w jaki sposób rozmawiamy z drugim człowiekiem. Hejt przede wszystkim, który jest tak naprawdę wszechobecny, bo te osoby, które hejtują w sieci, właśnie rozbierają i pokazują te zdjęcia, myślą, że są nie do odnalezienia, tak? Że on jest anonimowy i może sobie wrzucać w sieć, co chce. Tak nie jest, tak? Bo każda osoba, która wrzuca coś do sieci, może być zlokalizowana, może być odnaleziona i może ponieść za takie zachowanie konsekwencje, ponieważ takie zachowania często prowadzą właśnie, też mogą prowadzić do tego, że ta druga osoba, która w ten sposób jest traktowana, może targnąć się na swoje życie. Takich przypadków jest bardzo dużo, nawet wystarczy spojrzeć tak naprawdę w świat mediów, tak? Co chwilę słyszymy jakieś informacje, że gdzieś jakiś chłopiec był prześladowany, gdzieś jakiś chłopiec był poniżany, gdzieś jakaś dziewczynka była wyśmiewana i odsuwana od całej grupy i doszło do takiej sytuacji, więc daleko nie trzeba patrzeć, bo historia obecnych publikacji, które pojawiały się czy tam dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, pokazuje nam właśnie, że to jest bardzo częste. Że właśnie ten hejt, prześladowanie drugiego człowieka, bez względu czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, ale w tej chwili rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, no jest niestety często zabójczy.
1: No właśnie, nastolatki też często przesyłają sobie różne zdjęcia na WhatsAppie, na Snapchacie. To też, krótko mówiąc, może wypłynąć.
0: Oczywiście, dlatego my jako dorośli powinniśmy rozmawiać z naszymi dziećmi, przede wszystkim rodzice, bo kwestie wychowawcze leżą po stronie rodziców, tak? Nauczyciele są od czego innego i rodzice są od czego innego. Mam wrażenie, że ten trójkąt gdzieś stanął do góry nogami na głowie i my rodzice zapominamy, że powinniśmy przede wszystkim być rodzicami, że powinniśmy wskazywać właściwy kierunek z dziecią, rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach, które płyną z sieci i tak dalej. Ja często też spotykam się z takimi sytuacjami, że do mnie na przykład mama mówi: pani Aniu, ale co ja mogę zrobić? Córka nie chce mi pokazać swojego telefonu, a córka ma 12 lat. Ja mówię: szanowna pani, czy dziecko w Polsce może kupić abonament na telefon sam? Ona mówi: no nie. Ja mówię: umowa cywilnoprawna jest przez panią podpisywana, więc kto jest właścicielem tego telefonu? No ja. Ja mówię: no właśnie. Ja mówię: ale to też musi być rozmowa. To też musi być nie nagle, że dziecko nagle, nie wiem, kończy 12 lat i nagle mama chce zajrzeć do jego telefonu. To musi być cykliczne, czyli dziecko od kiedy ma telefon, im później, tym lepiej, ale jak już ma ten telefon, no to siadamy wspólnie. Mówię, ja na przykład robię tak z moim synem i mówię: Kuba, chciałabym zajrzeć do twojego telefonu. Mogę? Tak, mama, proszę, zajrzyj, nie? Ale my to mamy wypracowane od wielu lat, tak? To nie może być tak nagle. Więc ważna jest ta rozmowa z dzieckiem, żeby rozmawiać o różnych zagrożeniach, mediach, żeby pokazywać, co może być

0: zagrożeniem, żeby nie bać się też rozmawiać, tak, o takich platformach, o których dzisiaj opowiadałam pani, że dorośli mężczyźni łączą się na kamerach live i wykonują czynności seksualne, które no nie są przeznaczone dla młodego człowieka. Niestety takie platformy niestety bardzo dużym cieszą się powodzeniem i dzieci małe, młode, młodzież wchodzą na te platformy i oglądają. Więc my jako rodzice musimy być czujni i musimy naprawdę kontrolować też, co nasze dzieci robią w sieci. Nie możemy zostawiać dzieci samych w sieci, bo każda pusta przestrzeń może skończyć się dramatem.
1: A jak to wygląda obecnie w szpitalu w Gdańsku? Mamy faktycznie znów nadmiar tych pacjentów?
0: A czy my zawsze mamy nadmiar? Ja nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek mieli 46 miejsc, czyli tyle, ile mamy łóżek zakontraktowanych i tyle, ile łóżek mamy na oddziale dziecięco-młodzieżowym, żeby ta liczba była zawsze na zero lub na minusie. Zawsze mamy ponad stan. Są okresy takie, gdzie obserwujemy te tendencje wzrostowe, tak? Czyli zbliża się koniec roku szkolnego, są wystawiane oceny, zbliża się egzamin ósmych klas, zbliża się pierwszy semestr, zakończenie pierwszego semestru i widzę, że te okresy po prostu wytwarzają gdzieś w dzieciach dodatkowy stres, dodatkowe napięcie i one gdzieś tam kumulują te wszystkie problemy i stąd

0: informowałam o tym na podkomisji sejmowej, właśnie a propos ograniczeń social mediów, jak ważne jest ograniczenie social mediów w Polsce dla dzieci, z tego względu, że naprawdę większość treści, które no, są też dobre treści, wiadomo, w internecie, bo też nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, ale niestety większość treści niestety jest bardzo niebezpieczna, bardzo destrukcyjna i nieodpowiednia dla młodego człowieka. Razem z Fundacją Kids Alert współpracujemy w tej kwestii i obserwujemy różne właśnie takie zjawiska, które pojawiają się gdzieś tam w środowisku i w social mediach. Niestety te challenge są bardzo niebezpieczne. One najczęściej wychodzą właśnie między innymi też z takich miejsc jak TikTok, a głównie stamtąd tak naprawdę. Dlatego ważnym jest, żeby rodzice obserwowali, co dzieci robią w telefonie. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale my po to też alertujemy, też po to informujemy. Jest aplikacja Kids Alert, którą można sobie ściągnąć bezpłatnie na telefon. Zawsze mamy tam informacje, w jaki sposób znaleźć to, co jest niebezpieczne i w jaki sposób rozpoznawać to, co jest niebezpieczne. Te challenge są niestety zazwyczaj destrukcyjne, bardzo niebezpieczne dla młodego człowieka. Nie chcę o nich mówić, bo nie chcę uzyskać też efektu Wertera, że dzieci będą gdzieś tam wyszukiwać, słuchając naszej audycji i działać w sposób odwrotny, ale my dorośli powinniśmy też zaznajomić się z dzisiejszym światem cyfrowym. Nas tego nikt tak naprawdę nie uczył. My nie wiemy, jak się poruszać w sieci. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, ale nie wiedzą, w jaki sposób odnajdywać te treści, ale są do tego narzędzia. My jako specjaliści też informujemy, w jaki sposób można znaleźć, czy zagrożenie jest, czy nie ma go, ale generalnie jest dużo takich challenge'ów, które wpływają bardzo destrukcyjnie na zdrowie i życie człowieka. Bardzo szczupłe, bardzo gładkie, takie, że powiem, prawie że modelowe, ale nierealne, tracą wartość gdzieś tam w siebie i oglądając takie rzeczy, gdzieś tam te algorytmy podsuwają też treści anorektyczne, tak? Bo jeżeli obserwujesz takie rzeczy, no to później działa na zasadzie synchronizacji, że to jest podsuwane tobie bezpośrednio, tak jak mówiłam, na tacy. Dziewczynki często oglądają też takie rolki anorektyczne, gdzie dziewczynki chwalą się po prostu swoją chudością, tak? Chwalą się, ile zjadły, że zjadły na przykład dzisiaj, zobaczcie dziewczyny, ja dzisiaj zjadłam tylko jeden listek sałaty i popiłam łykiem wody, a wy pochwalcie się, jak wy to dzisiaj zrobiłyście. Pokazują swoje wystające biodra, pokazują swoje wystające żebra, łopatki, a wiadomo, no anoreksja prowadzi do śmierci. A mieliśmy takie przypadki też w szpitalu, często trafiają do nas dzieci po właśnie takich challenge'ach, które gdzieś tam ocierają się o śmierć. To też jest spowodowane tym, że no, nie ma tej wartości, nie ma, dziecko nie ma tej wartości w sobie, tak? Nie ma takiego poczucia zainteresowania. Gdy dziecko też rozmawia z rodzicem, stara się rozmawiać bynajmniej o większości rzeczach, o wszystkich, gdzieś te relacje są wypracowane, to myślę, że rodzic jest w stanie wychwycić takie rzeczy, że coś się dzieje nie tak, że dziecko dziwnie się zachowuje.
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Są kolorowe, uśmieszają ból, a w najgorszym wypadku można w nie krzyknąć. Gdańska Fundacja Trzy Maliny już od 4 lat szyje poduchy serca, które następnie trafiają do pacjentek po mastektomii. Ta niewielka poducha ma szczególną moc, mówi Katarzyna Brożek, dyrektorka fundacji.
3: No właśnie, wy znalazłyście sposób na to, żeby pomagać, biorąc w dłoń igłę, nitkę.
4: Tak, paradoksalnie przed zrodzeniem się pomysłu założenia fundacji ja nigdy absolutnie nie szyłam. Co więcej, nadal się nie uważam jakimś specjalistą, nie jestem krawcową. Natomiast maliny są świetnym dowodem na to, że jeśli rodzi się w naszej głowie pomysł na pomoc, na w ogóle jakiś rozwój, robienie czegoś nowego, to po prostu trzeba to robić. Nie skupiać się na barierach, na trudnościach, bo te osoby się znajdą, żeby zrealizować ten pomysł. I tak, trzy maliny powstały ponad 4 lata temu. I dzisiaj mamy na koncie prawie 20 tysięcy poduch i torebek, które przekazałyśmy i pomorskim onkologiom, ale też na południu Polski, pod Warszawą. Mamy taką zasadę, żeby raz na kwartał pojechać do innego województwa i tam zarażać malinowym pomysłem szycia poduch i torebek dla kobiet, które są po zabiegu mastektomii.
3: No właśnie, te poduszki są potrzebne, bo one pomagają?
4: Tak, to jest konkretna pomoc. Jak pojawia się ktoś u nas po raz pierwszy, to na początku patrzy z takim trochę niedowierzaniem.
3: No bo poduszka?
4: Tak, o co chodzi w ogóle? Jakieś kolorowe, spotkały się baby, czasami też panowie do nas przychodzą i szyją. Natomiast na szczęście na naszych szyciach pojawiają się też kobiety, które dostały te nasze malinowe gadżety i one są takim żywym dowodem na to, że to jest potrzebne. Poducha jest w kształcie serca, ma bardziej wyciętą tą część taką, którą wkładamy pod pachę. Po zabiegu mastektomii

0: jest utrudniony przepływ limfy. Tam wszystko boli po prostu. Chodzi o to, żeby też nie robić przykurczu, żeby odbarczyć, żeby złagodzić ten ból. Więc ta poducha jest przekazywana pacjentce zaraz po zabiegu mastektomii, jak wyjeżdża z bloku operacyjnego. Taka pielęgniarka przychodzi z taką poduchą. Kiedyś jedna z dziewczyn powiedziała, że ta poducha jest takim miejscem, które łapie wszystkie nasze emocje i myśli, które są parę dni po zabiegu. Jest świetnym gadżetem do wypłakania się i wykrzyczenia wszystkich emocji, kiedy to wszystko po prostu boli po operacji. Więc ta poducha jest na początek. A potem, jeśli pacjentka ma dreny, przypomnijmy, że dreny są jakby odczepiane, nie wiem jak to tak profesjonalnie nazwać, generalnie dzięki drenom odpływa ten taki brud z miejsca operowanego do butelki zwanej butelka Redona. Więc czasami ta pacjentka wychodzi z jedną butelką, a czasami z paroma. Więc teraz sobie wyobraźmy brak komfortu w przemieszczaniu się, kiedy tu mi jakieś sznurki w ogóle odchodzą od miejsca operowanego. Muszę je mieć, bo to miejsce musi być oczyszczane. A jeszcze jakieś buteleczki, które co jakiś czas muszę wylewać ten płyn. No więc dzięki jednej pacjentce wpadłyśmy na pomysł, żeby szyć takie po prostu kolorowe torebki, żeby sobie dziewczyna mogła przywiesić przez ramię, wrzucić taką torebeczkę i po prostu pójść na spacer.
1: Czyli tak naprawdę ułatwiacie życie, pozwalacie się jakby wdrożyć na nowo do tego życia.
0: Tak, pomagamy nie ograniczać się przez operację. Ja też sobie myślę, że jak ostatnio na szyciu w Wojewódzkim Centrum Onkologii przyszła dziewczyna, która dostała od nas tą poduchę i dziś przeczytała o nas i postanowiła przyjść na szycie. I ona mówi, Boże, jak fajnie jest uszyć taką poduchę, bo ja wiem jako pacjentka, co ja sobie pomyślałam, jak dostałam ją, a dzisiaj ja uszyłam dla kogoś. Więc to jest takie, wiecie, to jest, jak robimy coś dla kogoś, to z jednej strony pomagamy tej osobie,

0: Może fajnie jest uszyć taką poduchę, bo ja wiem jako pacjentka, co ja sobie pomyślałam, jak dostałam ją, a dzisiaj ja uszyłam dla kogoś. Więc to jest takie, wiecie, to jest, jak robimy coś dla kogoś, to z jednej strony pomagamy tej osobie. Jest więcej endorfin, więcej radości, więcej pozytywnej energii i każda absolutnie osoba, która przychodzi do nas na szycie, wychodzi po prostu wyluzowana, uśmiechnięta, z taką, wiecie, pozytywną energią po prostu w sobie. Więc z jednej strony pomagamy, a z drugiej strony sami sobie trochę robimy dobrze.
1: No właśnie, dzisiaj te ekipy szyjące są bardzo duże, ale zaczynałyście w bardzo wąskim gronie.
0: W ogóle zaczynałyśmy od tego, że wszystkie pawlacze w domach naszych rodziców, ciotek były przeglądane, przetrzepane. Ja pamiętam, że mój tata wszystkie po prostu poprzeglądał i pierwsze torebki czy tam serducha to były z materiałów, które ja kojarzyłam z cyklu Moja mama miała taką sukienkę w taką kratę na przykład. Więc tak, nasze domy były magazynami.

0: Były trudne, natomiast byliśmy bardzo zmotywowane do tego, żeby to robić, bo wiedziałyśmy, że to jest szalenie potrzebne i chcemy w to wchodzić. No a potem na szczęście pojawili się sponsorzy, osoby, które przekazywały nam pieniądze, też przekazywały nam firmy materiały. Do tej pory tak się dzieje, że firmy czasami na jakieś skrawki materiałów przekazują, które już jakby nie są im potrzebne, a nam idealnie pasują na właśnie na przykład na prepi. Więc to jest właśnie to, co ja powiedziałam na początku. Pomysł jest, widzimy na początku masę trudności i to, że w ogóle to nie wypali, ale po prostu się pojawiają ludzie i rozwiązania i to idzie, nie?
1: Mhm. Ale jak wiedziałyście, że akurat poduszka o takim kształcie będzie pomocna?
0: Ja w ogóle o poduchach przeczytałam ze strony Stowarzyszenia Patchworkowego w Polsce. Tak, jest takie coś w Polsce, gdzie takie szalone kobiety szyją kolorowe, cudne patchworki. Jedna z nich pojechała do Hiszpanii i tam zobaczyła te poduchy, a poduchy w ogóle przyszły ze Stanów. Wiele, wiele lat temu jedna z pielęgniarek zachorowała na raka piersi i jej ciotki uszyły jej taką poduchę, żeby właśnie ją wkładała pod pachę od strony tej, gdzie miała operację na piersi. No i tak się pomysł rozkręcił. Wiecie, słodowy, zrób to sam, no nie? Po prostu potrzeba matko rozwiązań i ona wpadła na taki pomysł, który się po prostu rozlał po świecie i też w Polsce. Ponad 4 lata temu bardzo dużo osób szyło w Polsce poduchy. Trochę jeszcze jest takich grup, które szyją gdzieś tam w różnych regionach. No my postanowiłyśmy założyć fundację, żeby się do tego zabrać tak profesjonalnie.

0: po prostu ogrom kobiet i badają bardzo dużo tych piersi, więc mają ogromne doświadczenie, więc mamy to szczęście. Natomiast no, są też mniejsze miejscowości, gdzie trzeba tak naprawdę zachęcać i mówić, że to jest ważne, że my w ogóle musimy znać swoje ciało, bo czasami słyszę, ja nie wiem, jakie ja mam piersi w ogóle, my się nie dotykamy. To jest, dla mnie to jest w ogóle cały czas zaskakujące, bo niby jesteśmy takim cywilizowanym miejscem, a tutaj jednak okazuje się, że zapominamy o takich podstawach. Mhm. Jeszcze najdzie do kosmetyczki, ale już na badanie to nie za bardzo.
1: A nie macie wrażenia, że przez te 4 lata uratowałyście jakieś życie?
0: Ja raczej chodzę z taką myślą, która zawsze jest tak potwierdzana na każdym szyciu, po każdym szyciu. Bo na tym spotkaniu, wiecie, z jednej strony szyjemy serducha i torebki.
1: No, ale rozmawiacie.
0: Tak. I z jednej strony właśnie zmieniamy rzeczywistość tych pacjentek. Z drugiej strony uczymy samobadania, mówimy o profilaktyce. Jeśli przynajmniej jedna dziewczyna po tym spotkaniu pójdzie się przebadać, to jest uratowany faktycznie człowiek. Bo nawet jeśli okaże się, że ma jakąś zmianę w piersi, to bardzo szybko można zareagować. Z trzeciej strony, wiecie, ja znam parę osób przynajmniej, które poszły na kurs krawiecki po tym szyciu, które w ogóle się wkręciły w szycie
1: zmiana
0: maszyn.
1: Życia.
0: Tak, i mają w domu rozłożone maszyny i szyją różne rzeczy. To też jest fajne w ogóle. A po czwarte, ja sobie myślę, że my chorujemy na taką chorobę zwaną samotność. A to jest miejsce, gdzie po prostu się możemy spotkać przy herbacie, pośmiać się, pogadać, zawiązać nową znajomość.
1: Może wcale nie trzeba być mistrzem szycia.
0: Absolutnie nie. Ostatnio nawet przyszła dziewczyna ze swoim mężem. Przyszła Iza na przykład z synem i z córką. Wiecie, to też jest fajne, bo to jest taka forma trochę integracji rodzinnej. Kiedyś mój brat przyszedł do mnie na szycie. On odpowiada za proces produkcyjny i mówi, siostra, nie, tutaj jest za mało ludzi, tam jest za dużo, ci za wolno. Więc wiecie, to też jest cudowne, bo mój tata na przykład przychodził na wszystkie szycia i to był w ogóle ekspert szyciowy, no nie? On tam pouczał wszystkie panie, jak się szyje.
1: Za wolno, więc, za wolno.
0: Za wolno, za wolno, krzywo czy coś tam, więc no, no fantastyczne spotkanie i ja tam jestem namodowana, cieszę się, że mam to co 2 tygodnie, to taka terapia.
1: No właśnie, ale są takie osoby wkręcone, które przychodzą?
0: Tak, z mojej firmy, w miejscu, w którym ja pracuję, jest 10 osób, które na stałe są w Malinach. Więc my wychodzimy z pracy i potem w piątek idziemy gdzieś tam na szycie, więc udało się stworzyć chyba wolontariat pracowniczy. Tak, mam stałą ekipę 10 fantastycznych wolontariuszy, którzy są od początku, którzy przy różnych zmianach, przy różnych trudnościach mówili, Kasia, jesteśmy. I to wiecie, to też jest ogromna wartość. Bo ja wiem, z kim to robię. To nie jest tak tylko, że maliny to moje, tylko maliny są nasze. Jeśli któryś z tych wolontariuszy mówi, Kasia, bo trzeba było zrobić na naszym szyciu, to jest fajne, bo oni to czują, że to jest ich, no nie? I to jest piękne. I kiedy trzeba coś tam podzielić się pracą, coś pomóc, to oni są po prostu, więc to nie jest tylko tak, że przychodzą, odbębnią i wyjdą. Tylko jak ja poproszę o coś, to oni jak najbardziej są otwarci na to, bo to jest ich.
1: Mhm. A jak wygląda ten proces? Szyjecie jakiś zestaw poduszek i potem osobiście je rozwozicie po szpitalach?
0: To jeszcze wcześniej mamy proces. To już jest w ogóle, to jest wisienka na torcie.
1: Aha, szycie to wisienka, okej. Okay.
0: Po pierwsze musimy zdobyć kasę, więc pisanie wniosków, granty, chodzenie, proszenie się. Jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o żebractwo. I to każdy wolontariusz, każdy człowiek, który zarządza fundacją i stowarzyszeniem, to powie. Oczywiście czasami te pieniądze przychodzą same. Nie powiem, że nie. To jest po pierwsze. Potem kupujemy, potem zawozimy. My mamy takie szczęście, że od 4 lat nam nie materiał firma z Wejherowa, która w ogóle robi kanapy. Tak, by the way, robią fajne rzeczy, ale dzielą się dobrem i kroją, bo mają po prostu do tego sprzęt. Potem mam taką fantastyczną panią, która sama chorowała na raka piersi. Już jest w cudownym wieku senioralnym i ona sobie w domu zszywa te serducha, tak żebyśmy mieli tak zwane flaczki do wypełnienia wypełnieniem. Więc ona nam zszywa fajnie te poduchy, przygotowuje nam je. Potem mamy miejsce, gdzie szyjemy. Zabawne jest to, że mamy kalendarz zajęty do przyszłego roku, do października.
1: Okej.
0: Okay. To jest cudowne, to śmiesznie trochę brzmi, jak ktoś do mnie przychodzi, żeby się umówić, to mówię, okej, nie ma problemu, tylko tak za rok.
1: Za rok wpadniemy poszyć.
0: Więc mamy listę rezerwową, miejsce, gdzie możemy poszyć. I wtedy się spotykamy i tam wypełniamy te serducha taką kulką, takim wypełnieniem i zszywamy igłą i nitką. A to wypełnienie jest na tyle ważne, że pacjentka może wrzucić taką poduchę do pralki i po prostu sobie ją wyprać, odświeżyć. I ta poducha wraca do swojej wielkości, okay, kształtu i przez parę dobrych lat może pełnić różne funkcje, bo to wiecie, potem podkarczyk można podłożyć, no, wiadomo.
1: Się.
0: Tak. A torebki już szyjemy na miejscu.

0: miejscu i potem faktycznie dostarczamy. Ostatnio jechałam na przykład w sobotę do Słupska tam zawieźć, ale to jest fajne, bo się wyrobiła już taka ścieżka komunikacyjna, kiedy nam mówią, że potrzebują kolejnych. Wiecie, to też jest fajne, że onkologowie sami
1: czekają
0: dzwonią
1: na was.
0: Tak, i to jest też dowód na to, że one się faktycznie przydają, te poduchy i torebki. No więc zawiozłam tam 110 poduch i 100 torebek. Tyle nam się udało uszyć przez 3 godziny. To jest taka liczba, która mnie cieszy już. To jest jakiś konkret.
1: To jest także satysfakcjonująca liczba.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Jakbyście mniej uszyli, to już nie byłabyś zadowolona ze swoich pracusiów.
0: Nie, bardzo byłabym zadowolona. Były takie momenty, że się szyliśmy mniej, bo się też uczyliśmy, trafialiśmy do grup, które nigdy nie szyły, więc trzeba było tego nauczyć. Słuchajcie, to chodzi o to, że tam się dzieje przez 3 godziny dużo dobra. I to jest kluczowe. Oczywiście, że ilość jest ważna, bo jeśli zawiozę więcej, to po prostu nie będziemy musieli za miesiąc tam przyjechać. Natomiast chodzi o całkiem coś innego, to chodzi o jakość tego spotkania, a te spotkania po prostu dają dużo dobra innym, nam, i tam jest cała masa gigantycznej energii.
1: Mhm, ale te liczby też pokazują, jak wiele kobiet choruje.
0: Tak, i to z roku na rok coraz więcej. Wiecie, jeśli my przestaniemy, musimy przestać myśleć o badaniach profilaktycznych jako o
1: źle koniecznym.
0: To po pierwsze, i jako szukaniu nowotworu. Jak jadę do dentysty, to nie szukam, że będę miała dziurę. Po prostu chodzę do dentysty, dlatego że trzeba dbać
1: o ząbki,
0: żeby nie doprowadzić do momentu, że trzeba będzie wyrywać, będą zgorzale inne tego typu historie. Chodzę do fryzjera, bo chcę mieć fajne włosy, no nie? I fajnie wyglądać. Nie wiem, paznokcie, chcę zadbać o cerę. To dlaczego my nie dbamy o to, co jest, to co nosimy na co dzień? W zasadzie, no, kiedyś moja serdeczna koleżanka, która jest psychologiem, powiedziała mi zdanie, które jest po prostu dla mnie mega istotnym zdaniem. Jesteś wszystkim, co masz. Gosia, pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiam,
0: Gosia. Jeśli my sobie uzmysłowimy to, że jesteśmy wszystkim, co mamy, no to jesteśmy domem, który nosimy 24H przez całe swoje życie. Daj Boże, jak najdłuższe i zdrowe. Ale no, my musimy zadbać o nie. Jeśli sami nie zadbamy, no to tego nikt nie zrobi.
2: Magazyn lokalny. Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Nie każdy wie, ale w sercu Sopotu znajduje się otoczone wałem i fosą porośnięte bukowym lasem wczesno-średniowieczne, datowane na VIII wiek, Grodzisko. Pierwsze badania tego miejsca niemieccy specjaliści przeprowadzali już w 1885 roku. Dziś funkcjonuje jako skansen archeologiczny, będący oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Co zobaczymy wewnątrz? Kto zamieszkiwał to miejsce? Czy to jedyne takie miejsce na Pomorzu? Na te wszystkie pytania odpowiedzieli mi Dawid Brzezowski i Karolina Cząstka Świątkowska z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, oddział Grodzisko Sopot.
3: Grodzisko w Sopocie jest jednym z oddziałów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i myślę, że jedną z takich bardzo ciekawych, nie do końca oczywistych atrakcji na mapie Trójmiasta, do której serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic. Natomiast same grodziska to jest temat, myślę, że bardzo ciekawy i niezwykle frapujący. Mówiąc najprościej, są to pozostałości po grodach wczesno-średniowiecznych, czyli tutaj mówimy o okresie X początku XI stulecia, które funkcjonowały na terenie całej Polski. Są takim elementem bardzo charakterystycznym dla terenów Słowiańszczyzny. Miały one różne funkcje. Część z nich miała charakter obronny. Mogły one być również zamieszkiwane przez mieszkańców. Wtedy mamy często do czynienia z grodem oraz tak zwaną osadą przygrodową czy podgrodową, która mogła wytwarzać różne dobra na potrzeby właśnie grodziska. To, na którym się znajdujemy, czyli grodzisko w Sopocie, w skali mapy Pomorza, grodzisk pomorskich, jest takim grodziskiem średniej wielkości, które funkcjonowało w IX i w X stuleciu.
4: Jak ono wyglądało kiedyś, jak wygląda dzisiaj, co możemy zobaczyć?
5: Dawniej na Grodzie zamieszkiwało około 50 osób, nie tylko byli to wojowie, ale też i różnego rodzaju rzemieślnicy, osoby zajmujące się rolą, tak, czy chociażby zwierzątkami. Dzisiaj możemy zobaczyć zrekonstruowanie chaty, chociażby uzbrojenia, czy zrekonstruowaną chatę rycerza, w którym widać, że jednak tyś się taką funkcją też zajmował, prawda? Możemy zobaczyć też oczywiście rekonstrukcję bramy, wieży strażniczej oraz rekonstrukcję palisady. Nasyp ziemny, wał, jest on historycznie zachowany.
4: W jakich latach mieszkali tutaj ludzie? Były to początki średniowiecza, ale czy jesteśmy bardziej wskazać konkretne jakieś lata i mniej więcej przez ile lat to było?
3: Jeżeli chodzi o badania archeologiczne, które są w stanie nam przybliżyć okres funkcjonowania grodziska w Sopocie, to było ono tutaj prowadzone już od początku XX stulecia. Natomiast na podstawie prowadzonych badań archeologicznych zostały wydzielone dwie fazy funkcjonowania tego miejsca. Pierwsza to faza, moment funkcjonowania tego grodziska między VIII wiekiem a połową wieku IX. Grodzisko miało wtedy charakter takiej osady otwartej, czyli nie mieliśmy wałów. Natomiast od połowy wieku IX do wieku X ten gród funkcjonował w takiej formie, jaką możemy dzisiaj zobaczyć. Natomiast następnie on uległ, w trakcie swojego funkcjonowania uległ kilkukrotnemu spaleniu i na początku XI wieku został spalony ostatecznie i mieszkańcy już tutaj nie powrócili.
4: Jak wyglądało życie codziennych tutaj średniowiecznych Sopocian, że tak powiem? Jak wyglądały ich domy? Czym się zajmowali mieszkając tutaj nad morzem?
5: Przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, musieli uprawiać ziemię, żeby mieć, że tak powiem, stałe pożywienie. Jakieś zwierzątka też musiały tutaj być hodowane. Przede wszystkim obróbka bursztynu. Bałtyk, który jest bogaty w tak zwane złoto Bałtyku. Odnalezione zostały też tutaj narzędzia, które świadczą o obróbce bursztynu. Zostały znalezione też dużo pozostałości ceramiki.
3: Jak mieszkali mieszkańcy z Pomorza i Sopotu ponad 1000 lat temu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Na podstawie wyników badań archeologicznych udało się odkryć tutaj ślady półziemianek, czyli chat, które były jakby częściowo zagłębione w ziemi. Najczęściej one miały kształt zbliżony do kwadratu i to również taka tradycja bardzo charakterystyczna dla terenów słowiańszczyzny. Zresztą po dzień dzisiejszy, nawet jak spojrzymy na domy, które są w naszym otoczeniu, one często mają formę i kształt trochę jednak bardziej zbliżoną do kwadratu. To są także te pozostałości tych bardzo starych, już ponad tysiącletnich tradycji. Chaty, które tutaj były odkryte, to są właśnie półziemianki zagłębione w ziemi. Następnie ściany, które budowano, były wykonywane z drewna. W każdej z chat znajdowało się palenisko i to było to miejsce, wokół którego w zasadzie toczyło się życie. One nie miały dużych rozmiarów. Najczęściej są to formy, które mają długość jednego z boków od 5 do 6 metrów. I w takiej chacie często żyła cała wielopokoleniowa rodzina, przy czym musimy pamiętać, że długość życia w okresie wczesnego średniowiecza była zdecydowanie krótsza niż obecnie. Także osoba w wieku 40 lat albo osoba w wieku 50 była już uznawana za osobę bardzo sędziwą. Natomiast pamiętajmy również o ogromnej śmiertelności dzieci. Także jak dzieci już dorosły do wieku lat 7, czyli przeszły ten jeden z trudniejszych okresów w życiu człowieka, czyli ten okres bycia dzieckiem i chorób dziecięcych, były już osobami bardzo odpornymi i silnymi.
4: Ile takich chat tutaj mogło żyć? To mówiliście wcześniej Państwo około 50 osób, ale nie powiedzieliśmy w sumie, ile osób mieszkało mniej więcej w jednej rodzinie. Tak więc ile takich domostw tutaj na terenie grodziska w Sopocie było?
3: Obecnie na terenie Sopockiego Grodu mamy zrekonstruowanych 5 chat. W takiej chacie mogło żyć nawet do 10 osób, także rzeczywiście to nie były takie domy bardzo, bardzo luksusowe, przy czym jak mówimy o większej ilości osób żyjących na terenie grodziska w Sopocie, musimy również pamiętać o osadzie podgrodowej, która również w okolicy bezpośrednio grodu najprawdopodobniej mogła funkcjonować. Niestety jej relikty nie zachowały się do naszych czasów.
4: A jak już o tym wspomnieliśmy, to czym jest taka osada podgrodowa?
3: Osady podgrodowe pełniły różną funkcję. Najczęściej były to nieduże osady znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie grodziska i ich zadaniem było albo wytwarzanie różnych dóbr na potrzeby funkcjonowania grodu, albo mieszkała tam część mieszkańców. Grodziska także mogły pełnić funkcję miejsca schronienia, czyli te osoby, które żyły w bezpośrednim sąsiedztwie w momencie zagrożenia, mogły chronić się również na terenie grodu, także nie tylko były to miejsca, które służyły do, w którym większość mieszkańców mogła żyć, ale także były to miejsca, które służyły do schronienia.
4: Powiedzmy ogólnie o grodziskach, co nie, coś więcej. To w Sopocie było dobrze zachowane i właśnie jak wygląda to ogólnie rzecz biorąc, już nie patrząc konkretnie na Sopot, ale też na inne

0: okolicy? Jak wyglądają takie dzikie grodziska?
1: Jeżeli chodzi o grodziska na terenie Pomorza, jest ich bardzo dużo. Tutaj grodzisko w Sopocie jest jednym z grodzisk lepiej zachowanych, to znaczy udało się tutaj do naszych czasów pozostałe ślady wałów. W trakcie badań archeologicznych udało się odkryć pozostałości obiektów mieszkalnych, czyli wcześniej wspomnianych półziemianek. Natomiast na terenie Pomorza tych grodów mamy dość dużą ilość. Jeśli chodzi o grody, które funkcjonują również jako rekonstrukcje, no tutaj podobnym miejscem, którym się też warto zobaczyć, to jest znajdujące się niedaleko Starogardu Grodańskiego grodzisko w Owidzu. Jest to jedno z większych grodzisk na terenie Pomorza. Natomiast w samym Trójmieście, to myślę też jest taka ciekawa rzecz, również funkcjonowały grodziska. I wbrew pozorom Trójmiasto ma bardzo długą i ciekawą tradycję, bo ponad 1000-letnią. Być może mieszkańcy w momencie, kiedy doszło do ostatniego zniszczenia tutaj Sopockiego Grodu, również szukali schronienia i taką koncepcją, gdzie mogli się udać, są to tereny Gdańska, gdzie również funkcjonował gród, ale także w Gdyni, między innymi na Oburzu, Oksywiu, również w Tuchomku, w Salinie. Jest także kilka miejsc, które no, podejrzewamy, że mogły funkcjonować jako grodziska. To jest między innymi no, domniemane grodzisko w Redzie. Tutaj cały czas spór naukowców funkcjonuje. Także ich na terenie tutaj naszego bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, czy na terenie samego miasta, była całkiem spora ilość. Czyli to są te miejsca, gdzie obecnie funkcjonują albo współczesne miasta, albo stanowią one obecnie część czy Gdyni, czy Gdańska. Także zdecydowanie Trójmiasto ma bardzo długą tradycję.
0: Co konkretnie zobaczymy u Was oprócz pozostałości, oprócz rekonstrukcji grodziska, które tu kiedyś funkcjonowało? Mamy budynek, który pełni funkcję, jak my nie mam pewnie, typowo muzeum.
1: Oprócz samego grodziska w Sopocie, skansenu, który ma, jest dość ciekawym obiektem, bo jest to skansen archeologiczny, również część oddziału stanowi pawilon edukacyjno-wystawienniczy, który, tak jak Pan wspomniał, pełni funkcję, powiedzielibyśmy, bardziej tradycyjnego muzeum. Tutaj prezentujemy kilka wystaw. Na parterze wystawę stałą związaną z grodziskiem w Sopocie oraz bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic, żeby nas odwiedzić, również ze względu na wystawy czasowe. Funkcjonujemy w cyklu rocznym i wystawy czasowe tworzone tutaj przez nasz oddział są zmieniane co roku i wszystkie wydarzenia, które mają miejsce także w ciągu roku, te wystawy są dla nich jakby takim motywem przewodnim.
0: A wracając do wystawy stałej, to tak szybciutko, co tam zobaczymy konkretnie? Między innymi takie najciekawsze rzeczy, takie perełki.
1: Myślę, że jedną z takich perełek, na którą warto zwrócić uwagę i to, dlaczego grodzisko w Sopocie było bardzo szczególnym miejscem, to jest kolekcja zabytków bursztynowych. Paciorki, są to tak zwane półfabrykaty, czyli przedmioty, które zostały rozpoczęta ich produkcja, ale nie zostały one ukończone. I co ciekawe, z badań prowadzonych na terenie grodziska w Sopocie w tej chwili w kolekcji muzeum jest blisko 1,5 kg bursztynu. Zresztą w trakcie badań archeologicznych udało się trafić na ślady miejsca, w którym najprawdopodobniej funkcjonowała pracownia bursztynnicza. Przy czym są to zabytki, które znamy z badań już z wieku XX, z okresu powojennego. Natomiast badania też były prowadzone na początku wieku XX, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I z artykułu, który w zasadzie jest jedynym śladem po tych badaniach, też mamy informację, że był również tu odkryty bursztyn. Niestety w trakcie wojny zabytki z lat 20. i 30. zaginęły. Także przede wszystkim bursztyn, ale również duża kolekcja ceramiki, która jest charakterystyczna dla grodzisk na terenie Słowiańszczyzny. Tutaj pochodzi kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki. Ponadto pozostałości uzbrojenia, a także, uwaga, ciekawostka i taki cymesik, drewniana łódeczka, będąca zabawką dziecięcą. Jest to rzecz oczywista, ich tego typu przykładów nie ma zbyt wiele. Kilka łódeczek również drewnianych, będących najprawdopodobniej zabawkami dziecięcymi, ale niektórzy badacze również wiążą je z symbolami bardziej magicznymi, ze sferą wierzeniową, ze sferą magiczną. ta z Grodziska w Sopocie rzeczywiście jest takim smaczkiem i cymysikiem. Inny ciekawy przedmiot, który jest w naszej kolekcji, to jest pozostałość srebrna.

nie ma zbyt wiele. Kilka łódeczek również drewnianych, będących najprawdopodobniej zabawkami dziecięcymi, ale niektórzy badacze również wiążą je z symbolami bardziej magicznymi, ze sferą wierzeniową, ze sferą magiczną. Ta zgrodziska w Sopocie rzeczywiście jest takim smaczkiem, cymsikiem. Inny ciekawy przedmiot, który jest w naszej kolekcji, to jest pozostałość srebrna.

0: Tatarskie pochodzenie z początku, z okresu IX-X wieku. Dlaczego akurat ona pojawia się na terenie Sopotu i o czym ona świadczy? Dirhemy były bardzo szczególną formą monet, dlatego że stanowiły bardzo czystą formę kruszcu. A musimy pamiętać o tym, że w wczesnym średniowieczu podstawą wymiany gospodarczej, wymiany towarowej, czy formą opłaty za nią, nie były monety czy pieniądze w takim tego słowa rozumieniu, jak mamy współcześnie, tylko istotna była waga i czystość kruszcu. A te monety pochodzące z terenów arabskich czy kalifatów były kruszcem niezwykle czystym. Ciekawą rzeczą jest to, że jest to fragment monety. Powiedzielibyśmy sposób wydawania reszty. Załóżmy, jeżeli chleb kosztował powiedzmy jednego dirhema, w takim powiedzmy dużym uproszczeniu, i chcieliśmy kupić pół bochenka chleba, po prostu monetę przecinaliśmy na pół. Także patrząc dość obrazowo, oczywiście jest to ogromne uproszczenie, bo ten proces był troszeczkę bardziej skomplikowany.
1: Na zakończenie naszej rozmowy, gdzie w takim razie konkretnie znajduje się grodzisko w Sopocie?
0: Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego grodziska. Znajdujemy się przy ulicy Hafnera 63 w Sopocie. Grodzisko jako oddział funkcjonuje od wtorku do niedzieli w godzinach między 9 a 17. Serdecznie zapraszamy także, żeby zerkać na naszą stronę na Facebooku. Grodzisko w Sopocie, skansen archeologiczny, gdzie się znajdują wszystkie informacje o tym, co się u nas dzieje aktualnie i jakie wydarzenia są organizowane w najbliższym czasie. Także warsztaty, formy zwiedzania grodziska również dla grup, jak i dla osób indywidualnych. A także zachęcam, żeby zerkać na stronę Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie także znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o tym, co się u nas dzieje i jakie formy aktywności proponujemy.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Kiedyś istniała tu tylko dzisiejsza ulica Starowiejska, a cała tutejsza wioska była mniejsza od pobliskiej Chyloni czy Oksywia. Mowa o dzisiejszym Śródmieściu Gdyni, którego historię w rozmowie przedstawił mi Dariusz Małszycki, kierownik działu historycznego w Muzeum Miasta Gdyni. Dzisiaj porozmawiamy sobie z kolei o Śródmieściu Gdyni, czyli najstarszej części, jeżeli chodzi o Gdynię jako osadę, która istniała jeszcze zanim tak naprawdę pojawiła się decyzja o budowie portu, chociaż wtedy wyglądało to zupełnie inaczej.
4: Gdynia, Śródmieście powstało na gruntach dawnej wioski Gdynia, o której pierwsza wzmianka pisana pochodzi z roku 1253. No ale Gdynia została wspomniana tylko dlatego, że była jedną z wiosek należących do parafii w Oksywiu. Także Oksywie to tutaj może dzierżyć miano najstarszego miejsca Gdyni, do Oksywiu jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej pisano, jako że tam wybudowano jeden tutaj z pierwszych kościołów na Pomorzu Północnym. Jeśli chodzi o samą Gdynię, to od wieków ona skupiała się wzdłuż obecnej ulicy Starowiejskiej. No, sama nazwa wskazuje o tym, że jest to ulica Starowiejska, że to była po prostu ulica, wzdłuż której były rozrzucone budynki mieszkalne i gospodarstwa gdynian. Z tym, że ta dawna droga wiejska, bo ona jeszcze się wtedy nie nazywała Starowiejską, nie miała takiego przebiegu jak obecna ulica. Obecna ulica nabrała taki kształt idący prosto, tak lekko pod skotem w stronę morza w roku 1928, a więc kiedy już budowano port, dwa lata po nadaniu praw miejskich. Przedtem ona wiła się tak w sposób kręty, tak nieregularny i to widać, jak przejdziemy się ulicą Starowiejską, po lewej stronie pod numerem 30 jest domek, tak zwany domek Abrahama, to ze względu na to, że w tym domku ostatnie 3 lata spędził zdany działacz kaszubski, patriota Antoni Abraham, dlatego nazywamy go domkiem Abrahama. W rzeczywistości należał i należy do rodziny Skwierczów, też jednej z najstarszych rodzin kaszubskich gdyńskich. I ten dom jest troszkę odsunięty od obecnego przebiegu ulicy Starowiejskiej i stoi pod skosem, bo w tamtym czasie, w tym miejscu dawna ulica Starowiejska przebiegała bliżej tamtego domu. I na przykład ta kamienica sąsiednia pod numerem 28 została wybudowana zbudowana niejako, ta droga biegła za tą kamienicą, tylko że jak ją wyprostowano, to ona nabrała obecnego kształtu. No i wzdłuż ulicy Starowiejskiej, jak już wspomniałem, były umieszczone gospodarstwa górskie, rolnicze, bo wioska

Gdynia była, nie była małą wioską rybacką, ale była średnią wioską, ale wioską rolniczo-rybacką, i w której jednak większość mieszkańców stanowili rolnicy, a rybacy stanowili około 10% mieszkańców i mieli swoje osady skupione bliżej oczywiście plaży, gdzie przystań rybacka gdyńska znajdowała się mniej więcej na wysokości obecnej ulicy Żeromskiego Waszyngtona, bo ulica Waszyngtona nazywała się do 1933 roku ulicą Nadbrzeżną, ponieważ była przy samej plaży. Część terenu w momencie budowania portu trochę lądu zyskaliśmy przez to, że został on usypany. I teraz dzisiejsze wieżowce Sea Towers na przykład jest wybudowane na terenie albo dawnego morza, albo częściowo dawnej plaży. Ale cofając się nieco w stronę lądu i mówiąc o ulicy Starowiejskiej, to też warto wspomnieć, że przy tej ulicy umieszczono przystanek kolejowy, bo Gdynia uzyskała połączenie kolejowe z Gdańskiem i później ze Szczecinem w 1870 roku. W 1895 roku w Gdyni umiejscowiono, można powiedzieć, przystanek, bo jeszcze nie dworzec. Sam budynek, pierwszy budynek dworca wybudowano na początku XX wieku, był to budynek z cegły. No i ta ulica Starowiejska była niedaleko tego dworca i właśnie z dworca prowadziła dawną drogą wiejską droga w stronę plaży i ta droga wiejska kończyła się takim placem, który w latach 20. nosił miano Rynku Kaszubskiego. No to ze względu na to, że w tym miejscu skupiały się też takie czasami kramy, odbywały się targi. Rynek Kaszubski, czyli obecny Plac Kaszubski, było to miejsce spotkań rolników i rybaków. I każdy tutaj sprzedawał swoje towary. Teraz na Placu Kaszubskim stoi to ciekawe pomnik Antoniego Abrahama, który mieszkał ostatnie 3 lata swojego życia kilkaset metrów dalej w stronę dworca. Ale też przy ulicy Starowiejskiej, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, osiedliły się siostry Wincentynki, świętego Wincentego Paulo z Chełmna, które dostały dom od Elżbiety Skwiercz, właśnie przedstawicielki tej rodziny kaszubskiej, gdyńskiej. I one tutaj w latach 20. wybudowały kaplicę, a przy kaplicy w 1928 roku wybudowały szpital. Czyli ten stary budynek sióstr świętego Wincentego Paulo to wybudowały one. I do momentu wybuchu II wojny światowej był to szpital świętego Wincentego Paulo, który należał do sióstr Wincentynek. Dopiero Niemcy w 1939 roku wygonili siostry i zrobili ze szpitala taką jednostkę miejską, bo to stał się szpitalem miejskim. Od tego czasu jest szpitalem miejskim, chociaż siostry po wojnie powróciły na parę lat jako pielęgniarki. Później za czasów komunistycznych stalinizmu znowu odebrano im tę możliwość, aczkolwiek nie odebrano im kaplicy i domu zakonnego, który wybudowały w latach 20. Dopiero w późniejszych latach, chyba w latach 80. mogły wrócić jako pielęgniarki i pracować w szpitalu miejskim. Ale też przy ulicy Starowiejskiej, naprzeciwko obecnej kaplicy sióstr świętego Wincentego a Paulo, stała karczma Skwierczów. To było najstarsze miejsce, taka karczma, która też od wieków tutaj się znajdowała i w 1928 roku budowano obecną kamienicę Skwierczów pod numerem 1. No ale w 1904 roku gdynianie powołali do życia Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które miało za zadanie wykorzystać walory letniskowe. No zapatrzono się w ten sąsiedni Sopot i chciano również jakoś przyciągnąć turystów. Powstało Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które kupiło ziemię, która była na terenie obecnego skweru Kościuszki. Tam zbudowano dom kuracyjny, kurhaus, przy nim krótkie drewniane molo. Nie to molo, które później rozebrano w 1934 roku, bo do tego czasu to molo kilkakrotnie przebudowywano. A obok tego pomostu wybudowano łazienki kąpielowe. Początkowo były to 2 budynki drewniane po północnej stronie dla mężczyzn, po południowej stronie pomostu dla kobiet. Te łazienki już w czasach Polski w 1925 roku zlikwidowano, ale wybudowano nowe łazienki, takie, które stały na wysokości obecnej alei, która prowadzi od skweru Kościuszki w stronę plaży i bulwaru. Te drugie łazienki zostały zdemontowane w 1934 roku, kiedy to rozpoczęto budowę mola południowego, które już wiadomo istnieje do chwili obecnej. No i aby doprowadzić bezpośrednią drogę z dworca
na plażę i do domu kuracyjnego, to w 1904 roku wytyczono aleję kuracyjną. Kurhausstrasse z niemiecka zwaną, albo Kurhausallee. I ta aleja kuracyjna to jest właśnie obecna ulica 10 lutego. Czyli taka jest geneza tejże ulicy 10 lutego, która prowadziła bezpośrednio prosto z dworca w stronę plaży. Bo chodziło o to, żeby letnicy nieśli krętą wówczas drogą starowiejską i trochę w bok od plaży, dlatego chciano, żeby oni prosto szli do kurhausu i do pomostu, dlatego wytyczono tą aleję kuracyjną. Ona się powoli rozwijała, zasadzono drzewka, zaczęto budować różnego rodzaju wille, pensjonaty. Jeden z takich pensjonatów istnieje do dzisiaj, to jest dom wójta Radkiego, pierwszego polskiego sołtysa Gdyni, wójta Chylonii, który w 1911 roku wybudował obecny dom, który znajduje się przy ulicy 10 lutego 2, jako dom mieszkalny i dom letniskowy. To jest to jeden ze starszych budynków w Gdyni, no ale też wybudowano willę, która znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy 10 lutego z ulicą Pściwoja. Tam przez wiele dziesiątków lat było PZU. Sąsiaduje z nowo wybudowanym takim biurowcem, czy hotelowcem, który został wybudowany obok Banku Polskiego, bo Bank Polski, który stoi przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja, został zbudowany w 1928 roku, no i stanowi taki wczesny przykład częściowo, jeśli chodzi o budownictwo w stylu modernistycznym, ale trochę zmieszanym z stylem historyzującym, szczególnie bogate wyposażenie artdekowskie wnętrz. No ale też wzdłuż ulicy 10 lutego, która już w okresie międzywojennym stała się tą główną osią miasta, zaczęto budować nowoczesne budynki modernistyczne, wśród nich budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli obecny budynek Urzędu Miasta przy ulicy 10 lutego 24, w którym przez wiele dziesiątków lat w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale także w czasach III Rzeczpospolitej swoją siedzibę miały Polskie Linie Oceaniczne. Czy też po drugiej stronie ulicy 10 lutego przy skrzyżowaniu z 3 Maja powstał budynek Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego, tak zwany bankowiec, nowocześnie wyposażony z windami, z garażami podziemnymi. Nie mówiąc już o innych takich nowoczesnych, ale trochę może mniej ekstrawaganckich kamienicach budowanych w stylu modernistycznym. Aczkolwiek takie budynki w stylu historyzującym, na pierwszy rzut oka wyróżniający się od budynków w stylu modernistycznym, które to budynki modernistyczne były budowane w stylu takim kubicznym, czyli one musiały mieć geometryczny kształt. Mówię się o budynku, miały być funkcjonalne, ale nie miały.

0: polski statków. Jak sobie tak spojrzymy, szczególnie na ten budynek Banku Gospodarstwa Krajowego, to wygląda on, ten wyższy, najwyższy narożnik siedmiopiętrowy, jako taka nadbudówka. Wiele takich budynków narożnych mamy. Aczkolwiek większość budynków modernistycznych, jak stoi w pierzei kamienic, to ona po prostu jest płaska, bo odpowiednio rozmieszczone otwory okienne. Czasami nadawano wyglądu bardziej atrakcyjnego poprzez na przykład cofnięte najwyższe piętro, gdzie były takie tarasy widokowe, na których można było obserwować to, co można było zauważyć z tego dachu. Ale są też obok tych pensjonatów, takich starszych budynków, o których wspomniałem, które się zachowały do chwili obecnej, są też budynki z czasów, kiedy budowano miasto i na przykład budynek dawnej szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy 10 lutego 28, zbudowano w 1928 roku, to widać, że to budynek w stylu takim historyzującym. Wiele, co można zauważyć, obserwując dach. Nie? No, dach jest z wieloma na przykład takimi naczółkami, nadbudówkami, jest wielospadowy dach, kryty dachówką, czy też naprzeciwko budynek Pręczkowskiego. Była kiedyś poliklinika dziecięca, a wybudowano go jako hotel Comfort. Też był wybudowany w takim stylu historyzującym. Ulica 10 lutego ciągnie się na przestrzeni kilkuset metrów do skrzyżowania z ulicą Świętojańską. No i dalej promenada, taki ciąg w stronę morza, ciągnie się przez skwer Kościuszki. No jak sama nazwa wskazuje, jest nazwany na cześć Tadeusza Kościuszki. Został już zaplanowany pod koniec lat 20. przez jednego z architektów. Początkowo był to teren normalnie rolniczy. Były pola, a później zaczęto budować trawniki, ścieżki. Co ciekawe, po południowej stronie skweru Kościuszki do końca okresu międzywojennego znajdowała się gospodarstwo Elżbiety Skwiercz. Na niektórych zdjęciach widać fragmenty tego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, ale za to po północnej stronie skweru Kościuszki wybudowano szereg kamienic modernistycznych. No i skwer Kościuszki, na którym w późniejszym czasie, w 1953 roku, postawiono pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, który został zdemontowany w 1990 roku jako takie symboliczne zakończenie okresu PRL-u, ale taką ciekawostkę, anegdotkę można powiedzieć, że ludzie, którzy przyjeżdżali z głębi kraju, szli w stronę morza i na skwer Kościuszki, to jak zobaczyli od ulicy Świętojańskiej pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, to myśleli, że to jest pomnik Tadeusza Kościuszki, bo ta figura tej żołnierki radzieckiej, głowa szczególnie jej, były bardzo podobne do Tadeusza Kościuszki, ale jak podchodzili do samego pomnika, to się trochę dziwili, że to jest pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego. Kiedy ten pomnik rozebrano, to samą figurę postawiono na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Redłowie. No i też w chwili obecnej mamy fontannę, która została zbudowana w latach 70., ale przed wojną wybudowano też fontannę, która miała jeden taki gejzer wodny, która istniała do końca II wojny światowej. Samo molo, jak już wspomniałem, południowe, wybudowano w latach 1934-1935 i to miało być takie wyrównanie strat miastu, które zadał port, bo port pierwotnie centrum miasta urbaniści planowali umiejscowić wzdłuż obecnej ulicy Wójta Radkiego czy Jana Skona, ale jak port się rozbudowywał w stronę południową, no to te centrum miasta przeniosło się bardziej na ulicę 10 lutego i aby zrekompensować straty miastu, wybudowano molo południowe, takie molo, które było ogólno dostępne dla wszystkich. No i tutaj zaczęto budować inne modernistyczne budynki, w których miało znaleźć miejsce dom żeglarza polskiego, budynek Morskiego Instytutu Rybackiego, czy przystań pasażerską żeglugi przybrzeżnej. No i zakończono budowę tym basenem żeglarskim, który no, jest ten dalej na południe wysuniętą częścią portu.
1: SK2. Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łyżwy to dla niej drugie buty. Dziś o łyżwiarstwie synchronicznym opowie nam Izabela Zielenkiewicz, zawodniczka gdańskiej drużyny SKF Ice Skater. O upadkach, lataniu nad taflą lodu i początkach na lodzie. Posłuchajcie.
3: Znaczy przede wszystkim jest to sport drużynowy, więc startujemy w formacji. W naszym przypadku w drużynie seniorskiej jest to 16 zawodników, aczkolwiek w tych mniej profesjonalnych drużynach jest to czasami też na przykład 12 albo 8 albo 14. Ale u nas jest ten obowiązek rzeczywiście, że to musi być konkretnie 16 osób.
2: Ale to jest magia, żeby to wszystko połączyć.
3: Znaczy to jest chyba najtrudniejszy aspekt tego wszystkiego.

0: takiego, chociaż mamy zarówno elementy właśnie z łyżwiarstwa figurowego, jak i solistyczne elementy, na przykład skoki czy piruety, czy także parowe, mamy piruety parowe, mamy podnoszenie parowe, mamy też drużynowe podnoszenie, więc jest to bardzo dużo różnych elementów połączonych właśnie z tych różnych dyscyplin łyżwiarstwa figurowego, no ale u nas konkretnie jest to w drużynie, czyli przede wszystkim musi to być równo, czyli musimy pokazać tą synchronizację. Nad czym trzeba bardzo dużo pracować.
1: No właśnie chciałam zapytać o tę pracę, jak to wszystko skoordynować, kiedy jedna jedzie do przodu, jedna do tyłu?
0: No na pewno wymaga to wielu powtórzeń, wielu godzin treningów. Tak naprawdę zaczynamy już w wakacje albo nawet przed wakacjami. Wtedy układamy dwa programy, które mamy na dany sezon. Jest to program krótki, program dowolny. Więc na obozie tak naprawdę ustawiamy po kolei każde miejsce dla każdego, kiedy kto co ma, kiedy jaką nogę podnieść, jaki jest timing w danym momencie. Ustawiamy kroki do muzyki na konkretne rozliczenia i później przez cały sezon ćwiczymy tą równość, prędkość i konkretne elementy techniczne.
1: Jest dużo upadków?
0: Zdarzają się z pewnością. No, też z tymi upadkami jest tak, że im wyższy poziom, tym szybciej się jeździ, więc te upadki są coraz bardziej niebezpieczne, ale rzadko kiedy rzeczywiście upadamy tak, że komuś się coś dzieje. Myślę, że ważna jest też nauka, jak upadać i no, jako, że zaczynałyśmy jako małe dzieci, to już dawno mamy to za sobą i wiemy, jak się w takich sytuacjach zachować.
1: No właśnie, łyżwy to dla ciebie drugie buty.
0: Trochę tak, trochę drugie buty, już nawet wygodnie prawie jak w butach. No, dlatego myślę, że też to jest taka przyjemność, bo dla wielu ludzi na początku jest to strasznie niewygodne i zimno i nieprzyjemnie, a dla mnie już na pewno tak nie jest.
1: Właśnie, bo tu na tych łyżwach jeszcze musisz wykonywać takie rzeczy.
0: No nie jest to łatwe, aczkolwiek no tak jak mówiłam, to jest jakby długi proces. Jako, że zaczynałam właśnie jako 7-letnia dziewczynka, no to już wiele rzeczy mam za sobą i nie muszę nawet się na nich skupiać i myśleć, żeby one trochę same wychodziły. No i mamy też super drużynę, super trenerów, więc tak naprawdę razem mamy tą większą siłę i chęć do nauki.
1: To trenerzy przygotowują ten program, czy wy gdzieś razem wszyscy go modyfikujecie?
0: Program wymyśla trenerka, pani Agnieszka Filipowicz, no ale później często bywa tak, że w trakcie jakby trenowania trzeba wprowadzać dużo zmian. Zazwyczaj też po pierwszych zawodach mamy dużo zmian, no dlatego, że to jest pierwszy taki moment, kiedy dostajemy feedback, możemy zobaczyć, jak inne drużyny wyglądają w danym sezonie i na czym musimy popracować.
1: No właśnie, gdzieś sprawdzacie, weryfikujecie, co tam inna drużyna na ten sezon przygotowała, jak tu ich przebić?
0: Śledzimy, znaczy głównie na Instagramie drużyny publikują, kiedy wyjeżdżają na pierwsze zawody, no to staramy się to oglądać, jak jest taka szansa. Nasi trenerzy na pewno też to śledzą, ale no na tych pierwszych zawodach, kiedy rzeczywiście jesteśmy oceniani przez tych samych sędziów, a nie, bo to jednak jest sport, w którym się no porównuje, tak,

0: co tam inna drużyna na ten sezon przygotowała, jak tu ich przebić?
1: Śledzimy, znaczy głównie na Instagramie drużyny publikują, kiedy wyjeżdżają na pierwsze zawody, no to staramy się to oglądać, jak jest taka szansa. Nasi trenerzy na pewno też to śledzą, ale no na tych pierwszych zawodach, kiedy rzeczywiście jesteśmy oceniani przez tych samych sędziów, a nie, bo to jednak jest sport, w którym się no, porównuje, tak?

0: pierwszy feedback. Nasza trenerka też ma znajomości z innymi trenerami, których często pyta o feedback dla nas, co ich zdaniem należałoby poprawić. Tak samo sędziów też pyta, dlatego no, my dostajemy te różne opinie, które są bardzo wartościowe dla nas.
1: A jest to istotne, która jaką rolę dostaje w tym całym przedstawieniu?
0: Jest istotne. Mamy na przykład elementy takie jak podnoszenia, więc wiadomo, że są osoby, które lepiej się w tym sprawdzają i są wybrane do tej konkretnej roli. I chyba to jest też urok tego sportu, że jest 16 zawodniczek, jednak wszystkie jesteśmy różne i tworzymy coś wspólnie i są te rzeczy, w których jedni są bardziej potrzebni niż inni, ale na innych rzeczach jest na odwrót, także wszyscy ci zawodnicy mają ogromne znaczenie i wkład w to efekt końcowy.
1: A twoja najtrudniejsza rola dotychczas to?
0: Moja najtrudniejsza rola, tak naprawdę przez 2 ostatnie lata jeździłam też, w sumie przez 5 ostatnich lat jeździłam w kadrze juniorskiej i byłam tam wicekapitanem, więc to na pewno jest duża odpowiedzialność, taka organizacyjna i presja trochę. Obecnie już jestem za stara na kadrę juniorską, więc trenuję tylko w seniorskiej, bo juniorska jest do 20 roku życia, 19 tak naprawdę. No i chyba teraz takie najbardziej, największe wyzwanie i to, co na ludziach robi wrażenie, to są rzeczywiście te podnoszenia, w których ja jestem tą dziewczyną, która jest u góry.
1: Czyli trochę się boisz?
0: Chyba już się nie boję, no bo jednak robię to 3 lata i już jakoś tak się przyzwyczaiłam do tego i to raczej w sumie jest taka ekscytacja i radość w sumie, że mogę na tym miejscu u góry być.
1: Właśnie, jakie to jest uczucie wisieć nad taflą lodu?
0: No ja osobiście bardzo to lubię, ale myślę, że mam trochę taką, że lubię to taki ekstremalny czynnik tego sportu. No i jest to bardzo ekscytujące i też od razu słuchać reakcję publiczności, której się to bardzo podoba, więc myślę, że dlatego sprawia mi to przyjemność w dużej mierze. Im bardziej niebezpiecznie i im szybciej, tym rzeczywiście robi to większe wrażenie, więc staramy się o tym pamiętać, szczególnie przy tworzeniu programów. No i właśnie takie elementy jak podnoszenia i te rzeczy, które się znajdują też pomiędzy elementami, bo to jest tak, że mamy obowiązkowe elementy i mamy też przejścia pomiędzy elementami, więc staramy się tam właśnie dodawać takie smaczki, jakieś takie rzeczy, które mogą wyglądać bardziej niebezpiecznie, żeby właśnie robiło to większe wrażenie.
1: Wspomniałaś o wątku artystycznym. Tutaj też liczy się strój?
0: Tak, i strój, i makijaż, i jeszcze u nas w łyżwiarstwie synchronicznym rzeczywiście ważne jest to, żeby to wszystko było identyczne, więc tak naprawdę dzień zawodów zaczynamy od bardzo wczesnej godziny porannej, żeby uczesać się dokładnie tak samo, pomalować się dokładnie tak samo. Stroje muszą być identyczne. Nawet zaklejamy łyżwy na ten sam kolor, żeby wszystko wyglądało identycznie, żeby te błędy, które popełniamy, były jak najmniej widoczne. No i na pewno też bardzo dużo dodaje to do tej warstwy artystycznej, bo tak naprawdę każdy program ma specjalnie dopasowaną muzykę i do tej muzyki jest ułożona historia, więc to nie jest tak, że puszczamy sobie pierwszą lepszą muzykę i po prostu jedziemy równo i za to są punkty, tylko chodzi o to, żeby też przekazać jakieś emocje, historię i to też jest oceniane.
1: W tym sporcie są drużyny mieszane?
0: W ogóle to jest sport mieszany, tylko po prostu mężczyźni bardzo rzadko się pojawiają. Jest parę drużyn, w których znajdują się pojedynczy reprezentanci. My przez chwilę miałyśmy nawet jednego, przez chwilę nawet dwóch mężczyzn, no ale myślę, że jest im ciężko z taką ilością kobiet, dlatego rzadko się to rzeczywiście pojawia.
1: A czy zdarzają wam się jeszcze wywrotki na tak ważnych zawodach?
0: Zdarzają się. Myślę, że w ogóle w tym sporcie w dużej mierze jest to stres. No też są takie wypadki, że jednak no, lód jest śliski i jak są na przykład jakieś dziury, to bardzo łatwo w nie wpaść. Na treningach zdarzają się nie jakoś super często, ale rzeczywiście są takie rzeczy, no i na zawodach też, z tym, że na zawodach jest to element, który jest też oceniany, czyli jak jest upadek, to w zależności od tego, jak szybko się wstanie i dojedzie do drużyny, tyle punktów się odejmuje, czyli jak się nie dojedzie w 10 sekund, odejmuje się kolejny punkt, w 20 kolejny, w 30 jeszcze jeden, więc trenujemy, że jak na treningu upadamy, to jak najszybciej trzeba wstać i dojechać do drużyny, bo rzeczywiście ta strata będzie wtedy dużo większa. Zdarza się, szczególnie na początku sezonu, no ale później już na koniec rzeczywiście to jest na tyle wytrenowane, że raczej nie mamy takich problemów. Tak naprawdę pierwszy raz, kiedy wyszłam na lód, to nie pamiętam tego momentu. Na pewno jeździłam z rodzicami i z moją siostrą i byłyśmy kiedyś na ślizgawce i taka pani tak ładnie jeździła na środku i Monika, moja siostra starsza, podjechała i się zapytała, skąd ona się tak nauczyła, skąd ona umie tak ładnie jeździć i ona właśnie nam poleciła szkółkę i klub SKF Skater i wtedy zaczęłam od takiej bardzo dziecięcej drużyny i pokazów najpierw, potem pierwsze Mistrzostwa Polski. No i jakoś tak to wszystko się obróciło w tą stronę, że dzisiaj jestem w tej kadrze narodowej.
1: Twoja siostra też jeździ, czy tylko pytała?
0: Jeździła przez parę lat, ale później zrezygnowała i myślę, że też nie chciała tak bardzo w tą taką

0: profesjonalną stronę iść tego.
1: Twoje początki były trudne, lekkie?
0: Myślę, że to zależy od sezonu. Myślę, że te początki raczej lekkie, bo to była taka radość i przyjemność, takie trochę oderwanie się od takiej rzeczywistości szkolnej. Pamiętam, że pierwszy sezon juniorski, pierwsze Mistrzostwo Świata Juniorów były bardzo wymagające i myślę, że bo tak naprawdę nie poszło nam wtedy zbyt dobrze i to chyba był taki moment w tej karierze, kiedy najwięcej się nauczyłam i to dało mi taką siłę i pasję do tego, że to jest coś, co naprawdę chcę robić i że zależy mi na tym, żeby te wyniki były coraz lepsze i tak naprawdę od tamtego czasu jest tylko lepiej i punktacyjnie co roku robimy progres, także myślę, że to była cenna lekcja.
1: A jak wyglądają treningi? Ile razy w tygodniu trenujesz, wchodzisz na lód?
0: Trenujemy zazwyczaj 5 razy w tygodniu po około 2-2,5 godziny, czasami 3. I są treningi to bardzo różnorodne, bo tak naprawdę mamy i salę, na której ćwiczymy choreografię, timing kroków, żeby to wszystko było bardzo równe, nawet jak się odwraca dłoń, żeby było dokładnie tak samo, jak trzymać palce, w którą stronę trzymać głowę, żeby rzeczywiście było to identycznie równe, ale poza tym mamy siłownię, mamy balet, mieliśmy w takim sezonie letnim, kiedy się nie przygotowujemy do zawodów, mamy bieganie, mamy taniec towarzyski też czasami nawet gimnastykę. No i oprócz tego treningi na lodzie, które są w każdy z tych 5, czasem nawet 6 dni. No i one trwają tak około 1,5 godziny, czasem w weekendy chyba 3 na tym etapie. Tak. Myślę, że jeden z najważniejszych, no bo tak naprawdę ta cała ocena to jest w połowie ocena techniczna, czyli za stricte umiejętności łyżwiarskie i poprawne wykonanie elementów, a druga to jest właśnie stricte artystyczna, czyli to jak się ruszamy, jak emocje przekazujemy, czy to jest harmonijne z muzyką. No i czy przede wszystkim publiczność to dobrze odbiera i sędziowie, czy się im podoba.
1: Trenujesz w Gdańsku?
0: Tak, trenuję w Gdańsku, głównie na hali Oliwii, ale zdarza nam się też czasem na lodowisku na Placu Zebrań Ludowych.
1: No właśnie, a jak udaje Ci się godzić studia, takie treningi, no to wszystko dużo i długo trwa.
0: Więc jest ciężko, ale no też jako, że robię to od takiego długiego czasu, to jakoś się to stało dla mnie taką rutyną, więc w mojej głowie nawet za bardzo nie ma czegoś takiego, że okej, nie pójdę na trening, żeby się pouczyć, tylko jestem już tak bardzo przyzwyczajona do działania w tym systemie, że czasami nie jest to takie trudne, chociaż no są te miesiące, kiedy jesteśmy bardzo niewyspane, mamy egzaminy, jesteśmy zmęczone, no ale jak już przychodzimy na ten trening, no to trzeba cisnąć i trenować, no bo tam jesteśmy.
1: Czy to jest sport niszowy?
0: Myślę, że tak, że można tak powiedzieć. Myślę, że głównie też z przyczyny tego, że nie jest to sport olimpijski. Czyli jest niepopularny, wiele w ogóle ludzi nie wie, co to jest, więc jak ja mówię, to większość ludzi w ogóle kojarzy, pierwsze skojarzenie to jest

0: względu na to, że nie jest to dyscyplina olimpijska.
1: No właśnie, co byś poradziła takiej młodej dziewczynie, która słucha na przykład teraz tej rozmowy i chciałaby rozpocząć swoją przygodę z łyżwiarstwem? Co powinna zrobić? Jaki powinien być pierwszy krok? No poza wejściem na lód.
0: No myślę, że przede wszystkim znalezienie takiego miejsca, gdzie można ten sport uprawiać. W Gdańsku to, znaczy w ogóle w Polsce to nie jest łatwo, bo mamy bardzo mało drużyn, ale właśnie zapraszamy do nas, do klubu SKF Ice Skater z pewnością. No i myślę, że wytrwałości i myślę, że tej takiej pasji i chęci, bo jak są chęci, to wiele da się zrobić, nawet przejść przez te najtrudniejsze momenty. No ja mam też taką radość, że rzeczywiście mam niesamowitą drużynę i wspieramy się z dziewczynami bardzo, więc wiem, że mam w nich zawsze tą pomocną dłoń i że jak jest ciężko, to wspieramy się razem, spotykamy, uczymy się razem po nocach jak trzeba i zawsze wiem, że mogę na nie liczyć. I no myślę, że ta wytrwałość i chęci to jest taka najważniejsza rzecz, bo nie jest to łatwy sport i trzeba poczekać trochę na rezultaty, bo nic nie przychodzi od razu.
1: Czyli w waszym przypadku synchronizacja też w życiu?
0: Tak, zdecydowanie. Nawet się śmiejemy, czasem przychodzimy przypadkowo ubrane, tak samo się śmiejemy, że już się tak nauczyłyśmy tego, że już automatycznie nam to wychodzi. W młodym wieku z pewnością może przyjść na świeżo, czyli jak się jest dzieckiem, no to zdecydowanie, w ogóle jest to wczesny sport, więc tak naprawdę im wcześniej zaczynamy, tym lepiej. No na pewno jeśli to jest wiek, na przykład to już nie wiem, 15-13 lat, to ciężko będzie dojść do poziomu takiego profesjonalnego, dlatego że po prostu to jest taki sport, w którym trzeba zacząć wcześniej, bo raczej dużych szans na taki sukces międzynarodowy wtedy nie ma. Aczkolwiek mamy też takie drużyny w klubie bardziej amatorskie, które też jeżdżą na Mistrzostwa Polski i wiem, że dziewczyny no, bardzo są zadowolone z tego, że mają taką szansę i że mogą jeździć. Także jeśli ktoś ma chęci, to na pewno znajdzie miejsce dla siebie też w tym sporcie.
1: Czego sobie życzycie wchodząc na lód?
0: Wchodząc na lód, na trening, myślę, że dobrego treningu, ale ogólnie myślę, że w tym sezonie jak najmniej kontuzji, bo już trochę ich miałyśmy. Więc liczymy na to, że już więcej ich nie będzie, bo rzeczywiście miałyśmy taki okres, kiedy miesiąc, kiedy dziewczyny rzeczywiście chyba z 2 czy 3 razy były na SOR-ze, bo cały czas się coś komuś działo. Także jak nie będzie kontuzji, to myślę, że już będzie tylko lepiej i ten trening będzie rzeczywiście efektywny.
1: No to połamania łyżew.
0: Nie dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyny reporterów. Babeczki z Trójmiasta mają inne babeczki z Trójmiasta. Dokładnie 37 tysięcy kobiet dołączyło już do facebookowej grupy, którą kilka lat temu założyła gdańszczanka Joanna Borowska. O fenomenie szukania przyjaźni w internecie i czemu nie mają tu wstępu faceci, zapytałam jej pomysłodawczynię. Czy była taka sytuacja, w której ktoś napisał do ciebie: ej, dzięki, że założyłaś tę grupę, dzięki tobie mam przyjaciółkę, kota, psa?
3: O dziwo. W sensie dla mnie o dziwo, bo mnie to cały czas zadziwia, ale było bardzo dużo takich wiadomości i ciągle to słyszę na spotkaniach na żywo, czy właśnie dostaję wiadomości, że dziewczyny spotkały się, poznały na jakimś spotkaniu, które ja organizowałam, ale też same się umawiają i poznają nowe koleżanki i to totalnie niezależnie od wieku.
1: No właśnie, ta grupa jest pewnego rodzaju fenomenem, bo wchodzisz na nią i widzisz: cześć, dzisiaj saunuję, kto dobija? I nagle jest 30 zgłoszeń.
3: Dokładnie tak. Pewnie od razu się rodzi pytanie, czemu założyłam tą grupę, ale odpowiadając na to, co mówisz, no to dokładnie miałam to samo, że szukałam sobie koleżanki, żeby popływać na supie. No i wtedy nie było tej grupy, więc nie mogłam napisać takiego posta, no i założyłam ją i teraz wszystkie inne dziewczyny obojętnie to chcą robić. Nieważne jak najdziwniejszą zajawkę chcą robić, to znajdą kompankę do tego.
1: Czyli masz z kim pływać na supie.
3: Tak, teraz już mam. Mam takie 37 tysięcy babeczek, ale tak naprawdę przez to, że ja zaczęłam też pływać na supie i od tego zaczęło się na grupie, w ogóle zaczęłam organizować supy dla dziewczyn, które nigdy nie pływały, chciałyby się nauczyć z instruktorem, no to teraz bardzo dużo osób pływa na supie i rzeczywiście mają swoje deski, organizujemy regularnie jakieś spotkania pływania.
1: Kiedy w ogóle powstała ta grupa? Kiedy był ten moment, że postanowiłaś: okej, robię to?
3: 2,5 roku temu, latem, założyłam grupę. Przede wszystkim założyłam ją w ogóle dlatego, żeby dzielić się zdjęciami z tych właśnie supów.
1: Okej, czyli chciałaś tymi supami gdzieś przyciągnąć i przez przypadek powstała grupa 37 tysięcy kobiet.
3: Dokładnie, totalnie przez przypadek, bo nie planowałam, nie myślałam, że założę grupę i będzie 37 tysięcy babeczek, może i więcej wkrótce, bo bardzo szybko to się zmienia. Założyłam grupę po prostu dlatego, że miałyśmy spotkania pływania na supach.

0: gdzie ja robiłam dużo zdjęć telefonem, pływałam z telefonem, no i żeby dziewczyny mogły sobie pobrać swoje zdjęcia, udostępniałam je, ale ciężko było wszystkim wysłać pojedyncze zdjęcie na Instagramie, na Facebooku, na maila, więc założyłam grupę, ale stwierdziłam, że nie będę jej nazywać pływamy na supach i zamykać się tylko w jedną rzecz, bo lubię sama robić różne rzeczy, więc wymyśliłam, a dobra, niech będą babeczki z Trójmiasta, które chcą robić różne rzeczy z babeczkami, no i zaczęło się po prostu od supów i udostępniania zdjęć.
1: Ale wiesz, że to jest już pewnego rodzaju, no nie wiem, no tak jak powiedziałam, już fenomen, że padają pytania, ej, jesteś w babeczkach?
0: Prawda. Dla mnie też jest to fenomen, więc czuję to samo. To jest fenomen i rzeczywiście teraz to już jest trochę dziwne, jak kogoś tam nie ma, bo nawet słyszę, że dyrektorki dużych firm są na babeczkach, więc każdy prawie, że tam jest.
1: No właśnie, to jest też niesamowity przekrój wieku, bo z tego, co sobie gdzieś tam zrobiłam research, no i sama jestem w tej grupie, są i panie, które mają 10 lat, ale są też nastolatki, które szukają koleżanek, nie wiem, do pójścia do kina.
0: Prawda, są kilkudziesięcio, 50, 60 i więcej latki, bo na przykład jest tam moja mama i też była na spotkaniach babeczek, na przykład 50+. Ale też są nastolatki, co mi się wydaje, że teoretycznie w szkole powinny mieć pełno znajomych, ale okazuje się, że na przykład nie mają znajomych, którzy chcieliby robić to samo, co one. No i są właśnie nastolatki, 16-latki, które też szukają po prostu znajomych, którzy chcą robić fajne rzeczy.
1: Ja pamiętam, jak dołączyłam do tej grupy, to miałam taką rozkminę, dlaczego ktoś szuka kogoś do pójścia do kina, no co nie ma koleżanek, ale z drugiej strony, z perspektywy takich osób, które zaczynają tu na przykład studia albo przeprowadzają się, no te panie naprawdę nie mają koleżanek.
0: Dokładnie. Bardzo dużo jest osób, które przyjeżdżają do Trójmiasta, przeprowadzają się tu i po prostu nie mają znajomych, ale też patrząc na mnie, mieszkam całe życie w Gdańsku, więc mam znajomych z różnych etapów w życiu, ale nie zawsze jest ktoś, kto by chciał ze mną zrobić akurat daną rzecz. Nie każdy musi lubić koncert danego artysty czy klimat filmu, więc może wśród tych znajomych, których mam, nie ma kogoś, kto by chciał ze mną iść. Więc tym sposobem mogę znaleźć na grupie babeczkę, która interesuje się tym, co ja.
1: A jak ty to wszystko trzymasz w ryzach? Bo jednak postów tam dziennie jest no, kilkadziesiąt i cały czas wpadają kolejne zapytania. Jedne chcą saunować, jedne chcą pływać, a jeszcze inne szukają kogoś do pracy.
0: Prawda, jest kilkadziesiąt postów dziennie, jest tego bardzo dużo i wszystkie posty muszą być zaakceptowane. Robię to ja i moja przyjaciółka, którą notabene poznałam na grupie, więc jestem żywym dowodem, że da się poznać kogoś fajnego, koleżankę na grupie. No i we dwie ogarniamy tą całą grupę i publikujemy posty lub je odrzucamy, bo też bardzo dużo odrzucamy. Wam się wyświetla kilkadziesiąt postów dziennie, a nam jeszcze drugie tyle, które odrzucamy, bo zależy nam na tym, jakby ja tak sobie wymyśliłam, to takie są moje ramy, że trzymamy się nazwy grupy. Robimy rzeczy z innymi babeczkami. Czyli jeśli paznokcie, no możesz robić jeden do jeden z inną babeczką, ale to nie jest jakieś wydarzenie, wspólne robienie rzeczy. Więc takie rzeczy jak paznokcie, fryzjerzy odpadają. Więc po prostu patrzę, czy to jest fajne i czy można to robić w grupie.
1: A pamiętasz ten dzień, kiedy ta grupa zaczęła się tak rozrastać, że nagle 1, 2, 3 i wypuchło?
0: Tak, pamiętam, kiedy zaczęło się rozrastać. Przez pierwsze pół roku grupa miała około 500 osób, no i tam sobie stabilnie żyła cały czas, mimo że było, powiedzmy, tylko 500 osób w porównaniu do tego, co jest teraz, ale 500 osób to i tak sporo. I tak były spotkania i tak dziewczyny się umawiały między sobą, ale w pewnym momencie ktoś rzucił hasło. Żałuję trochę, że nie pamiętam kto. Rzucił hasło, żeby się spotkać. No to ja przejęłam inicjatywę i zorganizowałam wspólne wyjście na drineczki, czyli babeczki wychodzą na drineczki, ale zamysł był taki, że się spotykamy, po prostu nie znając się nawzajem. No i pierwsze takie spotkanie było w styczniu 2 lata temu, gdzie poszłyśmy w 25 dziewczyn, totalnie się nie znając. Większość właśnie była taka, że przyszła sama, co było też dużym wyjściem ze strefy komfortu, żeby iść na spotkanie 25 dziewczyn, gdzie nikogo nie znasz. Spotkałyśmy się, potem miałyśmy kolejne spotkanie, kolejne. Na każdych tych spotkaniach były inne dziewczyny. Jedyne, co się powtarzałam, to ja, bo je organizowałam. I od tego czasu grupa zaczęła bardzo mocno i bardzo szybko rosnąć, bo chyba poszło to po prostu w świat.
1: A nie masz wrażenia, że to po prostu jest taka ludzka potrzeba, żeby mieć kogoś bliskiego, że to będzie ciągle się rozwijać, bo my ciągle kogoś potrzebujemy?
0: Tak, jest to ludzka potrzeba, że kogoś potrzebujemy, chcemy robić fajne rzeczy. Z tego co widzę, to po prostu kobiety chcą cały czas czegoś próbować. Może jest nam łatwiej, bo są różne stereotypy i facetom troszkę trudniej jest robić takie rzeczy. Nie wyobrażam sobie grupy typ z Trójmiasta, który robi rzeczy z innymi typami, tak jak jest grupa Babeczki, bo padły takie pomysły.
1: Typki z Trójmiasta.
0: Tak. Nawet próbowałam założyć taką grupę dla chłopaków. Założyłam grupę i oddałam ją w ręce panów. Nie działa tak prężnie. Oczywiście ma trochę inną nazwę, żeby nie było, że typ z tytan, bo jakby oni od razu by to odpuścili taką grupę. Tak, jest duża potrzeba spotykania się z kimś, nawiązywania nowych znajomości i próbowania nowych rzeczy, no bo każdy chce coś spróbować. Tyle rzeczy się fajnych dzieje, jest tyle fajnych warsztatów, fajnych wydarzeń, że wszystkie chcemy coś robić i każda jest w stanie znaleźć coś typowo dla siebie.
1: A ciebie to tak po ludzku nie wzrusza? Bo ja na przykład parę razy widziałam takie posty, gdzie ojej, super, że ta pani ma z kim pójść na jogę.
0: Tak, wzrusza mnie na maksa. Jeszcze bardzo często sam post to jedno, ale komentarze i odpowiedzi na niego to są czasem takie wzruszające, że jakaś babeczka pisze, że bardzo trudno jej było się przełamać, żeby napisać ten post, a pod nim 50 komentarzy i po prostu takie motywujące i super, bardzo wzruszające to jest.
1: A czy ty gdzieś śledzisz te znajomości, te relacje, jakie powstają?
0: Na początku miałam strasznie takie uczucie, nawet jest na to jakaś nazwa, czyli że chcemy być wszędzie i mamy taką potrzebę sprawdzania telefonu na przykład.
1: FOMO.
0: FOMO, właśnie. Miałam takie trochę FOMO, że żałowałam, że mnie nie ma w tych wszystkich spotkaniach i nie wiem, co się dzieje, i że chciałam być wszędzie i...
1: Babeczki, nie saunujcie beze mnie.
0: Dokładnie tak było, bo na tych pierwszych spotkaniach byłam na każdym, więc potem miałam takie FOMO, że o matko, dzieje coś się beze mnie. No więc jakby ciężko być wszędzie, ale no i nie da się wszystkiego śledzić, ale gdzieś tam właśnie jak się spotkamy na żywo albo dziewczyny same do mnie piszą, no to wiem, że nawiązują te znajomości i jestem w stanie gdzieś to śledzić.
1: No właśnie, w tej grupie nie ma wstępu dla facetów.
0: Tak, nie ma wstępu dla facetów. Niestety Facebook nie daje tej możliwości weryfikacji po płci, bo to jest dyskryminacja. Więc oczywiście zdarzają się faceci, którzy chcą tam dołączyć i dołączają, bo z automatu jakby dostają akcept z Facebooka, więc wszystko trzeba robić ręcznie. Tak, często dziewczyny same zgłaszają, jakiś pan się odezwie, to go zgłaszają, że do usunięcia, ale bardzo często też właśnie ja z moją przyjaciółką sprawdzamy listę uczestników, członków grupy i kasujemy ręcznie panów. Oczywiście mogą też oszukać, mogą nazwać się na profilu Ania i nie wie, że to facet.
1: O nie, takich nie lubimy.
0: Nie lubimy, zwłaszcza, że czasem, ale na szczęście rzadko, dochodzą mnie słuchy, że niektórzy panowie dołączają do grupy, potem piszą do dziewczyn. Tak, faceci.
1: Tinder.
0: Tinder, tak, znaleźli sobie Tindera.
1: Okej, powiedz mi, taki najdziwniejszy post, który się tam pojawił, najdziwniejsza propozycja, najbardziej szalona, która cię zaskoczyła, którą zaakceptowałaś, ale miałaś takie w duchu, o co chodzi?
0: Dziwnych akcji takich, które były trochę nie na miejscu, były dosłownie pojedyncze, więc tego nawet nie biorę pod uwagę. Bo rzeczywiście bardzo rzadko trafia się tam jakiś hejt, jakieś dziwne rzeczy, więc to w ogóle nawet nie patrzę. Takie, co mi przyszło do głowy, że było dziwne za pierwszym razem, jak publikowałam, a potem wyszła z tego super mega akcja, to jedna babeczka, która zaproponowała zrobienie sesji zdjęciowej w grupie babeczek, że będą wszystkie rozebrane. Pozowanie nago. Było to na plaży, chyba nawet zimą, bardzo wcześnie rano i ona po prostu zrobiła projekt. Kolejne kilka razy jeszcze powtarzała tą sesję i tutaj w ogóle nie chodziło o nagość, o jakby jakąkolwiek seksualność, tylko o sztukę, o wyjście właśnie z tej strefy komfortu, co na początku mi się wydawało dziwne, a potem jak usłyszałam odzew od dziewczyn, które poszły na to i jak udało im się wyjść z tej strefy komfortu i rozebrać i były w grupie innych dziewczyn, w ogóle szalony pomysł, ale fajny.
1: A ten moment, kiedy właśnie te wirtualne przyjaźnie przynosisz do realu, bo organizujesz takie spotkania grupowe, gdzie właśnie spotykacie się face to face, to jest miłe uczucie?
0: Tak, to jest super uczucie. Za każdym razem mam stresa, że nikt nie przyjdzie, bo czasem Myślę, to też dziewczyny fajnie nazwały, że są takie wydarzenia, które one same organizują. Bardzo dużo jest publikowanych fajnych warsztatów i komercyjnych, i niekomercyjnych, bo jakby tutaj ja w ogóle nie patrzę na to, czy ktoś na tym zarabia, czy nie. Po prostu jak są fajne wydarzenia, to każdy może publikować. Plus ja sama organizuję różne wydarzenia, które dziewczyny nazwały, że to są takie

0: oficjalne grupy, no bo jako adminka założyłam team, tak, tak, oficjalne spotkania. No i czasem są to spotkania, gdzie po prostu znowu, tak jak te dwa lata temu, pierwsze spotkania były, że żurawki wychodzą na drineczki, to czasem robimy takie, czyli po prostu spotykamy się bez żadnych opłat, po prostu idziemy, każda zamawia co chce i się spotykamy. Ostatnio tak byłyśmy na spotkaniu, oczywiście miałam stresa, że nikt nie przyjdzie, było nas około 30 i super był odzew, fajnie było się spotkać i z każdą pogadać, po prostu super energia. A czasem też organizuję różne warsztaty rękodzieła, spotkania, na przykład spotkanie biznesowych babeczek, babeczkowy targ zaczęłam organizować, dużo się dzieje.
1: No właśnie, to jest też tak, że przyjeżdżając do nowego miejsca bardzo wstydzimy się kogoś zagadać, nie wiem, w windzie, na ulicy, a tutaj możemy napisać taki pościg i jakoś tam się dokręci.
0: Tak, możemy napisać pościg, albo możemy odpowiedzieć na czyjś inny, co jest też łatwiejsze. Jak ktoś się boi sam napisać pierwszy ten post, no to może przejrzeć posty innych babeczek, które już właśnie wyszły z tą inicjatywą i się do nich odezwać. I dzięki temu znaleźć na przykład koleżankę, o, ona ma podobne zainteresowania, to się do niej odezwa. Albo samemu napisać post i tak się odezwą do ciebie inne babeczki. No i znajdujesz nowe znajome. Mam to samo, że często pojawia się coś, o czego istnieje, nawet nie wiem. Właśnie jak grupa jeszcze miała 500 osób, dosłownie chwilę po jej założeniu, ona miała może z miesiąc albo kilka, albo tydzień, no to była babeczka, która właśnie miała iść ze mną na supy i do mnie mówi, że dobra, nie pójdzie na te supy, bo jedna dziewczyna napisała na grupie post, że chciałaby iść na koncert, nawet pamiętam, to był Kękę, napisała, że chciałaby iść na koncert, ale nie ma z kim. No i tak się zgadały dziewczyny w 5, gdzie każda chciała iść, ale nie miała z kim, czyli łącznie poszły tam w piątkę, każda sama jakby, nie znając się i nie mając kompana.
1: I da się.
0: Da się.
1: A czujesz się taką królową trójmiejskich kobiet? To ja nimi zarządzam, one się poznają dzięki mnie? Taka, wiesz, sprawczość trochę.
0: Nie, w ogóle się nie czuję królową trójmiejskich babeczek. Ja właśnie uważam, że ja założyłam tą grupę, jakby nadzoruję ją, ale wszystkie jesteśmy babeczkami i to jest nasza wspólna grupa. Ja jestem jedną z babeczek i wszystkie babeczki jakby jesteśmy na równi i właśnie tak trochę czuję, że właśnie ta grupa jest zrzeszająca takie babeczki jak ja, czyli wszystkie jesteśmy babeczkami z Trójmiasta.
2: Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Rusza budowa nowoczesnego Centrum Sportu Uniwersytetu Gdańskiego. Inwestycji, która ma stać się ważnym ośrodkiem wspierającym rozwój sportu akademickiego i aktywności fizycznej w regionie. Symbolicznym początkiem prac było uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, które odbyło się z udziałem władz uczelni, samorządu i środowiska sportowego. Nowy kompleks sportowy będzie powstawał etapami. W przyszłości planowana jest m.in. budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, hali tenisowej oraz pływalni. Zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na drugą połowę 2027 roku. Wraz ze mną jest profesor Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Jakie to uczucie, że uczelnia wreszcie zyska przestrzeń godną swojej zasłużonej drużyny akademickiej?
4: Cieszę się, że właśnie teraz, w roku jubileuszu 55-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, rozpoczęliśmy budowę pierwszego etapu naszego nowego Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jako największa pomorska społeczność akademicka zasłużyliśmy, żeby duch tego, co w sporcie najlepsze, drużynowego wsparcia, ale też tego, co i w nauce ważne, nuty rywalizacji, zaciętości i pasji, mógł realizować się w godnych warunkach. Tym bardziej, że sportowcy akademicy Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najlepszych uczelnianych zespołów w kraju. Obecnie w 25 sekcjach sportowych klubu uczelnianego AZS Uniwersytet Gdański, prowadzonych w ramach Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG, regularnie trenuje blisko 600 zawodników. Uniwersytet Gdański aktywnie uczestniczy w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. W pomorskiej lidze akademickiej klub uplasował się na pierwszym miejscu. W ostatniej edycji akademickich mistrzostw Polski, w których startuje ponad 120 polskich uczelni, Uniwersytet Gdański zajął 4. miejsce w Polsce, zdobywając jednocześnie 2. miejsce w klasyfikacji uniwersytetów. 3. raz rzędu. Startujemy w 45 dyscyplinach sportowych i wciąż się rozwijamy, uprawiając także rzadsze dyscypliny sportu, jak jeździectwo czy golf. Bierzemy też udział w rozgrywkach lig państwowych. Są to drużyny występujące w pierwszej lidze futsalu mężczyzn

tego Trójmiasta. Wyobraźcie sobie Państwo, że ułożenie planów zajęć, treningów przy takim rozproszeniu to było prawdziwe planistyczne wyzwanie. Szanowni Państwo, w Uniwersytecie Gdańskim stawiamy na sportowców studentów, także w bardzo wymierny sposób. Opracowany przez nas wewnętrzny program kariery dwutorowej umożliwia premiowanie kandydatów na studia posiadających klasy sportowe, a następnie obejmujemy ich indywidualnym tokiem studiów, czy też stypendiami rektora za osiągnięcia sportowe. W naszych murach uczą się także olimpijczycy. W ostatnich latach są to m.in. żeglarze Aleksandra Melzacka i Michał Krasodomski, który co ciekawe reprezentował barwy naszej uczelni podczas tegorocznych akademickich mistrzostw Polski w snowboardzie. Kolejny olimpijczyk z Paryża, Michał Sajs, to nasz absolwent, który kilka lat temu zdobył pierwsze historyczne akademickie mistrzostwo Polski w szermierce, oczywiście w barwach naszej uczelni. Współpracujemy z najlepszymi, z Treflem, tworząc zespół Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, czy z firmą Johnny Bros, który jest tytularnym sponsorem zespołu AZS Uniwersytet Gdański siatkówce COVID. Przy okazji dziękuję wszystkim naszym sponsorom za tak hojne i długotrwałe już wspieranie sportu akademickiego w naszej uczelni. Szanowni Państwo, nie skupiamy się jednak jedynie na studentach. Już teraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczenia na ZS obejmują swoimi działaniami niemal każdą grupę społeczną, kierując dedykowane zajęcia dla seniorów, to w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzieci podczas wakacyjnych kursów w formie półkolonii, czy też mieszkańców Gdańska podczas otwartych akcji na terenach zielonych naszego Oliwskiego kampusu. Powstanie obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia to istotnie milowy krok w rozwoju naszej uczelni. Teraz nie tylko sekcje sportowe występujące w ligach państwowych oraz lidze akademickiej, ale także cała rzesza studentów sportowców, amatorów będzie miała swój sportowy dom. To także możliwość otwarcia na nowe inicjatywy, przyciągnięcie sportowców na obozy i zgrupowania oraz współpracy obszarów sportu i nauki. Już wkrótce powstanie wielofunkcyjna hala sportowa wraz z pełnym zapleczem technicznym i socjalno-sanitarnym. W hali znajdą się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, siatkówki czy futsalu z możliwością podzielenia go na trzy mniejsze boiska do koszykówki. Trybuny na blisko 300 osób, sala ćwiczeń siłowych, sala cardio, sala fitness, sala do sportu walki, sala ćwiczeń muzyczno-ruchowych, pomieszczenie odnowy biologicznej. Obiekt będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowana zostanie woda deszczowa i wykorzystane będą odnawialne źródła energii. Koszty tej inwestycji to ponad 61 milionów złotych. Nie bylibyśmy w stanie podjąć tej realizacji, gdyby nie realne finansowe wsparcie rządu polskiego. Ten gigantyczny obszar, który jeszcze nie jest zagospodarowany, a jest terenem naszego kampusu sportowego. Chcemy tu realizować kolejne etapy kampusu sportowego naszej uczelni. Jestem przekonany, że z dalszym wsparciem rządu i panów ministrów, właśnie dla uczelni takich jak nasza, odciętych kompletnie od środków inwestycyjnych w ostatnich latach, uda nam się zrealizować koncepcję pełnowymiarowego, dużego centrum sportowego na miarę największej uczelni regionu pomorskiego. Szanowni Państwo, wierzę, że nasze nowe centrum sportowe stanie się sercem życia akademickiego. Niech będzie to miejsce,

realizacji, gdyby nie realne finansowe wsparcie rządu polskiego. Ten gigantyczny obszar, który jeszcze nie jest zagospodarowany, a jest terenem naszego kampusu sportowego. Chcemy tu realizować kolejne etapy kampusu sportowego naszej uczelni. Jestem przekonany, że z dalszym wsparciem rządu i panów ministrów, właśnie dla uczelni takich jak nasza, odciętych kompletnie od środków inwestycyjnych w ostatnich latach, uda nam się zrealizować jego. Niech będzie to miejsce,

0: Ja bardzo bym chciał, żebyśmy, i tutaj paradoksalnie, chciałbym, żeby polskie uczelnie nawiązywały do tej tradycji, z której niekoniecznie we wszystkich obszarach czerpiemy, czyli tej tradycji PRL-owskiej, ale sport akademicki w PRL-u był znacznie silniejszy niż jest dzisiaj. I wydaje mi się, że to jest akurat ta tradycja, do której powinniśmy wrócić. Wiele złego stało się, mówię to z przykrością. Wiele złego stało się w sporcie akademickim w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Mogę z przykrością postawić tezę, że sport akademicki został trochę z uczelni, czy sport wyrugowany. Zmniejszenie liczby godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na uczelniach w Polsce to była jedna z najgorszych decyzji dla studentów, dla społeczności akademickiej i dla sportu akademickiego. Pan rektor słusznie mówił o znaczeniu wyczynowego sportu akademickiego, ale musimy pamiętać, że sport akademicki przede wszystkim ma ten wymiar powszechny. My mamy dzisiaj obowiązek wobec naszej młodzieży, studentów, przekonania ich, że WF, aktywność fizyczna, nie kończy się na maturze, tylko powinna być rozwijana, kontynuowana również w trakcie studiów. Stało się coś bardzo złego w naszej świadomości, że w momencie, kiedy się idzie na studia, to już aktywność fizyczna nie jest obowiązkiem, tylko ewentualnie robi to ten, kto chce. I my musimy ten proces odwrócić. W Polsce jest prawo, które mówi, że na uczelni wyższej muszą być zajęcia na jednym roku studiów. Co sprytniejsi organizują te zajęcia na drugim roku studiów, bo na drugim roku studiów mają mniej studentów niż na pierwszym roku studiów. To jest zła droga. Ja bardzo proszę, żeby zawrócić z tej drogi. W pewnych kwestiach, do których jestem przekonany, jestem bardzo konsekwentny i zdecydowany. I dlatego od tego roku ja stworzyłem osobny program wsparcia infrastruktury sportowej na uczelniach wyższych i pieniądze są dedykowane w tym programie tylko i wyłącznie dla uczelni wyższych. Nie musicie Państwo konkurować z innymi podmiotami. Jest dedykowana koperta tylko dla uczelni wyższych, ale stawiam jeden warunek. Po te pieniądze sięgać mogą tylko te uczelnie, w których co najmniej 4 semestry są obowiązkowe na uczelnie wyższe. Ale jestem realistą, dlatego mówię, mogą w tym konkursach startować te uczelnie, w których jeżeli nie ma 2-4 semestrów zajęć, to jeżeli jest decyzja Senatu o tym, że od października są 4 godziny, to możecie startować w tym konkursie. I co bardzo ważne, uczelnie wyższe zawsze były miejscem pracy dla najwybitniejszych trenerów, dla najwybitniejszych wychowawców. Ta decyzja o tym, że rugujemy wychowanie fizyczne z uczelni, spowodowało jako skutek, że najwybitniejsi trenerzy stracili miejsca pracy na uczelniach, bo po prostu nie byli na tych uczelniach już potrzebni. Musimy ten proces odwrócić. Liczę tutaj na... Ja sam tego nie zrobię bez wsparcia pana ministra nauki, bez wsparcia i zrozumienia władz uczelni wyższych w Polsce. Ja tego nie uczynię, ale ja na pewno nie pozwolę na to, żeby ten proces w tę stronę postępował. Życzę Państwu powodzenia. Wierzę, że spotkamy się tutaj na otwarciu tej hali. Chciałbym ten projekt pochwalić, bo ta hala jest taka, jak być powinna. Nie jest przewymiarowana, nie ma zbyt wielkiej publiczności, nie będzie generować nadmiernych kosztów, jest wielofunkcyjna, pozwala robić różne rzeczy i życzę, żeby Wam się udało tą halę zbudować jak najszybciej, sprawnie. Trzymam kciuki za wykonawcę, ale życzę Wam przede wszystkim, żeby ta hala żyła od rana do wieczora, żeby jej życie nie zaczynało się po godzinie 16, tak jak na wielu uczelniach to ma miejsce, tylko żeby żyła od godziny 6:30 do godziny 23:30.
1: Pytanie tym razem skierowane do pana ministra Marcina Kulaska, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jakie korzyści przyniesie budowa Centrum Sportu Uniwersytetu Gdańskiego studentom oraz całej społeczności akademickiej?
2: To wspaniała wiadomość nie tylko dla Ligi Akademickiej, sekcji sportowych występujących w ligach państwowych, ale też dla rzeszy studentów, którzy sportu nie traktują wyczynowo, ale zajmują się nim, bo chcą, jak każdy z nas, cieszyć się dobrym zdrowiem i świetną kondycją. Już niedługo

0: W Gdańsku będzie to łatwiej zrobić przez między innymi to centrum, które dzisiaj ten kamień węgielny będziemy wmurowywać. Nie zapominajmy też o społeczności, aktywizacyjnej roli tych zajęć sportowych. Gdańscy seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami czy ludzie wymagający rehabilitacji. Wierzę, że i oni będą mile widziani w nowo budowanym centrum i znajdą tutaj swoje miejsce, bo sport, szanowni państwo, powinien łączyć wszystkich. Powstanie nowoczesnego obiektu to przełomowe wydarzenie dla społeczności uniwersyteckiej Uniwersytetu Gdańskiego, ale chciałbym z całą mocą podkreślić, że jest to ważne wydarzenie także dla polskiego olimpizmu. Pomimo niełatwych warunków udało się w waszej uczelni, panie rektorze, wypuścić w świat olimpijczyków, a reprezentanci Uniwersytetu Gdańskiego sławią w świecie dobre imię całego naszego kraju. Wszyscy interesujący się sportem znają te nazwiska, wymieniał pan rektor, jak Aleksandry Malzackiej czy Michała Krasnodomskiego, polskich żeglarzy, Aleksandra Olimpijka z Tokio z 2021 i Paryża z 2024, Michał Olimpijczyk z Paryża 2024, czy Michała Sajsa, polskiego szermierza. Niech to symboliczne wbudowanie kamienia węgielnego, który jest początkiem prac budowlanych, będzie również początkiem nowego rozdziału w historii uczelnianego sportu na Pomorzu. Niech stanie się źródłem nowych możliwości, szansą i radością dla społeczności akademickiej i wszystkich, którzy w przyszłości będą korzystać z dobrodziejstw nowego Centrum Sportu. Jestem przekonany, że tak dobre warunki do podejmowania aktywności fizycznej wpłyną na większe zainteresowanie tą formą spędzania czasu wolnego, nie tylko w środowisku akademickim.
1: Magazyn lokalny.
2: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Wyspa Spichrzów, jeszcze do niedawna postrzegana jako urbanistyczna blizna w sercu Gdańska, dziś lśni jako jeden z najnowocześniejszych i najbardziej reprezentacyjnych fragmentów miasta. Zakończył się właśnie wieloletni proces rewitalizacji północnego cypla wyspy, realizowany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, który od początku budził duże zainteresowanie i równie wysokie oczekiwania. Efekt: zdegradowana przestrzeń została przekształcona w atrakcyjną, tętniącą użyciem dzielnicę łączącą funkcje mieszkalne, usługowe i rekreacyjne. Dzięki współpracy miasta Gdańska oraz konsorcjum Granaria powstało 9 nowych obiektów i przestrzeni publicznych, a całkowita wartość inwestycji przekroczyła 43 miliony złotych. To nie tylko sukces urbanistyczny i architektoniczny, ale także przykład efektywnego wykorzystania formuły PPPP w praktyce. Choć prace budowlane dobiegły końca, ich efekty będą służyć mieszkańcom i turystom przez lat. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz wiceprezydent Piotr Grzelak podsumowali zakończenie projektu, podkreślając jego znaczenie dla rozwoju miasta, zrównoważonego planowania przestrzennego oraz jakości życia mieszkańców.
3: Historyczny moment, historyczny dzień, moment podsumowania partnerstwa publiczno-prywatnego dla północnego cypla wyspy Spichrzów. Coś, co jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się wręcz niemożliwe, nie do osiągnięcia, a dzisiaj spotykamy się z Państwem, żeby pokazać efekty, podsumować właściwie całość projektu. Partnerstwo publiczno-prywatne to taki sposób realizacji inwestycji, gdzie załatwiamy, organizujemy różne cele publiczne, a partner prywatny też musi coś na tym zarobić, też musi coś zyskać. A to, co zyskaliśmy my, gdańszczanki i gdańszczanie, to odbudowę historycznej części naszego miasta, historycznej części Wyspy Spichrzów, która, jak Państwo doskonale wiedzą, została zburzona, zniszczona 80 lat temu. Trochę w historyczny sposób się spotykamy, bo przecież w tych dniach obchodzimy właśnie 80-lecie zakończenia II wojny światowej, która dla Gdańska, zwłaszcza dla

0: serca miasta była czymś bardzo, bardzo tragicznym. I obraz, który widzieliśmy tutaj na Wyspie Spichrzów przez kilkadziesiąt lat, dzisiaj jest zgoła inny. To nie jest tak, jak pewnie niebawem będziecie słyszeć różne rzeczy, że nie wiadomo, jak to zostało wszystko ustalone. Publiczny konkurs, przypomnę, nie pierwszy, nie drugi, ale trzeci. Dopiero w trzecim konkursie udało nam się wyłonić partnera, który właśnie zrealizował to, co dzisiaj widzimy, miejsce, w którym jesteśmy. Ja wiem, że dzisiaj pewnie różnie myślimy o czasie, ale mija właśnie 10 lat od początku tego projektu. Każdy projekt partnerstwa publiczno-prywatnego jest poprzedzony wieloma analizami, badaniami, wycenami, dyskusjami, negocjacjami i dzisiaj mija 10 lat od początku projektu zabudowy Wyspy Spichrzów. Co zyskaliśmy? Gołym okiem można zobaczyć. Poszczególne elementy oddawaliśmy w ostatnim czasie. To właśnie chociażby przedłużenie mariny znajdującej się przy ulicy Szafarnia i budowa bosmanatu. To jeden z celów publicznych. Kolejny, oddanie ostatniego odcinka Długiego Pobrzeża, także w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Nawierzchnia, ta nowa nawierzchnia, która na Długim Pobrzeżu jest, to jest właśnie jeden z elementów. Nie tak dawno widzieliśmy się nieopodal stąd na moście Stągiewnym, który został przebudowany, odbudowany i ma także funkcję zwodzoną. Pewnie już przyzwyczailiśmy się do kładki obrotowej, jedynej w swoim rodzaju, ale to też właśnie ten cel publiczny, który został zrealizowany. To także przebudowa ulicy Chmielnej, Motławskiej, te ulice, które znajdują się tutaj w sercu Wyspy Spichrzów. Wartość tych inwestycji, a jeszcze było skrzyżowanie na podwalu przedmiejskim i ulicy Chmielnej. Zobaczcie, te 10 lat do różnych rzeczy już się przyzwyczailiśmy, ale myślę, że też warto wiedzieć, jaka jest wartość tych inwestycji. Tego, co jest tu dla każdego, zostanie dla każdego, to ponad 43 miliony złotych. Ale myślę, że wartość widzimy tutaj. Kiedy popatrzymy na zdjęcia z Wyspy Spichrzów sprzed 10 lat, to pamiętacie, że tak naprawdę fragment jednego spichlerza, drugi fragment był tutaj, a reszty tak naprawdę nie było. Myślę, że to jest najlepsze świadectwo, jak To, co zostało ocalone z pożogi wojennej, także jako świadectwo trudnej historii naszego miasta, może być wyeksponowane i służyć wszystkim. Tu będzie miejsce publiczne, prawdopodobnie restauracja. Każdy będzie mógł do niej wejść, zobaczyć. I myślę, że to jest też coś bardzo, bardzo ważnego, że to zostanie. Kończymy kolejny etap. To kolejny projekt partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym mieście. Jak Państwo wiedzą, nie ustajemy. Przygotowujemy także kolejne projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, bo wiemy, że one nie są łatwe, ale wiemy, że dają na pewno kontrolę miastu nad realizacją celów, na których nam zależy. Dlatego też cieszę się i trochę chyba trudno ukryć wzruszenie. Czuję, że gdzieś tam patrzy na nas też z dumą pan prezydent Paweł Adamowicz, któremu, jak doskonale wiecie, bardzo mocno zależało, żeby ta część miasta odzyskała swój dawny przedwojenny blask i myślę, że dzisiaj też jest z nas dumny. Dziękuję wszystkim, dziękuję partnerom prywatnym, jeszcze raz dziękuję moim współpracownikom, wszystkim służbom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy z dumą powiedzieć: koniec pewnego etapu. Wyspa Spichrzów jest odbudowana i pewnie czekamy, aż wróci także do tej części życia.
1: To moim zdaniem też charakteryzuje to partnerstwo publiczno-prywatne, gdzie ta część publiczna, przed chwilą widzieliśmy odwach bosmanat, przeplata się z częścią prywatną, która też jest udostępniona dla publicznej widowni. Bo właśnie na tym polega budowa miasta, bo polega na tym przeplatanie się właśnie różnego rodzaju wyzwań, które stają przed nami przy realizacji tego typu inwestycji. I to też jest dowód na to, że w Gdańsku nie boimy się ambitnych projektów. Projektów

0: które nie są łatwe, nie są proste. To nie jest realizacja tylko inwestycji publicznej, czy tylko inwestycji prywatnej. Tu mamy zbieg wielu interesów i też wielu wyzwań, które myślę kumulują się jak w soczewce w tym miejscu. I to projekt, który właściwie jest pierwszym tego typu w całej Polsce. Kiedyś mówiliśmy o zaczęło się w Gdańsku i wydaje mi się, że partnerstwo publiczno-prywatne zaczęło się w Gdańsku, to znaczy z otwartą przyłbicą, z wszystkimi tymi wyzwaniami, o której pani prezydent powiedziała, że może później usłyszymy różne dodatkowe informacje, które niby wokół tego mogą krążyć, ale my otwarcie, z otwartą przyłbicą tego typu przedsięwzięcia realizujemy.
1: Radny miasta Gdańska Katarzyna Czerniewska oraz Kamila Błaszczyk, które aktywnie wspierały realizację projektu, również podzieliły się swoimi wrażeniami, podkreślając znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności i jakości przestrzeni publicznej w centrum miasta.
2: Symbolicznie podsumowujemy te ostatnie 10 lat trwania projektu i przy tej okazji sięgnę kawałeczek głębiej wstecz, mianowicie do roku 1999, kiedy to właśnie w Gdańsku odbywał się zjazd Europejskiej Partii Ludowej. Spotkania odbywały się w nieodległym dworze Artusa, a w Gdańsku gościliśmy wówczas kilku przedstawicieli państw, szefów rządów, a wśród nich znajdował się również ówczesny, ale i obecny premier rządu Węgier Viktor Orban. I to właśnie on, kiedy po spotkaniach tutaj udał się na spacer, zobaczywszy wyspę Spichrzów w tym stanie, w jakim ona wówczas się znajdowała, czyli w stanie ruiny, zachwycił się tym miejscem, bo był przekonany, że jest to świadomy wybór władz Gdańska, żeby właśnie w taki sposób upamiętnić tragedię II wojny światowej, żeby właśnie w taki sposób w centrum miasta przypominać kolejnym pokoleniom o tym okrucieństwie, które tutaj się wydarzyło. Cóż, dziś cieszę się bardzo, że nie poszliśmy za tą inspiracją Viktora Orbana, że posłuchaliśmy naszej gdańskiej dewizy Nec temere, nec timide i bez zuchwałości, ale z dużą, potężną odwagą znaleźli się partnerzy, którzy

0: od razu wspomnę, że ostatnio po spotkaniu na Długim Pobrzeżu, kiedy wracałam do samochodu zaparkowanego właśnie tutaj w stronę ulicy Stągiewnej, na Zielonym Moście spotkałam dużą grupę uczniów, którzy właśnie tutaj z przewodnikiem słuchali historii dokładnie tego miejsca, Wyspy Spichrzów. Zatem cieszę się, że to miejsce również tutaj skupi się ten ruch turystyczny, nie tylko w tych bardzo tradycyjnych wizytówkach turystycznych Gdańska, ale powoli przeciągamy ten ruch turystyczny właśnie w stronę Wyspy Spichrzów, ale także dalej Szafarni i ulicy Nowe Ogrody.
1: Troszeczkę w podobnym duchu do Katarzyny Czerniewskiej, bo pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy właściwie ktoś z rodziny przyjeżdżał do Gdańska, chciało się go zabrać na spacer, pokazać miasto, to właściwie taką nieprzekraczalną barierą był Most Zielony. Już dalej się nie zapuszczało, nie pokazywało się tego miasta dalej. Teraz po, myślę, i 20 latach ponad w Unii Europejskiej i po tych działaniach miasta z prywatnymi partnerami, możemy z dumą powiedzieć, że Gdańsk, to centrum Gdańska się powiększyło, otworzyło się na nowe możliwości, na biznes, na turystów, ale też dla gdańszczan, że mogą spędzić tutaj ciekawie i atrakcyjnie ten czas. I jak dzisiaj dopinamy tą inwestycję na Wyspie Spichrzów, to też jednocześnie znikają stąd te wszystkie płoty, mury. Ta przestrzeń staje się rzeczywiście miejscem śródmiejskim i dla mieszkańców. I z tego najbardziej się cieszę. Jestem przekonana, że już w najbliższym sezonie tutaj będzie pełno gości i mieszkańców, którzy będą korzystać ze wszelkiej oferty dostępnej tutaj.
2: Swoją perspektywą i doświadczeniami z całego projektu realizacji inwestycji podzielili się również przedstawiciele partnera prywatnego. Marcin Harchut ze spółki Granaria oraz Wojciech Ciurzyński, prezes firmy Multibur, którzy od początku byli zaangażowani w kształtowanie nowej tożsamości Wyspy Spichrzów.
3: Ja tylko powiem tak, że ja się bardzo cieszę i dziękuję władzom miasta, że zaprosiły nas 12 lat temu tutaj do Państwa, żeśmy mogli zrealizować ten projekt. Cieszę się z tego, że władze i wszyscy gdańszczanie są dumni z tego projektu. Powiem Państwu, że grupa iMobile jest obecna w 6 krajach europejskich. Przez te ostatnie 10 lat zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów, ale to jest projekt, którym centrala jest najbardziej dumna. I my też jesteśmy dumni w skali europejskiej, to jest naprawdę jeden z najlepszych naszych projektów. I co potwierdza, tu prezes Czyżyński na pewno będzie się chwalił, dostaliśmy za to nagrodę na targach MIPIN, jako, to jest taki Oscar w nieruchomościach, jako najlepszy projekt tego typu. Dziękuję władzom miasta, ale chciałem też podziękować wszystkim, którzy pracowali przy tym projekcie. Tu pracowało kilka tysięcy osób, robotników, zdrojarzy, wszystkich podwykonawców, naszych wykonawców Bauhaus, Doraco, firmy Keller. Nie wymienię nikogo z nazwiska, ale to są naprawdę tysiące ludzi, którzy pracowali i którzy, mówiąc z perspektywy inwestora, też na tym zarobili. I to też chciałem pani prezydent podziękować, że dostrzega, że realizacja projektu dla inwestora to jest zarobek. W związku z czym bardzo nas cieszy, że w Gdańsku Państwo w ten sposób na to spoglądacie. Oczywiście miasto pilnowało swoich interesów, ale też dostrzegało ten interes inwestora i za to bardzo dziękuję.
4: Dziękuję. I pan Wojciech Ciurzyński, prezes firmy Multibud.
5: Chciałem tylko przypomnieć, że zasługą tego miasta jest również umowa PPP. Z tej umowy korzysta dzisiaj cała Polska. Wszyscy, co robią projekty PPP, wzorują się na tej umowie. Czyli ona jest przykładem porządnie zrobionej i prawdziwej, zgodnie z przepisami umowy. To można się też tym chwalić. Natomiast ja, ponieważ jestem tu od początku i wygrywałem ten projekt 2 razy jako prezes Polnordu 1 raz. Moi następcy przyszli, otworzyli i zamknęli, bo nie wiedzieli, jak to zjeść. Zapłacili nawet karę. To my później 3 lata szukaliśmy partnera. Wszyscy mówili, że Wyspa Spichrzów jest zaczarowana i nikt nie chciał startować ze mną. W końcu Belgowie, ponieważ nie wiedzieli, że jest zaczarowana, to się zgodzili. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować pani Iwonie Bierut, która ze mną jest już przy tym projekcie od 18 lat. Ja dzisiaj policzyłem. Pełnoletnia. I panu Krzysztofowi, który teraz z nią pracuje. No, takiej współpracy to tylko sobie życzyć. Ale również chciałem podziękować Fowi, który patrzy na nas z góry, Adamowiczowi.
6: SK2.

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Mają fartuchy, wyglądają jak lekarze, ale przede wszystkim chcą sprawiać radość. Fundacja Czerwone Noski poszukuje osób, które odwiedzając trójmiejskie szpitale chciałyby się wcielić w rolę medycznych klaunów. To zawód z wyjątkową misją, mówi mi Monika Dąbrowska-Jarosz, przedstawicielka fundacji.
2: Czerwone Noski ogłaszają rekrutację do gdańskiego zespołu klaunów medycznych. Poszukujemy artystów z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby połączyć swoje umiejętności sceniczne z pracą, która ma wielki sens, z pracą klauna medycznego. Klaun medyczny wspiera emocjonalnie dzieci w szpitalach, małych pacjentów i nie tylko w szpitalach, w sytuacjach największego stresu i również seniorów, bo pracujemy też w DPS-ach. Zgłoszenia, bo to jest bardzo istotne, można nadsyłać do 5 czerwca i bardzo namawiam, bo Czerwone Noski dosyć rzadko organizują castingi, bardzo warto do nas dołączyć. Kogo szukamy? Do udziału w castingu zapraszamy osoby, które mają doświadczenie sceniczne już. To może być doświadczenie teatralne, improwizatorskie, muzyka, kabaret, taniec, sztuki cyrkowe, ale też osoby, które potrafią budować relacje i są empatyczne. To jest w tej pracy niezwykle istotne, bo jest to praca indywidualna z ludźmi, z dziećmi i z dorosłymi. Osoby, które lubią pracować z dziećmi i lubią pracować z osobami starszymi, no a przede wszystkim chcą się zaangażować w pracę, która ma realne, przekłada się na realne społeczne działanie. Żeby zgłosić się na casting i aplikować do zespołu artystycznego Czerwonych Nosków, ponieważ mamy stały zespół artystyczny w Polsce, liczy on w tej chwili 37 klaunów w całej Polsce. To wydaje się mało, ale też dodam, że te 37 osób w zeszłym roku 2025 odwiedziło ponad 21 tysięcy dzieci i złożyło 23 indywidualne wizyty dzieciom i osobom starszym. Także ta skala już wydaje się większa. Żeby dołączyć do zespołu Czerwonych Nosków, klaunów medycznych Czerwonych Nosków, w pierwszej kolejności należy wejść na naszego Facebooka Czerwone Noski lub na naszą stronę www.czerwonenoski.pl i tutaj do zakładki aktualności. I tutaj będzie informacja, dołącz do gdańskiego zespołu klaunów medycznych. Należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy i zrobić to oczywiście online'owo. Po wypełnieniu formularza kontaktujemy się z wybranymi osobami. Z wybranymi to znaczy, że muszą być to osoby, które mają doświadczenie sceniczne, ale też są dorosłe. Czy minimalny ukończony wiek to jest 18 lat, a preferujemy więcej, żeby to były osoby, które mają już jakieś doświadczenie zawodowe, sceniczne właśnie, ale też są emocjonalnie ukształtowane na pracę w trudnych warunkach, czyli z dziećmi chorymi. Na początku są to oddziały lżejsze, ale później działamy na wszystkich oddziałach, łącznie z onkologią, transplantologią, rezonansem magnetycznym i blokiem operacyjnym. Także od razu dodam, że żeby się nie martwić, nie wpuszczamy nikogo, kto jest nieprzygotowany do tej pracy na oddziały trudne. To się dzieje dopiero po bardzo dobrym przygotowaniu i kilku latach już pracy w Czerwonych Noskach. Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w warsztatach castingowych. Te warsztaty odbędą się w Gdańsku. Pierwszy etap będzie 13 czerwca i będzie to całodniowy warsztat, a drugi etap będzie 23 i 24 czerwca. Będą to warsztaty prowadzone przez naszego dyrektora artystycznego, Michała Brańkę. I myślę, że warto powiedzieć o tym, jak one wyglądają, bo to jest też dosyć wyjątkowa formuła. To nie jest warsztat, w którym sprawdzamy tylko i wyłącznie umiejętności sceniczne, czy prosimy o odegranie sceny albo zaśpiewanie piosenki. Ten warsztat ma za zadanie sprawdzić umiejętności i możliwości improwizacyjne danego artysty.

jego empatię i też wyczucie na różnego rodzaju zmienne sytuacje, które w szpitalu się zdarzają. Jest to też warsztat, który wprowadza powolutku w techniki klaunowe i w techniki klauningu medycznego, więc ze swojego własnego doświadczenia, bo przechodziłam ten casting 13 lat temu już, mogę dodać, że bardzo warto przyjść nawet ze względu na sam casting, ponieważ on jest, dla mnie był, niezwykle ciekawą przygodą artystyczną. Ja wtedy dopiero zobaczyłam po raz pierwszy, czym jest zawód klauna i poznałam zupełnie nowe narzędzia, których jako aktorka wcześniej nie znałam i nie używałam. Myślę, że warto też dodać, co oferują czerwone noski i co w momencie, kiedy już ktoś zostaje przyjęty do zespołu, bo to jest bardzo ciekawa przygoda i podróż. Po pierwsze, bezpłatne szkolenia międzynarodowe. Czerwone noski są partnerem międzynarodowej organizacji Red Noses International, jednej z największych na świecie organizacji profesjonalnego klauningu medycznego, która ma swoją siedzibę w Wiedniu i nasi klauni regularnie jeżdżą do Wiednia na szkolenia klaunowe i nie tylko klaunowe do International School of Humor, czyli Międzynarodowej Szkoły Humoru i mają tam okazję spotkać się z klaunami medycznymi z bardzo wielu krajów Europy i nie tylko Europy, bo również z Palestyny i Jordanii, ale przede wszystkim uczyć się pod okiem specjalistów klauningu medycznego z całego świata i to jest naprawdę wielka przygoda, odkrywanie własnego klauna wewnętrznego i też uczenie się tego zawodu. Klauni czerwonych nosków w zespole mają zapewnione również regularne superwizje i wsparcie ekspertów, psychologów, którzy działają z nami pro bono od lat już, ponieważ cenią naszą pracę, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Więc w sytuacjach trudnych, kiedy czujemy się zmęczeni tą pracą lub po prostu po działaniach na bloku operacyjnym albo na oddziałach onkologicznych, jeżeli zdarzają się sytuacje z dziećmi, które są dla nas, dla klaunów, bardzo trudne, to mamy możliwość rozmowy z psychologami, też żeby te tematy przegadać po prostu i regularne superwizje. To jest niezwykle ważne i zawsze podkreślamy to w czerwonych noskach, że żeby pomóc innym, trzeba w pierwszej kolejności zadbać o siebie. Czyli trzeba być przygotowanym i fizycznie, i psychicznie. I po prostu też dbać o siebie w tej pracy, to jest niezwykle istotne. Jeśli chodzi o formę współpracy, to Fundacja proponuje taki rodzaj elastycznej współpracy w formie umowy zlecenia. I to warto podkreślić, bo to nie jest wolontariat. To jest praca, jej warunki są elastyczne, jeśli chodzi o grafik. To nie jest pełny etat, absolutnie. Forma umowa zlecenia. A przede wszystkim to jest praca, która... Mogę to powiedzieć z perspektywy klauna medycznego, który pracuje w fundacji od początku, czyli już od ponad 13 lat. To jest naprawdę praca, która daje głębokie poczucie sensu i ona jest wymagająca, czasami bardzo, ale jak mam położyć na szali, na wadze, to jak czasami obciążająca emocjonalnie jest to praca, a z drugiej strony jaki zwrot niesamowity dostaje od dzieci i od ich rodziców, poprzez uśmiech, głośne salwy śmiechu, czasami bezpośrednie podziękowanie, to nie mam wątpliwości, że ta praca ma wielki sens. Opowiem jedną historię. Pamiętam, na oddziale transplantologicznym działamy w duetach. Też to jest istotne. Wyszłyśmy z sali, przechodzimy korytarzem z moją koleżanką klaunem i biegnie za nami tata i mówi: dziękuję bardzo, musiałem Was dogonić, bo chciałem powiedzieć, że od 2 miesięcy, czyli od momentu, kiedy usłyszeliśmy diagnozę córki, nie zdarzyło mi się, żebym się uśmiechnął. Dzisiaj po prostu głośno się z Wami śmiałem, bardzo Wam za to dziękuję, bo było mi to niesamowicie potrzebne. Więc rodzice nam o tym mówią. Pamiętam też sytuację, kiedy 9-letnia Iga, która brała z nami udział w warsztatach. Bo od czasu do czasu prowadzimy też cykliczne warsztaty super sprawnych. One trwają tydzień, są adresowane do dzieci z oddziałów rehabilitacji. To jest tak zwany teatr włączający, czyli każde dziecko może w tym wziąć

udział bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Nawet jeżeli leży na łóżku, jest w stanie tylko ruszyć palcem, to nie ma znaczenia. Jeżeli tylko chce wziąć udział, to zapraszamy. I w trakcie takich warsztatów jedna z dziewczynek została wypisana do domu. No bo już skończył

narodzaj niepełnosprawności. Nawet jeżeli leży na łóżku, jest w stanie tylko ruszyć palcem, to nie ma znaczenia. Jeżeli tylko chce wziąć udział, to zapraszamy. I w trakcie takich warsztatów jedna z dziewczynek została wypisana do domu. No bo już skończył się

szpitala dzień później z tatą i mówię: Iga, co się stało? A Iga mówi: no ja wracam do szpitala, bo jutro mamy przecież pokaz z czerwonymi noskami super sprawy. Ja patrzę na tatę, a tata mówi: no tak, no Iga powiedziała, że skoro zaczęła, to ona musi wrócić do szpitala, bo w sumie szpital to nie jest takie złe miejsce. I to jest niezwykłe, że dziecko chce wrócić do szpitala i to mi daje też poczucie, że naprawdę jesteśmy w stanie jako klauni medyczni odczarować przestrzeń szpitala dzieciom, że nie będą miały poczucia, że to jest tak okropnie nieprzyjazna przestrzeń i nie będą miały traumatycznych wspomnień i będą potrafiły bez obciążenia wrócić na konieczne zabiegi do szpitala, a to już jest bardzo dużo. Fundacja Czerwone Noski istnieje w Polsce od 2012 roku, czyli już prawie 13 lat i jesteśmy partnerem organizacji międzynarodowej Red Noses International. Fundacja Czerwone Noski poprzez działanie profesjonalnych klaunów medycznych zajmuje się wspieraniem emocjonalnym małych pacjentów, ale także ich rodziców, opiekunów i personelu medycznego. Pracujemy też z seniorami, wspieramy seniorów w domach pomocy społecznej. W tej chwili Czerwone Noski działają w 7 miastach, w 10 szpitalach w Polsce. W Polsce to są wszystko szpitale pediatryczne, tak jak wspomniałam, oraz odwiedzamy seniorów w DPS-ach. Kim jest klaun medyczny i co robi? Zawód klauna medycznego, wprawdzie w Polsce jeszcze klaun medyczny nie jest wpisany do rejestru zawodów, ale my już tak o nim mówimy, dlatego że w Czerwonych Noskach jest to zawód. Klaun medyczny jest profesjonalnym artystą, który posiada wiedzę z zakresu klauningu medycznego, ale także z psychologii, socjologii, komunikacji oraz podstaw medycznych. Każdy klaun medyczny Czerwonych Nosków, po tym jak już dany artysta dołączy do nas, do zespołu, jest zobowiązany uzyskać certyfikat profesjonalnego klauna medycznego, który jest wydawany przez Red Noses International

0: praca klauna medycznego. Klaun medyczny wspiera emocjonalnie dziecko, minimalizuje jego stres, lęk w sytuacjach największego stresu w szpitalu, co ma wpływ na proces, cały proces hospitalizacji. Czyli klaun przede wszystkim pracuje z dzieckiem i odwołuje się do jednej z jego podstawowych potrzeb, czyli do potrzeby zabawy. Klaun przede wszystkim widzi dziecko, tak jak lekarz przede wszystkim widzi chorobę i skupia się na chorobie, na tym, żeby tą chorobę pokonać i wyleczyć małego pacjenta. Tak klaun jest tą osobą, która pozwala dziecku w szpitalu być dzieckiem i daje mu przestrzeń na zabawę, wyobraźnię, wyrażenie swojej ekspresji, ale też pozwala dziecku wrócić sprawczość. Daje mu moc sprawczą. Między innymi w ten sposób, że czerwone noski, pracując w duetach, bo pracujemy w duetach, wchodząc do sali szpitalnej, najpierw pytamy pacjentów, czy możemy wejść. I to dziecko, mały pacjent, czy duży pacjent, bo są też przecież pacjenci 18-letni, podejmuje decyzję, czy tak, czy chce wizyty klaunów, czy może jest zbyt zmęczony po zabiegach i rezygnuje z tej wizyty. Wtedy zawsze możemy wrócić za jakiś czas albo kolejnego dnia. I oczywiście szanujemy odmowę. Ta decyzja należy do dziecka i to jest niezwykle ważne, bo to dziecko dzięki temu podejmuje decyzję, czyli ma moc sprawczą i być może to jest ten jeden z niewielu razy w szpitalu, kiedy to dziecko może podjąć decyzję.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Paweł Lanka, a to jest Trójmiejski Magazyn Lokalny. Dziś zabieram Was w pewne ciekawe miejsce w Sopocie, które choć ma 20-paroletnią historię, mało kto wie o jego istnieniu. A to tu znajdziemy pierwsze fotografie starego uzdrowiska, dowiemy się, dlaczego kurort zawsze był prestiżowy, a także zwiedzimy słynną willę Kleszena. Mowa o Muzeum Sopotu, które ostatnio odwiedziłem z mikrofonem. Do zwiedzenia placówki zachęca jego dyrektorka, Karolina Babicz.
3: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Muzeum Sopotu, placówka, o której nie każdy mieszkaniec Trójmiasta słyszał. Gdzie konkretnie się znajduje, czym się zajmuje?
4: Muzeum Sopotu mieści się przy ulicy Poniatowskiego 8 w Sopocie. Naszą siedzibą jest eklektyczna willa z 1904 roku, zaprojektowana przez Waltera Schulza na zlecenie Ernsta Augusta Kleszena. Zajmujemy się szeroko pojętą historią Sopotu. Naszą wystawą stałą jest rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich z początku XX wieku, czyli właśnie z czasów pierwszych właścicieli Kleszenów. Warto podkreślić, że układ pomieszczeń w budynku pozostał niezmieniony do czasów współczesnych. Muzeum również, kiedy powstawało na początku 2001 roku, nawiązało współpracę z najmłodszą córką Ernsta Augusta Kleszena, Ruth Koch, która udostępniła nam nie tylko albumy rodzinne, na których m.in. widzimy aranżację pomieszczeń willi, ale również zdjęcia dokumentują życie rodzinne Kleszenów. Są one oczywiście bardzo cenne, niezwykłym są źródłem wiedzy dla nas właśnie przy konstrukcji, ale też Ruth Asta podarowała nam meble pochodzące z pierwotnego wyposażenia domu. Nie wszystkie oczywiście, ale między innymi chłodziarkę, witrynę. Podarowała nam również swoją wyprawę ślubną, więc te przedmioty między innymi można oglądać na wystawie stałej. Dawne sypialnie, czyli piętro budynku, jest przeznaczone na wystawy czasowe. Obecnie prezentujemy tam wystawę zorganizowaną z okazji 200-lecia powstania uzdrowiska w Sopocie.
3: Jeżeli chodzi o wystawę stałą, poza na pewno całą masą zdjęć, fotografii z ostatnich właśnie 200 lat powiedzmy Sopotu. Co jeszcze moglibyśmy w ogóle w muzeum zobaczyć?
4: Są to przedmioty przede wszystkim oryginalne, ale tak jak mówiłam wcześniej, układ przestrzenny pozostał niezmieniony. Zachowało się u nas bardzo dużo oryginalnych elementów. Stolarka cała, czyli schody, okna, rolety. Mamy niezwykły sufit kasetonowy, który znajduje się w jadalni, windę kuchenną. Ponadto w salonie zachował się oryginalny alabastrowy kominek. Zachowały się u nas po części kaloryfery. Są one zdobione motywem secesyjnym. Proszę też pamiętać o tym, że nasza wystawa stała, urozmaicona bardzo dużą ilością obiektów z naszych zbiorów, to są tak naprawdę jedyne w Sopocie wnętrza mieszczańskie udostępnione do oglądania.
3: Wystawa stała to jest głównie po prostu willa, w której się aktualnie znajdujemy.
4: Tak, zrekonstruowane są trzy pomieszczenia. Buduar, salon i jadalnia łączona z werandą.
3: To, że możemy tutaj obejrzeć

0: wśród muzealiów właśnie po prostu wnętrza tej willi i są to jedyne wnętrza, które możemy obejrzeć tego typu w Sopocie, które są udostępnione, to rozumiem, że też dawny Sopot wyglądał, wszystkie budynki były mniej więcej jakkolwiek podobne do tego?
1: A to oczywiście zależało od stanu posiadania rodziny, która w danym miejscu mieszkała. Klaszynowie byli majętną rodziną, wywodzili się z gdańskiego mieszczaństwa. Byli bogaci mieszkańcy naszego miasta, między innymi Friedrich Bassner, tutaj nasz sąsiad mieszkający przy ulicy Chrobrego, ale wracając do Klaszanów. W 1924 roku Ernst August Klaszan popełnił samobójstwo. Wedle naszej wiedzy między innymi z powodu problemów finansowych. Córka razem z matką Martą starały się utrzymać przede wszystkim willę, ale po 4 latach podjęły bardzo bolesną decyzję o sprzedaży budynków. Została zakupiona przez rodzinę Melsnerów. Same Klaszanówny zamieszkały na dzisiejszej ulicy Kościuszki. Apartamencie zachowały oczywiście meble, które zabrały z tego domu i inne rzeczy osobiste. Niemniej to też świadczy o tym, jak różne mogą być koleje losu.
0: Rozmawiając o samej placówce jako muzeum, jak dużo czasu powinniśmy przeznaczyć na zobaczenie tego miejsca?
1: To zależy przede wszystkim od zainteresowania i ciekawości. Myślę, że tak godzina do godziny 30. Warto podkreślić, że bardzo staramy się przygotować również ofertę dla najmłodszych zwiedzających. Jest opracowana karta pracy Detektyw Muzeum oraz ścieżka zwiedzania. Bohaterem tej ścieżki zwiedzania jest pies małej rud Asty o imieniu Bule, więc zależy nam na tym, żeby wszyscy goście muzeum czuli się u nas dobrze. Zawsze staramy się przy okazji

trzech zwiedzających. Jest opracowana karta pracy detektyw muzeum oraz ścieżka zwiedzania. Bohaterem tej ścieżki zwiedzania jest pies małej ród Asty o imieniu Bule, więc zależy nam na tym, żeby wszyscy goście muzeum czuli się u nas dobrze. Zawsze staramy się przy okazji Bule, więc zależy nam na tym, żeby wszyscy goście muzeum czuli się u nas dobrze. Zawsze staramy się przy okazji

0: potrzeby naszych gości. W najbliższej przyszłości dodatkowo będziemy udostępniać audioprzewodnik. Bardzo się z niego cieszymy, a z kolei takie spokojne przejście muzeum z audioprzewodnikiem zajmuje ponad godzinę.
1: Bardzo mnie też zaciekawiło, muszę jeszcze o to dopytać, to, że Państwo dbacie o to, by również najmłodsi tutaj czuli się zaciekawieni całą tą historią. Co znajduje się w takiej grze detektywistycznej dla dzieci?
0: Między innymi dzieci na wystawie stałej muszą znaleźć przedmioty ukryte dla nich, rozwiązać krzyżówkę oraz policzyć talerze z del. Mają również za zadanie odwzorowanie jednego z detali z drzwi. Zdaje się pomiędzy jadalnią a salonem.
1: A jeżeli chodzi o dorosłych, to która część muzeum wydaje się być dla wszystkich zwiedzających najbardziej interesująca, gdzie zwiedzający spędzają najwięcej czasu, o co najwięcej pytają?
0: Bardzo dużą popularnością cieszy się nasza wystawa stała. W pewien sposób ona przenosi naszych gości na początek XX wieku. Bardzo dużo osób interesuje się losami rodziny, losami też domu. Willa ma dosyć ciekawą historię. Mówiłam o tym, że od 1928 roku należała do rodziny Melznerów. Oni uciekli z Sopotu w obliczu nadchodzącej armii radzieckiej, a po wojnie willa stała się rządówką i między innymi to uchroniło oryginalny układ przestrzenny budynku i spowodowało, że tyle oryginalnych elementów się zachowało. Bardzo ciekawi naszych zwiedzających właśnie ta zabytkowa substancja. Pytają o złocenia, pytają o sztukaterię, pytają często o to, co pozostało po poprzednich mieszkańcach. Dużą radością dla wszystkich jest zawsze jadalnia. Nie tylko właśnie ze względu na windę kuchenną, o której wcześniej wspomniałam, czy niezwykły sufit, ale również ze względu na zastawę. Oczywiście w jadalni stoi stół przygotowany do spożywania posiłku. W zależności od w sumie fantazji muzealników jest on przygotowany do podwieczorku, przygotowany do kolacji, przygotowany do śniadania. I te wszystkie obiekty, które już dzisiaj wyszły z takiego codziennego użytku, wzbudzają duże zainteresowanie i po części u niektórych naszych gości sentyment. Dla nas bardzo radosne jest to, że pomimo tego, że nasza wystawa na parterze jest wystawą stałą, to ciągle mamy zwiedzających, którzy przyjeżdżają do Sopotu na wypoczynek i przychodzą do nas właśnie, żeby poczuć klimat z początku XX wieku i im ta wystawa się nie nudzi.
1: Wśród tych zwiedzających mamy jakieś wyszczególnione grupy wiekowe, że na przykład, nie wiem, może bardziej młodzi, może bardziej starsi, może nawet bardziej turyści z zagranicy też chętnie odwiedzają, czy nie ma?
0: Powiedziałabym, że różnie to bywa. Oczywiście w sezonie mamy więcej letników. W pozostałych miesiącach naszymi gośćmi przede wszystkim są mieszkańcy. Oprócz działalności wystawienniczej muzeum również prowadzi rozbudowaną działalność wydawniczą i mamy część publikacji, które ukierunkowane są dla właśnie osób przyjeżdżających, na przykład wydana wspólnie z Austerią książka do

0: wynajęt właśnie swojego domu.
1: No i właśnie jeżeli chodzi o tą działalność wydawniczą, nie można nie wspomnieć tutaj, że z okazji 200-lecia pojawiły się również wyjątkowe wydawnictwa.
0: Tak, z okazji 200-lecia, które jest naprawdę wielkim świętem muzeum, wydało wspólnie z Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk reprint przewodnika z 1823 roku z tłumaczeniem. Jest to pierwszy przewodnik w całości poświęcony Sopotowi. Bardzo nam zależało na tym, żeby w tłumaczeniu oddać wszystkie niuanse. Poprosiliśmy o wykonanie tłumaczenia doktora Mosakowskiego i naprawdę spisał się znakomicie.
1: Co znajduje się wewnątrz tej książeczki? Bo miałem okazję ją faktycznie przejrzeć i bardzo ciekawych informacji można się tam dowiedzieć.
0: W przewodniku przybliżona jest historia Sopotu. Opisany jest klimat. Oczywiście przewodnik miał duży walor taki marketingowy, miał reklamować powstające kąpielisko i miał też zawierać wszystkie potrzebne informacje właśnie dla letników. Między innymi jest tu analiza chemiczna wody morskiej. Są cenniki, ceny kąpieli. Za zwykłą kąpiel ciepłą 8 groszy dobrych. Za taką przygotowaną z 4 łutami wątroby siarczanej albo z taką samą ilością winianu żelaza 14. Za pospolitą z ziołami 14. Za wóz kąpielowy 8. Warto podkreślić, że w Sopocie wóz kąpielowy się nie przyjął, ale mieliśmy. Za każdy dodatkowy ręcznik żądany poza tymi dwoma, które dostarczane są do każdej ciepłej kąpieli, 6 feningów. Kąpiele kroplowe, prysznicowe, deszczowe i uderzeniowe opłacane są oddzielnie wedle tanich stawek. Za użytkowanie domku kąpielowego do zimnej kąpieli za każdą osobę 2 grosze dobre. W przypadku abonamentu na cały sezon kąpielowy jedna osoba płaci za takowy 1 talar grzeszy.
1: Widziałem też, że w drugiej części były też zasady, jak taką kąpiel powinno się zażywać. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać.
0: Tak, doktor Hafter w 1825 roku opracował przepisy korzystania z kąpieli morskich. Jest ich łącznie 25. Część z nich wywołuje dzisiaj uśmiech na twarzy, ale część jest oczywiście bardzo aktualna. Na przykład przepis 10. Nie wolno się kąpać z pełnym brzuchem. Zaleca się tym, którzy idą się kąpać w godzinach porannych, aby wieczorem jedli mniej. Myślę, że bardzo wielu z nas słyszało to zawsze będąc na plaży od swoich rodziców. Wchodzenie do morza nie powinno odbywać się ani płochliwie, ani za szybko. Znowu, wszyscy doskonale wiemy, że byliśmy pouczani jako dzieci, że musimy się najpierw ochlapać. Najlepiej zanurzyć ciało prostopadle zgięciem kolan aż po szyję, na początku tylko przez moment tak zostać, a potem wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu, zanurzać się.
1: Jako, że kończy nam się teoretycznie czas antenowy, ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie po prostu zachęcić słuchaczy, by faktycznie odwiedzili Muzeum Sopotu i te między innymi publikacje osobiście tutaj przejrzeli. W jakich godzinach, w jakich dniach i w sezonie i poza nim można placówkę odwiedzać?
0: Muzeum Sopotu czynne jest przez 6 dni w tygodniu. W sezonie letnim, czyli od maja do końca września, czynni jesteśmy od godziny 10 do 18. W sytuacji, w której organizowane są dodatkowe wydarzenia, jak na przykład koncerty w naszym ogrodzie. Muzeum oczywiście i teren wokół muzeum jest czynny dłużej. Poza sezonem zapraszamy od godziny 10 do 16, również od wtorku do niedzieli. Niedziela jest dniem bezpłatnego wstępu.
2: A teraz, ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu, zmieniamy temat, ale pozostajemy w Sopocie. Nie każdy wie, że kilkadziesiąt lat temu do Kurartu z Gdańska dojeżdżały tramwaje elektryczne. Wspomina o tym Justyna Gips, kustosz Muzeum Sopotu. Po wojnie również pojawiły się tory od strony Gdańska.
3: Tak, one dojeżdżały do ulicy Reja w Sopocie. To były tramwaje od strony oczywiście Gdańska i były, no wiadomo, po wojnie wszystko już było upaństwowione, więc to były linie miejskie.
1: Dokąd można było z Sopotu dojechać?
3: Linia tramwajowa miała około 2,8 km i można było z pętli na ulicy Reja dostać się na pętlę w Oliwie.
1: Jak rozumiem, pętla przy Reja była taką stacją przesiadkową, bo tam też się chyba kończy linia trolejbusowa z Gdyni.
3: Tak. Jeszcze tylko dopowiem, że sama budowa samej linii tramwajowej w Sopocie była w roku 1946. Natomiast trolejbusy pojawiły się mniej więcej też w tym samym czasie, więc można było się przesiąść.
1: Co tutaj z kolei się wydarzyło, że dzisiaj z tego, co się orientuje, nie ma w ogóle śladów, by faktycznie kiedyś ta linia dojeżdżała do Sopotu?
3: No tutaj wiadomo, ulica Aleja Niepodległości została rozszerzona, więc w latach 60. dokonano

0: Ano takiej dużej przebudowy ulicy i Alei Grunwaldzkiej, więc linia tramwajowa po prostu zniknęła. Poza tym połączenie szybkiej kolei miejskiej z Sopotem spowodowało, że ta linia tramwajowa była właściwie już niepotrzebna.
1: Ale z tego, co się orientuję, tutaj akurat w przeciwieństwie do tramwajów konnych były jeszcze gdzieś tam jakieś drobne plany chyba uruchomienia jakiejś linii do Sopotu.
0: Były połączenia, można było w sumie dojechać nawet na targ węglowy z Sopotu, no ale tak jak powiedziałam, ze względu na popularność linii SKM, linia tramwajowa była nierentowna i w latach 60. zamknięto tę trasę do Sopotu. W roku 2009 rozważano powrót do tramwaju, do trasy do Sopotu, no jednak pomysł pozostał jedynie pomysłem i zrezygnowano z niego. We'll be right back.

Dzień dobry Polsko, w ten piękny niedzielny poranek. Chciałbym się z wami bardzo serdecznie przywitać. Jak zawsze, witanko zaczynamy od dobrej polskiej muzyki. I jak zawsze pożegnamy się przy dobrej polskiej muzyce. Jak zawsze będziemy zawsze z wami przy dobrej polskiej muzyce. Dawid Wajda, cześć.

Ach, romantyk ten Dawid Kwiatkowski. Bez ciebie w Radiu SK2 my rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Kapkę dłużej sobie pospaliśmy. Pewnie już jesteście może po śniadanku, może pijecie pierwszą kawkę, a może niektórzy drugą, trzecią. Różnie to bywa. Dzisiaj 24 dzień maja, jest niedziela. Mamy Joannę i Zuzannę, które obchodzą imieniny. Poza tym Milena, Jan, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty, Vanessa, Amalia, Pomira i Orion. Dzień braci, dzień cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka i Święto Wojsk Specjalnych. A jak gdzieś są burze, to uważajcie, bo gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. Czyli chyba nie uważajcie, tylko że to może nawet dobrze, gdzieś burza się pojawi. Teraz grupa Mysłowic i chłopcy, którzy wychodzą na ulicę, i dziewczynkom i chłopcom jeszcze raz czułe. Dzień dobry.

Daria Zawiałow rozkręca tych niedobudzonych, ale niektórzy są za bardzo rozkręceni i ich trzeba troszeczkę zahamować. U nas i takie rytmy w Radiu SK2. Teraz już grupa 2 plus 1 i windą do nieba. Być może spokojnie ten poranek zaczynacie, więc dajcie znać, jak spokojnie go zaczynacie. 726 826 826.

Stanach w Radiu SK 2. Dzisiaj tak sprawdzam sobie różne rzeczy w internecie z okazji tytułów utworów polskich naszych, które gramy wam na antenie. I na przykład jeśli chodzi o pocałunki, to można troszeczkę kalorii spalić, jeśli się całujecie. Tylko to zależy od zaangażowania pocałunku. Do 2 kalorii buziak w policzek. Do 3 kalorii na minutę spokojny pocałunek i do 20 nawet kalorii na minutę

0: namiętny pocałunek. Jest jeszcze wielkie, ogromne spalanie kalorii przy prośbie o podwyżkę. Idziemy do szefa, mówimy: szefie, chcę więcej zarabiać. On nam mówi: pocałuj się w nos.
1: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.

0: Urszula chyba wczoraj była na działce. Tam się coś tam działo. Fajnie było, miło, sympatycznie. Dużo jedzonka i innych rzeczy. A dziś już wie, dlatego śpiła tak spokojnie. Ona dziś już wie, że wczoraj mogła mniej zjeść tego wszystkiego, bo dzisiaj różnie może być, jak to mówią. Kto się obudził właśnie na działce i słucha Radia SK2? Pięknie, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Same dobre polskie brzmienia idealnie na działeczkę po 10 także. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też

0: ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: To będzie ostatnia reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
1: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: programie Co? Gdzie? Kiedy?
1: Muzyka nie jest zarezerwowana wyłącznie dla wykonawców, bo każdy z nas nosi ją w sobie. A będziecie mogli się o tym przekonać w Teatrze Boto. Tutaj odbędzie się pianistyczny storytelling. To interaktywne wydarzenie artystyczne, w którym publiczność współtworzy historię, a pianista improwizuje do niej muzykę na żywo. Ideą jest zburzenie bariery między sceną a widownią oraz zaproszenie słuchaczy do wpływania na przebieg koncertu. Muzyka przestanie być czymś odległym czy niedostępnym, a stanie się wspólną przestrzenią eksploracji, wyobraźni i twórczego doświadczania. Piano Storytelling w Teatrze Boto 30 maja, a wstęp jest darmowy.
2: Dla tych jeszcze lekko zaspanych jest godzina 10, jest 24 maja 2026 roku, to dla tych już bardzo zaspanych, a to Radio SK2. Ja się witam z wami ponownie. Dawid Wajda, witam i zapraszam.

0: Marissa, bardzo ciekawy pseudonim artystyczny, i jej Odkochaj na antenie Radia SK2. Tak wam ładnie gramy, oczywiście 100% po polsku. Niespełna godzinę temu zadałem pytanie, jak spokojnie spędzacie ten poranek, i powiem wam, że niektórym to można pozazdrościć.
1: Cześć, Adam z tej strony. Przede wszystkim spokój, spokój natury, las, jezioro, przyroda. To mnie uspokaja. A jak do tego jest jeszcze dobra książka, to już święty spokój.
0: Pięknie. Mam nadzieję tylko, że w tej dziczy radyjko odbiera. Mess Lieber, Rastatolik, Slainer.

coraz bliżej i rzeczywiście nareszcie męskie granie tegoroczne z 2026 roku, które z powodzeniem jakby sprzedaje bilety na swoje koncerty. Już 26 czerwca, pierwszy koncert w Żywcu. Później mamy Poznań, później mamy Gdańsk, później mamy Wrocław, później mamy Kraków, później mamy Warszawę i później się kończy męskie granie tegoroczne i będziemy czekać na 2027. Pięknie ten hymn im wyszedł, mam nadzieję, że koncerty także będą piękne. W ogóle polskie utwory są zawsze piękne i Kasia Kowalska też to teraz udowodni. Pieprzyj słuch.

0: W dzień gorącego lata od grupy Big Day z tej okazji pozwoliłem sobie sprawdzić długoterminowe prognozy pogody na lato 2026 w Polsce i ono zapowiada się gorące i ekstremalne. Średnie temperatury 2 stopnie powyżej normy wieloletniej. Przewiduje się częste fale upałów przekraczające 30 stopni. One będą przeplatane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli ulewnymi burzami i silnym wiatrem. Jak coś, ja urlop biorę w lipcu i wtedy te ulewne burze i silny wiatr.
1: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
6: I po reklamie.

0: Niedziela to też czas jazdy. W sensie wracacie gdzieś albo gdzieś jedziecie. Grupa Demono zapewnia spokój za kierownicą. My musimy dobrymi polskimi hitami jakby balansować naszym życiem. Tutaj akurat dbamy o spokój. Będą też szybsze, żywsze utwory. Będą też dalej te spokojne, to wszystko po 11. I też już za chwilę pozdrowimy tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
0: 11 na zegarach, więc naszym staroniedzielnym obyczajem pozdrawiamy tych, którzy tłuczą kotlety na schabowe oczywiście. Wszystkich schabiarzy gorąco, gorąco pozdrawiamy, ale bywało już w tym programie tak, że ci od mielonych się oburzali, więc tych, co mielone robią, też pozdrawiamy. Tych, którzy kroją ogórki na mizerię, też pozdrawiamy. Dawid Wajda, cześć ponownie.
3: Na

Agnieszka pisze SMS-a, że trafiłem z tą mizerią w punkt. Że co prawda u niej mielone, ale trafiłem z mizerią w punkt. No to smacznego dla wszystkich tych, którzy obiad niedzielny przygotowują. Już tych schabiarzy, mieloniarzy i tych, co mają mizerię, pozdrawialiśmy. No i fajnie się cieszę, że takie dobre obiadki macie. Mam nadzieję, że już po rosołku i właśnie to drugie danie na nie czekacie. Żeby lepiej się czekało, Wiki, Gabor i Kaja ramię w ramię za chwilę perfekt.

0: Sumptuastic zrobił klimat, więc ludzie dzwonią.
1: Cześć, tu Marzena. Leżę sobie na działce, czytam książeczkę w ciszy spokoju, słuchając waszego radia. Pozdrawiam serdecznie. Heja.
0: Jeszcze powiedz, że masz hamak, przypięty jest, buja się na prawo i lewo. I jest wszystko w porządku. Tak jak ma być w niedzielę. Bledka teraz. Za chwilę Zbyszek Godecki.

0: Kasa, jak nagrywał ten utwór, to jeszcze nie były tak popularne te wszystkie botoksy i inne zastrzyki. A tu proszę bardzo, przewidział przyszłość. Z wiekiem rzeczywiście niektórzy stajemy się piękniejsi i młodsi. To zasługa pieniędzy. Nie oszukujmy się, pieniędzy. Kto ma pieniądze, ten ma wygląd. Szczególnie na starsze lata. Ale jak ktoś nie ma pieniędzy i dobrze wygląda, to jest sztuka. A to właśnie my wszyscy. My wszyscy w tym momencie. Ty, drogi Janie, i ty, droga Ewo, na przykład. I ty, Mareczku, i ty, Krystynko. Wszyscy jesteśmy piękni. Pięknie się trzymajmy w tę niedzielę w rytmach najlepszych polskich hitów. Pięknie będziemy sobie prezentować się. Taką mam nadzieję. W tej godzinie jeszcze Sarsa. Będzie Maciej Musiałowski. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w S.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
1: I po reklamie.

0: Flora i fauna, zawsze mi się myliło. Inne mi się nie myliły, tylko te mi się myliły. Flora i fauna, a tutaj akurat flora od Macieja Musiałowskiego, taki tytuł tego utworu, czyli że rośliny. Teraz już mi się chyba nie myli. Fauna to zwierzątka, a flora to rośliny. I tak trzeba żyć, tak trzeba pamiętać. Dużo roślin i zwierząt na pewno w weekend też gdzieś przez nasze życie się przebija, bo trzeba coś nie coś podlać, z kimś nie z kimś wyjść na spacerek i tak to sobie ta niedziela leci. Za chwilę 12.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026 powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Jeśli po obejrzeniu wszystkich 5 sezonów jeszcze Wam mało, to warto wybrać się na koncert muzyki ze Stranger Things przy świecach. To wyjątkowy koncert, który przeniesie Was prosto do Hawkins, miasta pełnego tajemnic, emocji i nostalgii. Fortepiany i kwartet smyczkowy wykonają na żywo najbardziej rozpoznawalne tematy serialu oraz kultowe hity lat 80., takie jak Running Up That Hill, Should I Stay or Should I Go, Every Breath You Take i wiele innych utworów, które pokochały miliony fanów serialu. Koncert 31 maja w Filharmonii Bałtyckiej, a bilety są dostępne online.
0: Punkt 12 na zegarach, to już popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Możemy się ucieszyć słońcem jeszcze przez 8 godzin i 36 minut. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się zmienia, a do przesilenia letniego jeszcze ho, ho, ho, ho. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Jakie 5? Wczoraj było 0,5, a dzisiaj 100 na doleczenie. W niektórych przypadkach, bo odsłuchuję sobie też nagrania z waszej sekretarki w różnym stanie nieważkości po wczorajszym działkowaniu. Żeby podtrzymać klimat tego wczorajszego działkowania, już teraz Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle, piękny utwór. Za chwilę Wiktoria Kida, będzie także Beata, to już wkrótce bądźcie z nami.

0: Kao Nashi w Radio SK2. Dzisiaj w programie w atmosferze spokoju spędzamy sobie tę niedzielę, raczej odpoczywamy. Niektórzy popijają już kawkę po obiedzie. I jak tę kawkę popijają?
1: Witam. Jeżeli chodzi o picie kawy, to najlepiej jest ciszy, spokoju i samotności. To smakuje najlepiej.
0: Proszę bardzo, czyli musi być odpowiedni klimat do tego. No to taka kropla deszczu.

0: jakby to powiedzieć, niedziela na lajcie, więc mam nadzieję, że lajtowo sobie spędzacie ten jeszcze wolny czas, jutro dopiero do roboty, więc cieszmy się tym dniem jeszcze. Spokój od Natalii Nykiel. W tej godzinie pojawi się także Kasia Wilk, dobre brzmienia od niej, a także grupa Myslowic, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz.

0: perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: idealny na spacery. Być może ktoś razem z Radiem SK2 właśnie wybiera się na taki niedzielny, popołudniowy spacer w rytmach najlepszych polskich hitów. Rytm jest też dobry, żeby utrzymać odpowiednie tempo chodu. Pamiętajcie o tym. Dawid Wajda, dziękuję bardzo za dziś. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już za chwilę po 13, a my słyszymy się jutro rano.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
14: I po reklamie.
15: Przez Pomorze, Warmię i Mazury przesuwają się burzowe chmury. Takie tu się tworzą fronty. W pozostałej części kraju niedziela w wersji Lux Patelnia. Słońce nieźle może strzaskać, jak człowiek nie posmaruje się kremem. Dlatego smarujemy z Anią Wyszkoni, Oskarem Cymsem i Edytą Bartosiewicz na Dzień Dobry oraz inne WSC2.

Gwiazda Best 2, Oskar Cenzi, no co ty? Gwiazdy teraz, które pozostawiają wybór swoim dzieciom. No co ty, jak patrzę, Edyta Górniak, donoszą tutaj kolorowe pisemka, że jej syn Alan nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii świętej. Alan jest przystojnym kawalerem, ma ponad 20 lat i sprytnie to wymyślił, muszę wam powiedzieć. Bo gdyby przystąpił do komunii, jak był mały, dostałby tak jak my. Zegarek albo rower, a teraz smartwatcha albo kłada. S

0: Michał Szczygiał w SC2, na pewno też adrenalina buzuje w Łatwogangu, który jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. YouTuberowi udało się już zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz 3,5 miliona. Zbiera dla chorego Adasia, który również choruje na zanik mięśni. Do celu zostało Łatwogangowi 950 tysięcy oraz 116 kilometrów do Gdańska nad Polskie Morze. W trasie Piotrkowi towarzyszy też SK2 z Kingą Barygą.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: No mnóstwo, jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę...

0: ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
1: Dawaj Piotrek, Radio SK2, trzymaj kciuki, dawaj!
2: Wskoczcie na Instagrama SK2, zobaczcie jak razem z Łatwo Gangiem kręcimy kilometry, a jak dojedziemy do mety to...
3: SK2
2: będzie bal. A że dzisiaj niedziela, to taki bal wszystkich świętych. Wódka suflera w SC2.

0: skoczyć stąd.
1: Ewa Farna daje znak.
0: Zatańcz ze mną.
1: Że można zatańczyć nie tylko w kuchni tłukąc kotlety, ale można też i odpocząć za chwilę. Jeżeli teraz jesteście po obiadku i położycie się i chcecie odpocząć 15 minut, to zadbam o to, abyście się obudzili wieczorem albo nawet i w poniedziałek.
2: SK2.
1: Przed nami sporo, sporo dobrej niedzielnej muzyki. Paula już za moment. Was ukołyszę.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząby.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
3: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: SC2 Kombi, ale teraz zaparkujemy na chwilę, bo za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy są m.in. nowe ustalenia w sprawie incydentu, do jakiego doszło w rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących

0: budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie o imprezach z słuchawkami. W piątek 29 maja na dachu Galerii Metropolia odbędzie się wyjątkowe silent disco połączone z live actami. Muzycy będą pojawiać się rotacyjnie na różnych kanałach, co sprawi, że wydarzenie będzie żyć i zmieniać się co chwilę. Usłyszycie ich dzięki bezpośredniemu podłączeniu instrumentów do systemu silent disco. Punkt kulminacyjny imprezy to wspólny jam wszystkich muzyków o północy, a to z okazji 7 urodzin stacji Food Hall. Wydarzenie 29 maja w Galerii Metropolia, a wstęp jest darmowy.
4: Jest 14, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
5: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
4: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Przypomnę, służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą. Na trasie kibicuje mu tłum fanów.
6: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
4: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
7: Wy nie zmieniajcie kanału. Zostawcie te fale, które są, które idealnie sprawdzają się do kręcenia kilometrów i to nie tylko rowerem, chociaż pogoda idealna na to, żeby na rower wyskoczyć. Prawda, panie Marcinie?
8: Tak, wczoraj też była i skorzystałem.
7: No, i SK2 również skorzystała. Jedziemy razem z Łatwogangiem i jedziemy z wami, najlepszymi słuchaczami. Mamy to, co najlepsze.
9: Najlepsze polskie hity.
7: Jesteśmy też w twoim aucie. Obok Lemon, który potrafi naprawić każdą usterkę w SC2.

0: SC2, wszystko jest dobrze, a w niedzielę jak najbardziej. Może nam być wszystko jedno. I wcale nie jest tak źle u Kasi, która przez Messengera SK2 pozdrawia ze swojego londyńskiego ogrodu całą ekipę, w którym to ogrodzie termometry pokazują aż wow 30 stopni.
1: SK2.
2: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: Tabletka śpiewa, jak długo trwał dany weekend. 2 dni w SK2, albo i dłużej.
1: SK2.
0: A sezon jeszcze się dobrze nie zaczął, a tutaj proszę bardzo, czytam, że już jest walka o najlepszy metr kwadratowy plaży. Kamery zainstalowane z widokiem na Bałtyk uchwyciły pierwszych plażowiczów, którzy, aby uniknąć tłumów, o 9:31 wbijali już pierwsze parawany. Ktoś krzyczał jeszcze: Halinka, pilnuj parawanu, ja idę po gofra.

0: ubrana w codzienność. Wygląda jak ze snu i taka ona właśnie jest w wykonaniu Artura Gadowskiego i jeszcze z rakietą w ręku. Magdalinette właśnie teraz zaczęła zabawę na francuskich kortach Rolanda Garrosa. Magda gra w słońcu z Czeszką Terezą Walentową i w pierwszym secie wygrywa. 4-3 w gemach dla niej, tym bardziej trzymamy kciuki trzy razy bardziej.
1: SK2.
0: Hania Kuzimowicz już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
2: Rogal Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: O nich strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Legendarna Alicja Majewska w SC2, która w sercu ma busolę. Ja patrzę na zegar, już za chwilę 15 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących.

0: bieżących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.
2: 15 na zegarach, zaczynamy newsy, Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci, spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest teraz tam jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
3: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
2: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy, utrudnienia możecie napotkać na ekspres szóstce w zachodniopomorskim. Między węzłami Ustronie Morskie i Kołobrzeg samochód uderzył w bariery. Na jezdni w stronę Szczecina zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
4: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
2: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
5: Dobrze, że ten sezon Ekstraklasy, Marcin, mamy już za sobą. Teraz można zająć się drobnymi usterkami domowymi, trawnik można skosić, prawda?
6: Ja nie wiem, w której drużynie ty grasz.
5: W tej, która planuje również ekstra wakacje, taka jest pogoda. Od 20 na północy do 28 na południu ze słońcem i burzami, a w tej godzinie będą grzmieć męskie granie, na początek gitara emo i inne.

wideo. Ciekawe, co przyniesie nam środa i czwartek. Najlepsze polskie hity w SC2 to na pewno i oby niższe ceny paliw. W weekend tankowaliśmy 95, 6,46 za litr, ropę 6,85 za litr. Nikt nie mówił, że w weekend tankowanie jest tanie. SK2. A może być jakby tak rzucić wszystko, wsiąść do pociągu byle jakiego, w przedziale Maryla z gitarą, Krzysztof Zalewski, no taka kolejka, na pewno wam się spodoba.

0: Może ją kocha, ale stara miłość nie rdzewieje. Jak do najlepszych polskich hitów, ten odurczuli anioł wie w SC2, to jeszcze pewna chińska rodzina, która kupiła 90 jajek. Naprawdę. Kupili 90 jaj, zostawili je w domu i wyjechali na 2 dni, a jak wrócili, to co ciekawe, zamiast ciszy, po kuchni biegały kurczaki.
1: Ale jaja! SK2.
0: 90 jaj. Miał być zapas na śniadania, a wyszedł kurnik z kuchni. Nie.

0: SC2 Monika, która bardzo rzadko wpuszcza do swojego domu aparaty reporterów. Monika Brodka, świeżo upieczona, szczęśliwa mama, która teraz więcej ma prasowania niż grania. Ale w Radiu SK2 gramy już za chwilę. Sylwię Grzeszczak i razem z nią wpadniemy do dżungli.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
18: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
19: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich

0: wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: jak swoją młodość wspominają bracia Artur i Jeremi Sikorscy w Radiu SK2. A 24 maja, czyli dzisiaj, mamy również w kalendarzu Dzień Braci. Wszyscy bracia zatem dzisiaj świętują. Wszystkim bratom życzymy wszystkiego najlepszego. Brat Marcin Procki już za chwilę przedstawi o 16 najważniejsze newsy, a potem dalej gramy. Najlepsze polskie hity. Bracie.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w

0: www.shopify.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Muzyka nie jest zarezerwowana wyłącznie dla wykonawców, bo każdy z nas nosi ją w sobie. A będziecie mogli się o tym przekonać w Teatrze Boto. Tutaj odbędzie się pianistyczny storytelling. To interaktywne wydarzenie artystyczne, w którym publiczność współtworzy historię, a pianista improwizuje do niej muzykę na żywo. Ideałem jest zburzenie bariery między sceną a widownią oraz zaproszenie słuchaczy do wpływania na przebieg koncertu. Muzyka przestanie być czymś odległym czy niedostępnym, a stanie się wspólną przestrzenią eksploracji, wyobraźni i twórczego doświadczania. Piano Storytelling w Teatrze Boto 30 maja, a wstęp jest darmowy.
12: Dokładnie 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa Dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Turunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. A do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
13: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
12: A do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
14: Czyli za raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin, bo teraz jest 16 i to jest ta pora dnia, kiedy powoli można się zbierać z rodzinnego obiadu, serniczek na wynos i będziemy już lecieć, albo przeciwnie. Dokładka wjeżdża na stół i kontynuujemy to, co najlepsze w niedzielę.

Tym bardziej jak ktoś ma urodziny, to nie można nie odmówić. Agnieszka Chylińska skończyła wczoraj 50, pół wieku człowieku. A głos cały czas jak żyleta w SC2.

IGOWES 2, kwadrans po 16. Są nowe wyniki badań dotyczące snu. Ile powinniśmy spać, żeby wolniej się starzeć? No i naukowcy przebadali ponad 500 000 ludzi. Wyszło, że człowiek najwolniej starzeje się wtedy, kiedy śpi tak około 7-8 godzin. To co? Robimy sobie terapię odmładzającą? Kwadransik dla siebie z Eską 2. Za chwilę Doda, a teraz Kombi.

wiesz, chce się tańczyć. Szary świat, Weste 2, Sanach i Kwiat Jabłoni. Kwiat Jabłoni, czyli Jacek i Katarzyna Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza. Znacie, speca od elektrycznych gitar, które mają wielu fanów. SK2. Teraz fanka świętego spokoju, Beata i Baim. Perkusja? Gramy!

0: Dede Megra. Numer, który sprawdza się w każdym domowym gniazdku. Mój jest ten kawałek podłogi w ST2. Tak też śpiewają bociany, jak wracają z Afryki do Polski, ale internet napisał, bo czytam, że dzieje się z naszymi bocianami coś dziwnego, bo coraz częściej zaczynają osiedlać się na wysypiskach, czyli wracają na stare śmieci.
1: Reklama.
2: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i po

0: Atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i pokcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.

0: Kiedyś to było pierwsze miejsce na listach przebojów, a teraz już nie. Westy 2 cały czas, najlepsze polskie hity, ten od Tilaf, a już za chwilę pierwsza liga piłkarska, między innymi w newsach Eskid BA o 17.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Masz furę, rozbiłeś

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez

0: Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
14: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
13: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały tam szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
15: Piłkarze szybko biegają po boisku, a tutaj w kalendarzu mamy 24 maja, Dzień Ślimaka. Co nas łączy ze ślimakiem?
16: Robimy wszystko wolno?
15: Niektóre rzeczy robimy wolno, tak, ale w przeciwieństwie do ślimaka mamy nie na plecach cały dom, ale na głowie.
17: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
15: W tej godzinie będzie też coś na powroty do domu. Już tutaj dla Was przygotowuję, ale nie tylko. Zaczynamy od numeru, który był hitem lata którego, Marcin?
16: 2000.
15: Tak jest! Haha, to ma być bardziej gorące.

0: Napisała 170 tekstów, w tym hity do diamentowej płyty Aquaria Dody. Napisała też hiciory Oskarowi Cymsowi, a teraz postanowiła napisać coś dla siebie. Marisa w SC2 przed chwilą z hitem, od którego nie da się tak szybko odkochać i na którym może zarobić tego lata miliony moment, bo to będzie hit.
1: SK2.
0: Jak ten od mroza. A na swoje hity polskie głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl. Tutaj decydujecie, co leci u nas po 18 w piątek.

0: Vito Bambino, Zalia w SC2 i cud w Paryżu. O tym meczu będzie mówił cały tenisowy świat. Magdalinette melduje się w następnej rundzie Rolanda Garrosa. Pokonała Czeszkę Terezę, ale w jakim stylu? Z zaciśniętymi zębami, z rakietą w dłoni. Decydującą partię grała z kontuzją kolana.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: Ale to nie ona padła na kolana.

0: Falochronu zostało mu tylko 57 kilometrów. Łatwo Gang zamienia kilometry w pomoc. YouTuber od 50 godzin jedzie rowerem z Zakopanego nad morze, zbiera na leki dla chorych dzieci. 12 milionów dla Maksia już zebrane, teraz 3,5 miliona dla Adasia. A ile jest na koncie?
1: Mamy 3 miliony dla Adasia już! Siemano, siemano! SK2.
0: Już niebawem finisz Łatwoganga. Możecie oglądać na jego kanale na YouTubie. Prawdziwy maratończyk serca rowerowy.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I

0: Kukę, Misia i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: I po reklamie.

0: Legendarne i tylko polskie hity w ST2. Ten od Andrzeja Załuchy i Salawi. Pocztówka z Paryża. W Paryżu są nasze dziewczyny na turnieju Rolanda Garrosa. Grają w tenisa Magda Lema i Magda, która wygrała, a która gra o tym w newsach ST2 o 18.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Links.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii.

0: Kropki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni. I po reklamie.
7: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Procki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest Krajowa Dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, 6, w tym 5 dzieci zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na Krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. A powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
8: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
9: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
7: Mówili mieszkańcy Grudziądza, a w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża. Ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magdalinet, która po 3 setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała, a jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
10: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
11: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie, a że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem pięciu hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieli dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000, do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to popularne.

0: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manx z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
1: Orła cień.
0: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manx. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manx, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manx wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
1: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
0: Jaki strzał od razu.
1: Prawda?
0: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
1: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
0: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
1: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
0: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manx bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

SK2. Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów, 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do

zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do

0: Do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów, wtedy nie było tak różowo jak kilkanaście lat później.
1: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszedł z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostackie, tam zaśpiewam białego misia, będzie czat. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. Więc to jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska.pl podwójna.
0: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół wideo pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja, rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.

Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki i dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią, a będą tam m.in. Enej, a w

0: Romental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk i przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są. Kiedy jest uczucie? A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
1: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale no było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno tak naprawdę.
2: Widać poświęcenie.
0: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.
3: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
4: Siedzę w wannie, suszę włosy, może

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów.

0: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Polsce jest ponad 10

0: miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej 4 takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie, grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Masz furę, rozbiłeś furę, a Acelink 4.

0: Polska lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Hot grill.
12: Grilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc w

0: Miasto News.
1: Zbliża się najważniejszy dzień w roku, przynajmniej dla tych najmłodszych. Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na dzisiejszy magazyn lokalny, a w nim o obchodach Dnia Dziecka w Gdyni. Miasto i poszczególne instytucje przygotowały szereg atrakcji, w które włączyło się sporo partnerów, w tym także na przykład służby mundurowe. Najwięcej będzie się działo w niedzielę 31 maja w parku na Kolibkach, ale to oczywiście jedna z wielu lokalizacji. Na konferencji prasowej zorganizowanej dziś w Centrum Nauki Eksperyment o atrakcjach dla milusińskich z okazji Dnia Dziecka opowiedzieli Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni, Justyna Gdowska, dyrektor marketingu i PR Treffel S.A., Weronika Edmunds z Centrum Nauki Eksperymenty, Justyna Sienkiewicz-Baraniak z Muzeum Emigracji oraz Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni, który tym razem jest także współorganizatorem gier miejskich.
2: Przed nami najważniejszy dzień dla naszych najmłodszych mieszkańców. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. I myślę, że obecność po mojej prawej stronie Treflika sugeruje, jakie atrakcje przygotowaliśmy na ten bardzo ważny dla młodych gdynian dzień. A będzie to morska przygoda z treflikami. Już 31 maja taki festyn z treflikami i w treflikiem w roli głównej odbędzie się w naszym Kolibkowskim parku. Partnerów sporo, za chwilę będą wszyscy wymienieni, natomiast chcę powiedzieć, że serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, aby tą morską przygodę z treflikami przeżyły. Zapraszamy również rodziców, bo moc atrakcji będzie i na pewno zadowoli to również i starszych naszych mieszkańców. A chcę powiedzieć, że zawsze bardzo się cieszymy, kiedy dzieci pojawiają się i kiedy się cieszą z tego, że mogą razem z nami świętować swoje wielkie wydarzenia, wielkie święto. Tym ważniejsze w tym roku, że w roku oczywiście stulecia miasta Gdyni, co nieustannie podkreślamy. Partnerzy główni to Treffel S.A., PGZ Stocznia Wojenna, Centrum Nauki Eksperyment, które nas dzisiaj gości, TKP SKM w Trójmieście, Komenda Miejska Policji w Gdyni, Państwowa Straż Pożarna w Gdyni, Straż Miejska i wielu innych partnerów. Obecność wśród partnerów służb mundurowych sugeruje, że również i takie atrakcje się pojawią, a to bardzo zawsze przyciąga i skupia uwagę naszych najmłodszych gdynian.
3: Szanowni Państwo, przede wszystkim w imieniu firmy Treff i rodziny Treflików bardzo dziękujemy Pani Prezydent za zaproszenie do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. Mamy w tym roku kumulację jubileuszy, bo oczywiście świętujemy stulecie Gdyni, ale też 10-lecie rodziny Treflików. Dokładnie 1 czerwca 2016 roku na antenie TVP ABC miała miejsce pierwsza emisja serialu muzycznego Rodzina Treflików, który powstaje tutaj w Gdyni, w gdyńskim Kas Studio założonym przez właściciela grupy Treffel Kazimierza Wierzbickiego. Kas Studio mieści się przy Gołębiej, bardzo blisko kontenerowej i głównej siedziby Treffla. I poprzez rodzinę Treflików jesteśmy obecni w setkach tysięcy domów, nie tylko z puzzlami, grami, ale też właśnie z wartościową bajką, która przekazuje pozytywne emocje i tak naprawdę odniosła od razu duży sukces też dzięki temu, że w projekt były zaangażowane takie osoby jak Natalia Kukulska, Joasia Jabłczyńska czy Jarosław Boberek. Z okazji 10-lecia rodziny Treflików dzięki uprzejmości miasta wspólnie będziemy świętować ten jubileusz 31 maja i również właśnie pojawią się muzyczne atrakcje podczas wydarzenia. Zaprosiliśmy Asię Jabłczyńską, Krystynę Trębacz czy Maję Gadzińską, która jest także ambasadorką stulecia Gdyni, a do filmu kinowego Trefliki ratują święta wykonywała tytułową piosenkę, więc będą atrakcje muzyczne, ale oczywiście będą też spotkania z głównymi bohaterami, z treflikiem, z treflinką. Będą też atrakcje dla dzieci bazujące na naszych bestsellerowych produktach, czyli chociażby gra wielkoformatowa Spy Guy. Będą pokazy magicznych sztuczek, także mnóstwo atrakcji i serdecznie zachęcamy wszystkich gdynian, rodziny z dziećmi do udziału w tym wydarzeniu, a miastu jeszcze raz dziękujemy za to, że w roku 10-lecia rodziny Treflików i stulecia Gdyni możemy też wspólnie świętować.
4: Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać w Centrum Nauki Eksperyment, w miejscu, które inspiruje dzieci

0: w tym wydarzeniu, a miastu jeszcze raz dziękujemy za to, że w roku 10-lecia rodziny Treflików i 100-lecia Gdyni możemy też wspólnie świętować.
1: Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać w Centrum Nauki Eksperyment, w miejscu, które inspiruje dzieci.

0: Deadpoolie sam posiadać supermoce. Nie wiem, czy jest osoba, która by nie chciała posiąść sekretu wiecznej młodości, albo, no tak bardziej praktycznie, może ktoś chciałby się umieć przemieszczać, wiedząc zawsze, w jakim porusza się kierunku i nie potrzebował do tego absolutnie GPS-a. No albo tak bardziej egzotycznie, załóżmy, że jesteśmy w ciemności, brakuje nam latarki i hop, możemy się zaświecić. No niestety, w ludzkim świecie to jest średnio możliwe, ale jeżeli chodzi o świat zwierząt, no to tutaj już jest zupełnie inna historia. Dlatego nasze dni dziecka będą się koncentrować wokół supermocy zwierząt. Codziennie od 30 maja do 7 czerwca tutaj przy scenie o godzinie 14.30 i o godzinie 16.30 będą specjalne, ekscytujące pokazy, które każdego dnia będą prezentować inną grupę zwierząt. Będą to kręgowce, bezkręgowce. Nasi edukatorzy zaprezentują ich niesamowite zdolności adaptacyjne, a uczestnicy będą mogli wybrać, która z tych supermocy by im się może przydała. A to nie wszystko, bo mamy też jeszcze w zanadrzu warsztaty rodzinne. Warsztaty rodzinne również odbywają się w tematyce supermocy zwierząt. I tutaj właśnie poznamy te gwiazdy, które posiadły tajemnice wiecznej młodości. Niektórzy mówią nawet, że nieśmiertelności. Zobaczymy, jak to jest tak naprawdę. Poznamy, które zwierzęta mają idealną, wręcz lepszą niż GPS, zdolność orientacji w terenie. Jak też poznamy zwierzęta, które, no, które w niesamowity sposób przystosowały się do środowiska, w jakim żyją. Będziemy eksperymentować, będziemy budować własny kompas i będziemy patrzeć na świat oczami owady. Także zależy nam, żeby każde dziecko, każda z rodzina znalazła sobie podczas tych dni coś dla siebie i żebyście się po prostu u nas bardzo dobrze bawili. Także serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości do Centrum Nauki Eksperyment w Dni Dziecka. Przypominam, u nas to jest od 30 maja do 7 czerwca i czekamy na Was codziennie w godzinach od 10 do 19. Bilety w cenie 35 zł można zakupić w kasach eksperymentu albo online na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.
1: Tegoroczny Dzień Dziecka w Muzeum Emigracji w Gdyni świętujemy pod hasłem Między Nami. To jest takie hasło, w którym wybrzmiewa potrzeba zaopiekowania się ideą wspólnotowości, która bardzo głośno brzmi u nas przy okazji wszystkich wydarzeń związanych ze stuleciem Gdyni. I tym razem zapraszamy Państwa do tego, żeby być razem i przez chwilę odłożyć telefony komórkowe, ekrany i w takim szerokim sensie po prostu pobyć razem. 31 maja w niedzielę zapraszamy Państwa od godziny 12 do 15.30. Od 12 do 13.30 będzie rodzinne oprowadzanie po Wyspie Stałej. Tutaj zapraszamy rodziny z rodziców, dzieci, właściwie nie ma ograniczeń wiekowych. Przez Wyspę Stałą będzie można przejść specjalnie przygotowaną do tego ścieżką dziecięcą. Będzie można pozaglądać różne ciekawe zakamarki, rozwiązać specjalnie przygotowane na ten dzień zagadki. I w towarzystwie kraba, kłębka pomyśleć o znaczeniu tak terminów i zjawisk, jakim jest emigracja czy migracja, w taki troszkę dziecięcy sposób. O godzinie 14 zaczynamy warsztaty, potrwają one do 15.30. To będą warsztaty pod hasłem Rodzinny rejs pełen wspomnień. Na te warsztaty zapraszamy również rodziny z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat. I to będzie właśnie ten moment, o którym wspomniałam na samym początku, kiedy będziemy zachęcali do tego, żeby na chwilę wrócić do analogowych czasów. Myślę, że te warsztaty będą atrakcyjne, zwłaszcza, oczywiście mam nadzieję, że dla dzieci szczególnie, natomiast dla rodziców na pewno również, ponieważ będziemy razem snuć opowieści o czasach naszego dzieciństwa. Mówię naszego, bo myślę o rodzicach, którzy mają w tej chwili małe dzieci. Razem wrócimy do tych czasów, kiedy zamiast tego nieustannego wpatrywania się w ekrany, spędzaliśmy dużo czasu na podwórkach, na trzepakach. Będziemy opowiadać o tym, jak się wtedy bawiliśmy, jak z tego przysłowiowego patyka konstruowaliśmy sobie zabawki, bo tych zabawek było pewnie troszkę mniej niż teraz. I wspólnie zanurzymy się właśnie w te opowieści. Będzie okazja do uruchomienia wyobraźni, kreatywności i na koniec ten międzypokoleniowy rejs zakończymy z własnoręcznie wykonaną kartą pokładową. Na te dwa wydarzenia, zarówno na rodzinne oprowadzenie do Wyspy Stałej,

0: jak i warsztaty międzypokoleniowe RACE, prowadzone jeszcze tylko dodam przez psychologa z przystanku Empatii, pana Bogusława Gontarza, obowiązują zapisy. Wstęp jest bezpłatny, ale z uwagi na potrzebę zaopiekowania i komfortu uczestników zachęcamy do tego, żeby na te warsztaty oraz oprowadzanie zapisać się wcześniej. Dzień Dziecka to będzie nie tylko niedziela 31 maja, przez cały weekend, a więc w sobotę i niedzielę 30-31 maja. Wstęp na wystawę stałą dla wszystkich osób poniżej 18 roku życia będzie w naszym muzeum bezpłatny. Ponadto będzie można skorzystać, do czego serdecznie zachęcam, do takiej nowej przestrzeni, do takiej instalacji, którą uruchomiliśmy w muzeum, instalacji Między Nami. I tam będzie można wspólnie stworzyć swego rodzaju kapsułę czasu, będzie można zapisać swoje wspomnienia z dzieciństwa, jakieś refleksje, najważniejsze myśli, które ze słowem dzieciństwo nam się kojarzą i zostawić je w przestrzeni tej instalacji, ale też w dowolny sposób dla nas odpowiedni z tej instalacji skorzystać. Będzie można po prostu pobyć, zagrać w gry planszowe, które tam są obecne. I przez cały weekend również w naszej muzealnej księgarni w Polska 1 wszystkie książki o tematyce dziecięcej, literatura dziecięca i młodzieżowa będą dostępne ze specjalnym rabatem 15%. Będzie zaproszony przez cały weekend.
1: Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą edycję wyjątkowego cyklu Łodzinowe Gry Miejskie na stulecie Gdyni. Jest to cykl, który powstał od

0: piękne, ze specjalnym rabatem 15%. Zaproszony przez Salud.
1: Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą edycję wyjątkowego cyklu Łodzinowe Gry Miejskie na stulecie Gdyni. Jest to cykl, który powstał od budżetu obywatelskiego przez trzech współtwórców: Adama Labuna, znanego ze szkoły WSIB, Lekosława Dziedrzaka i Michała Miegonia. Są to gry, które są rozgrywkami dla drużyn, dla rodzin, ale też tych dzieci trochę starszych, dorosłych, seniorek, seniorów, jak i najmłodszych. Przedział wiekowy jest bardzo duży. Startujemy wyjątkowo 1 czerwca, właśnie w Dzień Dziecka, grą, która będzie obejmować pierwszą dekadę historii Gdyni. Pierwszą dekadę w końcu roku stulecia Gdyni. Mówimy też o tych początkach, ale będziemy przez te dekady stopniowo podążać do ostatniej dekady współczesnej, już tutaj 2016-2026. Gry są organizowane przez Konsulat Kultury w Gdyni, który fachową opieką ten projekt objął i nadzoruje, ale też należy wymienić Bałtycki Teatr Różnorodności, czyli aktorki i aktorów wcielających się podczas rozgrywek w historyczne postacie gdyńskie, czy też w gdyńskich rybaków, czy też w budowniczych miasta, czy też nawet w tak oryginalne postacie jak gdyńskie duchy z Bagien Chylońskich. Te gdyńskie mitologie oraz historie, które są prezentowane podczas rozgrywek na 50 osób maksymalnie, to jest okazja nie tylko do zabawy, ale też do nietypowego poznawania historii miasta poprzez zadania, poprzez ukryte punkty. W przypadku pierwszej gry 1 czerwca o godzinie 17 spod Konsulatu Kultury startującej historię również Śródmieścia. To jest 10 dzielnic. Aż do jesieni będą te dzielnice odwiedzane przez graczki, przez graczy, czyli w tym roku inne dzielnice niż w pierwszej edycji ubiegłorocznej. Gdynia Śródmieście, Gdynia Pogórze i Górne i Dolne, Cisowa, Babie Doły, Mały Kack, Witomino, Obłóże, Wzgórze Świętego Maksymiliana Redłowo i na końcu Kamienna Góra. Każda z tych dekad będzie pokazana przez pryzmat danej dzielnicy, także nie bez powodu Babie Doły wchodzą tutaj w lata 60., bo tutaj to osiedle wówczas powstawało. Każda dzielnica jest zakorzeniona tutaj silnie. Zapisy są przez Konsulat Kultury możliwe telefonicznie, również są możliwe zapisy przez maila inneszlaki@gmail.com. Warto nie zwlekać, bo jak wiemy z ubiegłego roku, te zapisy szybko się bardzo rozchodzą. Również na każdego z uczestników, uczestniczek czekają nagrody. Tutaj każdy jest zwycięzcą, tutaj nie ma tej twardej rywalizacji, tutaj jest przede wszystkim zabawa, każdy w swoim tempie i możliwość zdobycia też atrakcyjnych, ciekawych publikacji o historii Gdyni.
2: SK Trójmiasto News.
3: Tutaj Krzysztof Płowecki, a to już czas na Trójmiejski Magazyn Reporterów Radia SK. Ten program rozpoczniemy od ciekawego projektu na Gumedzie. Uniwersytet szuka symulowanych pacjentów. W Gdańsku powstanie Las Pamięci i o tym też posłuchamy, a na koniec sprawdzimy, co w tym roku będzie na Cudawiankach. Zapraszam. Gdański Uniwersytet Medyczny szuka osób, które wcielą się w rolę pacjentów podczas zajęć ze studentami. Projekt ma pomóc przyszłym lekarzom w nauce komunikacji i pracy z pacjentem w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. To forma praktycznych ćwiczeń, która uzupełnia tradycyjny tok nauczania. O szczegółach nasz reporter Iwo Pastuszka rozmawiał z profesorem Krzysztofem Sobczakiem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Dorotą Androsz, aktorką Teatru Wybrzeże, uczestniczącą w projekcie.
4: Uczelnia szuka osób, które wcielą się w pacjentów. Na czym to polega? Do jakiego projektu?
5: Ruszamy z projektem Symulowany Pacjent. Dotyczy on zajęć, które będziemy realizować w ramach obszaru komunikacji medycznej. Symulowani pacjenci to są osoby, które wcielają się w rolę pacjentów i dzięki temu studenci mogą ćwiczyć i rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne. Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Nie wymagamy doświadczenia aktorskiego. Właściwie można mówić o pewnych przeciwwskazaniach, czyli to są osoby, które albo są studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, albo też wykonują aktualnie zawód medyczny. Pozostałe osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane. Również osoby, które mówią w języku ukraińskim oraz osoby,

0: osoby, które mówią w języku angielskim, dlatego że takie zajęcia również będziemy prowadzili dla studentów z English Division.
1: Była mowa o szkoleniach, czy jak przychodzę, to ile może zająć zanim po raz pierwszy będę brał udział w takim badaniu?
0: Żeby przygotować się do projektu, czyli żeby być, myślę, przygotowanym do tego, żeby wejść na salę dydaktyczną i w ramach współpracy z osobą prowadzącą, lekarzem, psychologiem, osobą zajmującą się komunikacją medyczną, ja przewiduję jakieś dwa szkolenia, które zajmą, myślę, dwa dni.
1: Jak to wygląda z Pani perspektywy odnośnie, na przykład jak wygląda scenariusz, co trzeba robić bardziej dla osób niedoświadczonych, jakby mogła Pani wytłumaczyć?
2: Scenariusz jest dość precyzyjnie opisany. Osoba, która będzie odgrywała, wcielała się w rolę symulowanego pacjenta, dostanie dokładne informacje dotyczące chorób, które przeszedł pacjent, a także jego emocjonalności, a także główne wytyczne, w jaki sposób powinna reagować na zachowania studenta. Ponieważ rola symulowanego pacjenta polega na takiej roli edukacyjnej.
0: Natomiast cała symulacja jest jak gdyby takim fundamentem bardzo ważnym. Natomiast najistotniejsze w ramach zajęć komunikacji medycznej jest później omówienie tego, co się działo. Więc poszukując symulowanych pacjentów, poszukujemy osoby otwarte, komunikatywne, takie, które będą w stanie zrobić czy opowiedzieć o swoich odczuciach, o swoich doświadczeniach w momencie, kiedy odgrywały swoją rolę. Ten debriefing czy feedback w zależności od rodzaju zajęć jest tutaj kluczowy i on jest najbardziej rozwojowy, więc na umiejętności udzielania feedbacku będziemy zwracali szczególną uwagę w momencie rekrutacji.
2: Myślę, że też serdecznie zapraszamy osoby, które lubią się komunikować, a także też posiadają taką naturalną umiejętność improwizowania i podczas wcielania się w te role, wykorzystywania w tych wskazówek, które od nas otrzymają, takiej spontaniczności też dużej właściwie, nie?
1: Czy widzą Państwo realne efekty na tych studentach, że oni się poprawiają?
0: Tak, to znaczy symulacja medyczna, tak patrząc bardzo szeroko, jest współcześnie jedną z najbardziej efektywnych metod dydaktycznych, dlatego że to jest metoda oparta w znaczącej mierze na uczenie się przez doświadczenie. I jeżeli mówimy o symulacji medycznej w ramach komunikacji medycznej, to ona w gruncie rzeczy pozwala nam na to, żeby modelować postawy, czyli żeby zwracać uwagę w komunikacji nie tylko na techniki, narzędzia i metody, ale przede wszystkim na postawy i na to, czy studenci w ramach budowania relacji z pacjentem opierają ją na fundamencie wartości. Więc to jest bardzo efektywna metoda pod tym względem, szczególnie, że symulacja w komunikacji medycznej w dużej mierze opiera się o feedback i informację zwrotną. Student może otrzymać informację zwrotną i otrzymuje informację zwrotną właśnie od symulowanego pacjenta. Więc jest to bardzo odpowiedzialne zadanie w gruncie rzeczy, dlatego że ten rodzaj komunikatu o tym, co się wydarzyło w ramach symulacji, no, bardzo mocno wpływa na sposób myślenia i właśnie na postawy studentów. To jest bardzo efektywny rodzaj edukacji.
2: No, prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
1: To ostatnie pytanie, czy jak właśnie taka osoba bierze udział, żeby być pacjentem, czy ona dostaje jakiś benefit, na przykład może wpisać w swoim doświadczeniu, że brała udział w takim projekcie?
0: Oczywiście, że tak. My po okresie rekrutacji i po przejściu przez szkolenia wydajemy takie zaświadczenie, certyfikat o ukończeniu takiego szkolenia. Również też jesteśmy otwarci na

0: osoby, które takie zaświadczenia, certyfikaty otrzymały jako symulowani pacjenci na innych uczelniach. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo ważne, dla mnie jest to bardzo ważne, to to, że osoby, które będą symulowanymi pacjentami, otrzymują taki status po prostu nauczyciela akademickiego. To są nasi współpracownicy i takich traktujemy. Tworzą te zajęcia, mają na nie wpływ w jakiejś mierze i też no, mogą w jakiejś mierze także decydować o rozwoju studentów i przyszłych lekarzy. Oczywiście te zajęcia są wynagradzane i mamy dwie stawki. Stawki dla symulowanych pacjentów polskojęzycznych i stawki dla symulowanych pacjentów anglojęzycznych.
1: Na cmentarzu łostowickim w Gdańsku powstaje Las Pamięci. Ma to być zielona kameralna przestrzeń o powierzchni około 370 m2. Będzie przeznaczona na ekologiczne pochówki urnowe i powstanie w ramach budżetu obywatelskiego. O szczegółach mówi Ewelina Latoszewska z Gdańskiego Zarządu Zieleni.
2: To wydzielona, pełna zieleni przestrzeń na cmentarzu łostowickim o powierzchni blisko 370 m2, przeznaczona na ekologiczne pochówki urnowe. To odpowiedź na rosnącą potrzebę tworzenia miejsc spoczynku, które swoją formą nie ingerują w naturę, jednocześnie zapewniając prywatność i szacunek dla zmarłych. Las Pamięci to koncepcja, która zyskuje na popularności w Europie, a od kilku lat jest również obecna w Polsce. Między innymi na nekropoliach w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Toruniu. Teraz zostanie zrealizowana również w Gdańsku jako efekt wybranego przez mieszkańców ogólnomiejskiego projektu budżetu obywatelskiego. Ideą tego miejsca jest rezygnacja z tradycyjnych kamiennych nagrobków na rzecz biodegradowalnych urn chowanych bezpośrednio w ziemi. Rolę pomników przyjmują tutaj drzewa i krzewy, a cały teren ma zachować charakter miejsca ukształtowanego w jak największym stopniu przez naturę. Jednocześnie należy podkreślić, że Las Pamięci jako forma pochówku może być zaprojektowany i wykonany wyłącznie na terenie nekropolii. Obowiązujące w naszym kraju przepisy dopuszczają chowanie zmarłych jedynie na cmentarzach. Dlatego nie jest możliwe prowadzenie pochówków na przykład w lasach komunalnych ani innych terenach zieleni poza ich granicami. Zgodnie z założeniami przetargowymi projektanci i wykonawcy mają za zadanie wpisać nową kwaterę w istniejący krajobraz. Priorytetem jest jak najmniejsza ingerencja w obecną szatę roślinną. To natura ma tutaj dyktować warunki. Dlatego elementy Lasu Pamięci zostaną zaprojektowane tak, by nie dominowały nad otoczeniem, lecz stanowiły jego subtelne dopełnienie, gwarantując jednocześnie spójność wizualną całego terenu. Gdański Zarząd Zieleni przykłada dużą wagę do funkcjonalności i bezpieczeństwa zarządzanych przez siebie obiektów. Dlatego projekt Lasu Pamięci zakłada stworzenie przestrzeni przyjaznej dla odwiedzających. Do nowej kwatery prowadzić będzie komfortowe i bezpieczne dojście wykonane z naturalnych materiałów o właściwościach antypoślizgowych i wodoprzepuszczalnych z zachowaniem wysokiego poziomu estetyki odpowiedniej do charakteru tego miejsca. Choć w Lesie Pamięci nie znajdziemy tradycyjnych nagrobków, pamięć o zmarłych zostanie godnie uhonorowana. Na terenie kwatery znajdą się dwie estetyczne tablice wykonane z naturalnych materiałów. Pierwsza z nich będzie przybliżać odwiedzającym ideę tego wyjątkowego miejsca, druga zaś będzie pełnić funkcję tablicy pamiątkowej, na której umieszczane będą informacje o spoczywających tam osobach.
1: Leszek Możdżer, Fisze Made Tworzywo i Artur Rojek to headlinerzy tegorocznej edycji gdyńskich Cudawianek. Do imprezy, która odbędzie się w ostatni weekend czerwca, jeszcze sporo czasu, ale pierwsze szczegóły przekazał nam już Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni.
3: Szanowni Państwo, dla nas jest oczywistością, że Gdynia jest wspaniałym miejscem do witania lata, ale dla tych wszystkich, którzy o tym nie wiedzą, to

0: uprzejmie informuję, że mamy w Gdyni taką niesamowite miejsce, gdzie przestrzeń miejska spotyka się z morzem i tam naprawdę najlepiej celebrować powitanie lata. I 27 czerwca właśnie w okolicach Bulwaru Nadmorskiego i plaży śródmiejskiej będziemy po raz kolejny wspólnie, razem, i jestem przekonany, że tłumnie, witać lato. Pogoda będzie, a jeśli nie będzie dobra, to myślę, że będziemy i tak się świetnie bawić, więc niezależnie od tego, naprawdę wspaniała okazja do wspólnej, przemiłej zabawy. Pierwszy raz 19 lat temu, o ile dobrze pamiętam, odbyła się impreza Cudawianki. Wówczas Maria Peszek zaczarowała nas wszystkich, zaprosiła do wspólnej zabawy, do tego, żebyśmy razem celebrowali. No, trochę w taki, powiedzmy, nawiązujący do pogańskich czasów, celebrowali przywitanie lata. Natomiast wracamy do tej dobrej tradycji bardzo poważnych imprez koncertowych. I w tym roku, w roku stulecia miasta Gdyni, szczególny line-up. I na scenie, na plaży śródmiejskiej, w scenografii przygotowanej przez Jarosława Koziara, wystąpią Subambu i Leszek Możdżer, Fisz Emady Tworzywo oraz oczywiście Artur Rojek. Szanowni Państwo, to naprawdę wspaniały, wzmocniony, doskonały line-up, który myślę, że trafi do wielu różnych odbiorców. Każdy może w różnych zarówno zamiłowaniach muzycznych, jak i grupach wiekowych sięgnąć do czegoś i znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie. A Cudawianki to nie tylko zabawa na plaży śródmiejskiej, to nie tylko wspólne słuchanie muzyki, ale to również Park Cudów na Bulwarze Nadmorskim i tam wspaniała oferta zarówno dla tych młodszych i tych trochę starszych, gdzie różnego rodzaju warsztaty, przestrzeń do wspólnej aktywności. Od godziny 12 do 18 na Bulwarze Nadmorskim można wspólnie uczestniczyć chociażby w wspólnym robieniu wianków i to Koło Gospodyń Wiejskich z Lubichowa będzie wspierało nas w tych manualnych czynnościach, jakbyśmy sami osobiście nie potrafili takiego wianku zrobić. Chociaż po 19 edycjach wydaje mi się, że już jest naprawdę dużo gdynianek i gdynian, którzy są w stanie sami tą czynność wykonać. Więc serdecznie zapraszam, jeszcze raz przypominam, od 12 do 18 na Bulwarze. Tam również będzie można coś zjeść, bo będzie przewidziana strefa food trucków. A później od 19 do 1 ostro bawimy się na plaży śródmiejskiej w Gdyni. Naprawdę warto być. 27 czerwca.
1: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie. Magazyn lokalny.
4: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. To od nich zależy, czy wystartujemy i wylądujemy na czas. Dziś zaglądamy do bazy gdańskiego lotniska. To tu znajduje się sprzęt, dzięki któremu zimą, między innymi na drodze startowej, nie ma śniegu czy lodu. A co dzieje się w tym miejscu poza sezonem? Sprawdziliśmy.
5: Jarosław Lewkowicz, jestem kierownikiem działu eksploatacji. Jesteśmy na naszej bazie, mamy zgromadzony cały sprzęt. Najciekawszy to jest oczywiście do utrzymania zimowego, który robi chyba największe wrażenie, gdy go widać z bliska, bo z zewnątrz to jest z daleka. Wydaje się taki mały na tle całego lotniska, ale tu jak możemy go praktycznie dotknąć, to dopiero widzimy ten ogrom i te możliwości.
6: No właśnie, stoimy przy jednej z maszyn i tutaj ta łopata jest taka, no, 5 razy większa ode mnie.
5: No, to jest pług. I rzeczywiście, proszę zauważyć, że on jest w ogóle złożony, żeby mógł wjechać do garażu, do tej hali. Szerokość tego pługa to 8 metrów. I on jest zawieszony z przodu na takiej czołownicy, a za tym samochodem możemy zobaczyć szczotkę. Tak naprawdę jest to zestaw, który najpierw zgarnia śnieg, a z tyłu zawieszona szczotka, która obraca się z bardzo dużą prędkością, wykonuje tą najważniejszą robotę, czyli oczyszcza drogę startową, czy nawierzchnię do tak zwanego czarnego.
6: Czyli taka maszyna wyjeżdża.

0: Wjeżdża wtedy, kiedy zaczyna padać śnieg, czy jak już trochę się tego puchu nazbiera?
1: To zależy, ale generalnie stosujemy zasady, że jak już zaczyna padać śnieg i zaczyna nam się odkładać ten śnieg już na nawierzchni, to od razu ruszamy, żeby nie było za późno.
0: Mhm. Czyli są tu osoby, które czekają, kontrolujecie prognozy?
1: Tak, 24 godziny na dobę, 365 dni, znaczy może nie, przepraszam, nie 365, bo w okresie zimowym oczywiście mamy pełną obsadę, wszystkie robocze, święta, w dzień, w nocy cały czas jest przygotowana ekipa ludzi, sprzęt do tego, żeby taką pracę wykonać.
0: Mhm. Takich maszyn na gdańskim lotnisku ile jest?
1: Takich, które tutaj widzimy, to jest 7. I jeszcze mamy dwie, powiedzmy sobie, trochę innego typu, bo te są bardziej dedykowane do odladzania, do usuwania śniegu z drogi startowej, dróg kołowania. Tam, gdzie zaparkowane są samoloty, tam stosujemy tak zwane kompakty. Są to, działają na tej samej zasadzie, tylko są bardziej zwarte i bardziej zwrotne, co pozwala nam wykonywać pracę w takim otoczeniu, powiedzmy sobie, ciasnym.
0: No właśnie, ja się chciałam podpytać, jak się tym manewruje, bo ciężko mi to sobie wyobrazić. Człowiek ledwo parkuje Aygo, a tu nagle trzeba wjechać czymś takim.
1: Myślę, że to nie jest zbyt skomplikowane, biorąc pod uwagę, jakie mamy powierzchnie. Na tych powierzchniach rzeczywiście możemy sobie z tym radzić. No gorzej jest już samym wjazdem do garażu, czy wyjazdem z tego garażu. Ale to są ludzie, którzy robią to od lat i proszę mi wierzyć, dają sobie doskonale z tym radę.
0: Ostatnio te zimy są nieco lżejsze, więc te maszyny wyjeżdżają rzadziej?
1: Trudno powiedzieć, dlatego że z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jak już przyjdzie śnieżyca, to bywa tak, że ci ludzie nawet nie są w stanie zjechać na przerwę śniadaniową, dlatego że ten śnieg potrafi padać nawet kilka, nawet kilkanaście godzin non-stop, a tym samym nie ma możliwości jakiegokolwiek zjazdu, czy też na jakąkolwiek przerwę. Więc to wszystko zależy od sytuacji. Rzeczywiście, tak jak pani mówi, czujemy różnicę, odczuwamy ją, ale z kolei spotykamy się z większymi takimi skokami, poza tym skokami temperatur. To, co dla nas też jest bardzo niewygodne i takie zdradliwe, to przejścia przez zero, czyli w dzień temperatura dodatnia, w nocy spadek temperatury poniżej zera, w dzień topnieje śnieg, topnieje lód.
0: I robi się szklanka.
1: Robi się szklanka pod wieczór, jak tylko zajdzie słońce. Ale do tego też mamy sprzęt. Mamy sprzęt, mamy odpowiednie środki chemiczne. Przygotowujemy się z tym zapasy na zimę, kupujemy na bieżąco, więc na to wszystko też jesteśmy przygotowani.
0: No właśnie, czy w tej bazie oprócz sprzętu są też specjalne rzeczy, które właśnie między innymi odladzają powierzchnię?
1: Tak, mamy taki sprzęt, mamy posypywarki, mamy polewaczki do chemii, ponieważ stosujemy chemię zarówno płynną, jak i chemię w postaci granulatu. I tego typu środki chemiczne używamy do odladzania i też zabezpieczania nawierzchni na jakiś tam, powiedzmy, okres czasu, żeby po tym, jak samochody zjadą z drogi startowej, żeby ten samolot, czy jeden, dwa, trzy, mogły sobie bezpiecznie wylądować nawet podczas padającego śniegu.
0: To jest niesamowite, że znajdujemy się w miejscu, od którego zależy tak naprawdę los, dosłownie, tysięcy pasażerów, ich podróży.
1: Nigdy nie lubię takich określeń, bo w końcu to jest tylko i wyłącznie nasza praca.
0: Ale to od Was zależy, czy wylądujemy na czas.
1: Tak. I proszę mi wierzyć, tak sobie układamy nasze obowiązki, tak układamy w głowie nasze tutaj powinności, że traktujemy to jako absolutnie normalną rzecz.
0: A ile osób średnio tu pracuje?
1: W okresie zimowym mamy ponad 40 osób, nie, 40 osób, tak, w okresie zimowym mamy 40 osób i ekipa taka na jedna zmiana liczy 10 osób.
0: Dobra, to przejdźmy kawałek dalej, opowiedzmy jeszcze, jakie tutaj maszyny się znajdują, bo tu nadal mamy tych 7, tak?
1: Tak, mamy 7, aby prawidłowo odśnieżyć drogę startową, potrzebujemy 5 takich maszyn jednocześnie. Tak, 5. pięć tych maszyn musi wyjechać i ustawiają się w odpowiedniej kolejności, jedna za drugą, z odpowiednią zakładką i jadą z prędkością, powiedzmy sobie, 20, 25, 30 km na godzinę po drodze startowej. I jadąc w jedną i wracając w drugą stronę, jesteśmy w stanie odśnieżyć całą drogę startową w ciągu 20

0: 15 minut całe 45 metrów szerokości drogi startowej. Ten sprzęt w tej chwili stoi, ale też są wykonywane przeglądy, są wykonywane naprawy i na to mamy rzeczywiście dużo czasu, ale prawda też jest taka, że w okresie zimowym, kiedy ten sprzęt jest na okrągło użytkowany, mamy bardzo dużo różnego rodzaju usterek. No niestety, takie życie.
1: Czyli trzeba na bieżąco reagować.
0: Tak jest. I do tego mamy warsztat, mamy dwóch, w tej chwili trzech mechaników, którzy też pracują na zmiany, są jakby przypisani do tych ekip, które odśnieżają lotniska i na bieżąco usuwają usterki, jeżeli takowe się pojawią. Bo to nie tylko jest kwestia usuwania samych usterek, ale też proszę zobaczyć te szczotki. Te szczotki się najzwyczajniej w świecie zużywają. One mają tylko określony czas pracy i trzeba je, czyli same te elementy, co jakiś czas wymieniać. I bardzo często zdarza nam się tak, że musimy zjechać takim sprzętem po to, żeby wymienić szczotki. Ten kierowca przesiada się w kolejny pojazd, jedzie następnym, a ten trzeba doprowadzić do użytku.
1: Jak często taka szczotka się zużywa?
0: To idzie w godzinach pracy, w związku z tym zdarza się tak, że w ciągu sezonu potrafimy dwa razy wymienić taką szczotkę.
1: Wow. No dobrze, ja się chciałam podpytać o ten ostatni pojazd, bo jest bardzo duży, nie ma tej łopaty. Cóż to takiego?
0: Nie, łopata jest, tylko ona jest w tej chwili, czyli ten pług, tak nazwijmy to po imieniu. Pług jest po prostu w tej chwili zdemontowany do przeglądu, do naprawy, dlatego jest taki duży, wysoki, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, to jest ten pojazd kompaktowy do odśnieżania nawierzchni płyt postojowych, tam gdzie zaparkowane są samoloty. On z przodu ma pług, a pod, czyli między osiami, pod samochodem jest ta szczotka, którą tutaj widzimy za tymi pojazdami. Tak? Ten pojazd ma taką charakterystyczną cechę, że ma wszystkie koła skrętne. Proszę zauważyć, on ma, mimo tego, że to jest ogromna masa, ma tylko dwie osie. A to wszystko po to, żeby był bardzo zwrotny i mógł praktycznie wszędzie wjechać, wszędzie dojechać. Szybko dojechać.
1: Ja się boję zapytać, ile taka maszyna kosztuje?
0: Powiem tylko tyle, że to idzie w miliony. Producenci najlepszych maszyn, tak jak to, co stoimy tutaj przy tej maszynie, to jest Overassen, jest producent norweski. To, co widzimy tutaj, to mamy Wamasy, producent fiński i mamy także Schmidta niemieckie. Czyli można powiedzieć, pochodzą z krajów, gdzie można powiedzieć, jest największe doświadczenie.
1: Znają się na zimie.
0: Dokładnie, tak. I bym powiedział, rozumieją nasze potrzeby.
1: Ja chciałam podpytać, jak wygląda taki zwykły dzień tutaj w bazie? Przychodzimy do pracy, czym się zajmujemy, jeśli nie ma zimy?
0: Jeśli nie ma zimy, to mamy bardzo, ale to bardzo dużo innej pracy, związanej po prostu z utrzymaniem całego lotniska. Proszę zauważyć, jak ogromny to jest obiekt. Usterek na tym obiekcie jest tyle, że czasami nie nadążamy ich samodzielnie usuwać i czasami musimy się również posiłkować firmami zewnętrznymi do niektórych prac, dlatego że no niestety przy tak dużym ruchu, przy tak dużym natłoku i tak ogromnej powierzchni zarówno zewnętrznych nawierzchni, jak i obiektów zamkniętych, tych usterek jest bardzo dużo. I po prostu musimy je wszystkie usuwać. I tak naprawdę ludzie, którzy u nas pracują, zimą koncentrują się na usuwaniu śniegu, a w momencie, kiedy pogoda jest tak na tyle dobra, że nie musimy nigdzie wyjeżdżać, usuwamy wszystkie usterki, robimy wszystko to, co możemy na tym obiekcie zrobić. W okresie letnim oczywiście kosimy trawę. To, z czym się bardzo, co dla nas na przykład jest sporym problemem, z czym się borykamy, to na przykład ciągłe podkopy pod ogrodzeniem. Mało kto sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, że my, no nie powiem, że codziennie, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu usuwamy podkopy, które

0: zwierzęta, typu lisy,
1: dziki,
0: borsuki. Dziki też się nam zdarzyło, tak? W tym roku nawet już chyba dwukrotnie, że dzik nam próbował tu się dostać.
1: Chciał polecieć gdzieś.
0: Tak, ale powiedzmy, że to jest rzadkość, ale mniejsze zwierzęta, zające, najwięcej jest lisów.
1: Ale jak tym wszystkim koordynować? Być jednocześnie tutaj, kontrolować to, co dzieje się przy płocie, to, co dzieje się na płycie, to jest jakaś czarna magia dla mnie.
0: Tak, ale na tym polega nasza organizacja i podział pewnych ról i obowiązków. Są oczywiście od tego odpowiednie służby, które pewne rzeczy kontrolują, zgłaszają to do nas jako do działu eksploatacji usterki, a my jesteśmy od tego, żeby to naprawić. Jeśli chodzi o takie sprawy tylko i wyłącznie bieżące usterki, bieżące naprawy. Oczywiście, jak mieliśmy ulewy, przecież pamiętne podtopienia, to, co się wydarzyło w Warszawie, tak. Przecież Gdańsk też był zalany. My też to przeżyliśmy, na lotnisku również, ale to może nie odbiło się tutaj u nas takim echem, może ze względu na nasze położenie też. Jesteśmy, można powiedzieć, chyba na najwyższym punkcie w Trójmieście, w związku z tym na pewno w Gdańsku, tak. W związku z tym nie ma takiego zagrożenia, powiedzmy sobie, powodziowego i takich ewentualnych skutków.
1: A czy praca tutaj jest po prostu satysfakcjonująca?
0: Na pewno jest ciekawa. Tu nie ma nudy. Tu codziennie jest coś.
1: Jak u nas.
0: No tak, ale jednych to może denerwować, bo są ludzie, którzy chcą wiedzieć, lubią wiedzieć, co mają dzisiaj do zrobienia albo jutro do zrobienia. Mają wszystko zaplanowane, poukładane. Tutaj oczywiście też działamy według pewnego planu, według pewnych schematów, tylko bardzo często te plany i te schematy musimy rewidować.
1: Rano przychodzi burza i cały misterny plan.
0: Na przykład. Albo się dowiadujemy, że gdzieś tam nastąpiła jakaś tam awaria, którą trzeba pilnie usunąć i wszystkie inne rzeczy idą na bok. Zapytała pani o dziwne usterki. Przyszła mi na przykład teraz do głowy usterka cieków liniowych. Samoloty przejeżdżając przez na przykład cieki liniowe po prostu najzwyczajniej w świecie je załamują. No to jest coś, co na drogach my czasami widzimy zapadnięte, powiedzmy sobie, kratki kanalizacyjne. U nas może one nie tyle się zapadają, co po prostu ciężar samolotu powoduje, że one się samo koryto po prostu załamuje i musimy je w trybie pilnym wymieniać. I nasi ludzie też na bieżąco to robią.
1: A nam się wydaje, że my tylko wsiadamy, kupujemy wodę.
0: I o to chodzi, żeby się tak wam dalej wydawało i żebyście tak to nas odbierali, to będzie nasz sukces.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem gdyńskiej komunikacji miejskiej, a konkretnie jej schematem i tym, na jakich zasadach działa w dzisiejszych czasach. Czyli historię zostawiamy na boku, skupiamy się na tym, co mamy teraz i zahaczymy nieco o perspektywy na przyszłość. A moim rozmówcą jest Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM Gdynia. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat komunikacji miejskiej w Gdyni, jak ona wygląda aktualnie, ile w tej chwili mamy linii pojazdów, jak wygląda struktura komunikacji miejskiej.
4: Obecnie Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni organizuje 71 linii dziennych, w tym jest 12 linii trolejbusowych. Przy czym jeżeli mówimy o liniach trolejbusowych, to warto zwrócić uwagę na ewolucję, która w ostatnich latach i miesiącach ma miejsce, a ta ewolucja polega na tym, że linia autobusowa 181, która łączy Gdynię z Sopotem, jest linią, która w coraz większym stopniu jest poddana elektryfikacji właśnie z wykorzystaniem trolejbusów. I w związku z tym tę linię już traktujemy jako linię trolejbusową, bowiem 75% wozu kilometrów na tej linii realizują trolejbusy. Także jeżeli chodzi o taką systematykę związaną z liczbą linii, to tak jak powiedziałem, 71 łącznie linii dziennych, w tym 12 linii trolejbusowych. Oczywiście do tego wykazu nie wliczamy tak zwanych 700, czyli linii, które mają charakter zjazdowy lub dojazdowy, a oprócz tego mamy jeszcze kilka linii nocnych. Natomiast jeżeli

0: Chodzi o liczbę pojazdów, to codziennie na trasę wyjeżdża około 280 pojazdów po to, żeby zrealizować zadanie. Natomiast w inwentarzu, biorąc pod uwagę, że jeszcze mamy autobusy rezerwowe, trolejbusy zabytkowe, tych pojazdów jest około 350, czyli codziennie 280 w dni powszednie wyjeżdża na trasę, a około 350 posiadają łącznie nasi wszyscy przewoźnicy, których jest 7, do tego, żeby zapewnić ofertę przewozową dla mieszkańców Gdyni i gmin Ościenne, które obsługujemy, czyli dla Sopotu, Kosakowa, Szemuda, gminy Wejherowo, Rumi i gminy Żukowo.
1: Dlaczego w Gdyni Zarząd Komunikacji Miejskiej nie jest również właścicielem tych pojazdów, a każda linia jest tak naprawdę obsługiwana przez jednego z 7 różnych przewoźników?
0: Na początku lat 90. w Polsce został wprowadzony taki model, który polegał na oddzieleniu organizacji przewozu od realizacji. I wtedy zwrócono uwagę na to, że określone korzyści przynosi to, że zostanie oddzielona sfera organizacji przewozów, czyli układania rozkładów jazdy, sprzedaży biletów, kontroli tych przewoźników pod kątem tego, jak realizują swoje zadania pod kątem ilościowym i jakościowym, od realizacji, że przewoźnik powinien się skupić na tym, żeby zatrudniać kierowców, przygotować sprawny, czysty tabor, natomiast samą ofertę przewozową powinien przygotować ktoś inny. I w związku z tym właśnie w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku była taka pierwsza fala tworzenia zarządów komunikacji miejskiej. Pierwszy zarząd powstał w Białymstoku, niestety on już w tej chwili nie istnieje, a kolejny powstał właśnie w Gdyni. I to był drugi zarząd, który powstał w Polsce, a w tej chwili najstarszy, który funkcjonuje, bowiem ten białostocki nie istnieje. I w 92 roku powstał Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który od 93 roku zaczął umożliwiać świadczenie usług przewozowych prywatnym przewoźnikom. Te początki były bardzo takie zróżnicowane, bo ten tabor, który był dostępny, to przede wszystkim tabor przedsiębiorstw komunikacyjnych, które świadczyły usługi w regionie, czyli tak zwanych PKS-ów. Ale z czasem na tym naszym rynku zaczęły powstawać prywatne firmy inne niż PKS-y i w związku z tym zaczęło dochodzić do większej konkurencji niż dzisiaj w świadczeniu usług przewozowych. I dzięki temu uzyskujemy efekt, w ramach którego następuje rynkowa weryfikacja cen i to przewoźnicy, walcząc o możliwość realizacji danego kontraktu, o to, żeby na danej linii określoną liczbą autobusów wykonać w skali dnia, tygodnia i roku określoną liczbę wozokilometrów, mając określone parametry i standardy przez organizatora, startują w przetargu i proponują cenę, rywalizując ze sobą tymi cenami. To jest z korzyścią dla budżetu gminy, który dzięki temu nie musi wydatkować więcej, tylko może wydatkować trochę mniej publicznych pieniędzy na to, żeby zapewnić obsługę transportową.
1: Część z nich to są zupełnie prywatne firmy, część z nich podlega częściowo pod miasto chociażby?
0: Tak, oczywiście, że tak. I niewiele jest w Polsce takich ośrodków miejskich, gdzie przewoźnicy miejscy byliby niezaangażowani w obsługę przewozów miejskich. No można powiedzieć, że niedaleko Trójmiasta, czyli w Elblągu, mamy do czynienia z taką sytuacją, bo tam spółki czy firmy, które świadczą usługi przewozowe, są w pełni

0: jest większą z tych spółek, a trochę mniejsza to jest przedsiębiorstwo komunikacji autobusowej, której baza jest zlokalizowana w Gdyni na Pogórzu Dolnym przy ulicy Platynowej, a cechą charakterystyczną tej spółki, która ją wyróżnia, jest to, że od niedawna eksploatuje autobusy elektryczne i właśnie elektryki tak zwane, które możemy spotkać na gdyńskich ulicach, 16 autobusów przegubowych, 8 autobusów standardowych, to są pojazdy elektryczne, które eksploatuje właśnie przedsiębiorstwo komunikacji autobusowej. A oprócz tego w obsłudze aktualnie mamy 4 przewoźników prywatnych. Lista tych przewoźników prywatnych się zmienia, dlatego że Zarząd Komunikacji Miejskiej co jakiś czas, czasami raz w roku, czasami 3 razy w roku, organizuje przetargi na kolejne linie. W związku z tym jedni przewoźnicy z tego rynku znikają, inni nowi się pojawiają. W tej chwili te 4 spółki, czy 4 firmy prywatne, przewozy autobusowe Gryf, to PKS w Gdyni, to firma Irex Meteor i firma Bibitur.
1: Wiemy, ile mamy linii, wiemy, ile mamy pojazdów, ile z kolei pasażerów korzysta właśnie z gdyńskiej komunikacji miejskiej.
0: Tutaj posługujemy się skalą roku. Szacujemy, że z naszej komunikacji miejskiej w Gdyni, ale w całej sieci, korzysta około 82 milionów pasażerów. Z tego 70 milionów w Gdyni i 12 milionów w gminach, które obsługujemy.
1: Liczymy jakby pojedyncze osoby, czy to są poszczególne przejazdy tych samych osób?
0: Nie, liczymy tutaj osoby i tutaj są liczone osoby, które w ciągu dnia skorzystają określoną liczbę razy w czasie realizacji jednego przejazdu drzwi.
1: A jeżeli chodzi o ilość kilometrów, czy też wozokilometrów, właśnie możemy też przy okazji wspomnieć, jaka jest różnica?
0: My używamy takiego sformułowania wozokilometr, dlatego że to oznacza, że jeden wóz, czy to jest trolejbus, czy to jest autobus, przejeżdża 1 kilometr. Dlatego używamy takiego określenia jak wozokilometr. I takich wozokilometrów w Gdyni jest realizowanych około 16 milionów i około 3 milionów wozokilometrów rocznie w gminach ościennych. Także łącznie w gdyńskiej komunikacji miejskiej jest realizowanych w skali roku około 19 milionów wozokilometrów.
1: To jest dużo, patrząc jakby też na inne miasta?
0: To jest relatywnie dużo i dzięki temu ta oferta przewozowa jest dosyć pozytywnie odbierana przez naszych pasażerów, którzy jeszcze przed okresem pandemii relatywnie wysoko oceniali jakość świadczonych usług, tym również i w zakresie dostępności, czyli oferty przewozowej. I tutaj tej gdyńskiej komunikacji miejskiej zawsze była wystawiana ocena 4+, i tutaj z tej oceny jesteśmy zadowoleni. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta ocena się utrzymywała albo była wyższa, ale uważamy, że właśnie wystawianie tej oceny pozytywnej jednoznacznie przez mieszkańców Gdyni i użytkowników gdyńskiej komunikacji miejskiej w Gdyni jest tym elementem, który wskazuje na to, że ta ocena jest pozytywna w tym w zakresie dostępności przestrzennej i czasowej gdyńskiego transportu.
1: Jak wygląda finansowanie komunikacji miejskiej w Gdyni? Wiadomo, że pasażerowie kupują bilety, ale niektórzy mają też przejazdy bezpłatne.
0: Chcąc korzystać z transportu zbiorowego, mamy do wyboru 3 opcje, jeżeli chodzi o płatność. Może się okazać, że zaliczamy się do grupy osób, które nie muszą płacić za możliwość korzystania z transportu zbiorowego. Przykładem mogą być dzieci i młodzież, które są zwolnione z takiego obowiązku, przy czym dzieci wszystkie, a młodzież to ta, która uczęszcza do szkół zlokalizowanych na terenie Gdyni. Natomiast jeżeli mówimy o gminach ościennych, to oczywiście młodzież, która uczęszcza do szkół na terenie tych gmin, czyli na przykład w Kosakowie młodzież, która do szkół kosakowskich uczęszcza, ma taką możliwość, żeby po terenie gminy jeździć za darmo. W tej grupie też znajdują się seniorzy, którzy po ukończeniu 70 roku życia mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo, nie płacąc za korzystanie z tej komunikacji. Druga grupa osób to grupa osób, która może korzystać z uprawnień do 50% ulgi w przejazdach. I tutaj mamy na przykład studentów, czy młodzież, która nie jest mieszkańcami Gdyni, czy na przykład emerytów. No i wreszcie są osoby, które płacą według taryfy normalnej, nie korzystają z żadnych ulg i zwolnień w przejazdach i w rezultacie wyróżniamy takie 3 grupy osób. Ta sytuacja powoduje, że komunikacja się nie finansuje w 100%, tylko to finansowanie komunikacji miejskiej składa się z 2 części. Pierwsza część to są przychody z biletów, a druga część to są dopłaty z budżetu miasta do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie tych autobusów czy linii, które funkcjonują na danym obszarze. W zależności od tego, ile można pozyskać środków,

0: wydatków ze sprzedaży biletów. Od tego zależy tak zwany współczynnik odpłatności, czyli w jakim zakresie gmina partycypuje w kosztach utrzymania tego transportu. I w ostatnich latach przeżywaliśmy zróżnicowany pod względem odpłatności okres dotyczący tego, ile gmina musi dopłacać, co wynikało z pandemii. Do okresu pandemii to około 40-35% przychodów pochodziło ze sprzedaży biletów, a 60-65% stanowiła dopłata z budżetu miasta. W okresie pandemii z różnych względów, bowiem trzeba było zapewnić limity pasażerów w pojazdach, a dodatkowo uruchamiać kursy po to, żeby przewieźć odpowiednią liczbę pasażerów w dogodnych dla nich z punktu widzenia epidemicznego warunkach, ta dopłata z budżetu samorządu wzrosła do 80-85%, co oznacza, że 15-20% pochodziło tylko ze sprzedaży biletów. W tej chwili po pandemii ten popyt na usługi przewozowe się odbudowuje i widzimy sukcesywny wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego, mimo tego, że pewne pozostałości pandemii są, jak na przykład praca hybrydowa, i ten współczynnik systematycznie zaczyna z miesiąca na miesiąc wzrastać. W ostatnim okresie on przekracza 30%, więc zaczynamy powoli zbliżać się do tego stanu, który był przed pandemią. Natomiast mimo tego, że władze samorządowe są zmuszone do wprowadzania wyższych cen za usługi transportowe po to, żeby ten strumień przychodów zwiększyć, to niestety on nie nadąża za tymi rosnącymi kosztami, które w odniesieniu do cen paliw, energii elektrycznej bardzo mocno w ostatnich miesiącach wzrosły.
1: W jaką stronę zmierza komunikacja miejska? Wiadomo, że cały czas się rozwija, mamy nowe pojazdy, ale całkiem niedawno kilka linii nam zniknęło. Jakie będą kolejne poczynania, że tak powiem, zarządu?
0: Będziemy starali się robić wszystko, żeby ta oferta przewozowa była jak najlepiej dopasowana do potrzeb naszych klientów. Tutaj będziemy korzystać z bramek liczących, które sukcesywnie montujemy w naszych pojazdach po to, żeby pozyskiwać informacje na bieżąco o tym, ilu pasażerów z tej komunikacji miejskiej korzysta. I dzięki temu będziemy mieli coraz więcej szczegółowych i precyzyjnych informacji o popycie. I będziemy starali się, jeżeli tylko środki finansowe na to pozwolą, żeby rozwijać tą naszą ofertę. Pan redaktor wspomniał o ograniczeniach w ofercie przewozowej. My je traktujemy tylko i wyłącznie jako etap przejściowy wynikający z takiej, a nie innej sytuacji finansowej i chcielibyśmy, żeby jednak liczba wozokilometrów i poziom obsługi komunikacyjnej rósł. Czy te linie wrócą w dokładnie takiej samej formie, to nie jest przesądzone, bo niewykluczone, że jednak jakieś modyfikacje w tej ofercie będzie można wprowadzać po to, żeby nasi pasażerowie byli jeszcze bardziej zadowoleni z tego, co robimy. Także chcemy tą ofertę rozwijać, cały czas monitorujemy, co się dzieje, jeżeli chodzi o postulaty zgłaszane przez pasażerów i chcielibyśmy im zapewnić jak najwyższy standard usług z wykorzystaniem nowoczesnych, ekologicznych środków transportu zbiorowego.
1: Tak przy okazji właśnie perspektyw jesteśmy w stanie powiedzieć o jakimkolwiek kolejnym nowym taborze po tych nowych elektrobusach, które też od niedawna jeżdżą?
0: Tak, możemy powiedzieć o tym taborze. Pod koniec bieżącego roku ma nastąpić dostawa dwóch przegubowych trolejbusów do przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej i z pewną nadzieją patrzymy również w przyszłość, dlatego że ewentualne decyzje dotyczące KPO i rozwoju elektromobilności w Polsce mogą powodować, że w Gdyni pojawią się kolejne pojazdy elektryczne, tudzież wodorowe, bo z dużym zainteresowaniem patrzymy na rozwój tego sposobu zasilania pojazdów transportu zbiorowego, więc niewykluczone, że również w najbliższej perspektywie będzie można mówić o bardziej precyzyjnych planach czy perspektywach wprowadzania autobusów zasilanych wodorem.
2: Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Są kolorowe, uśmieszają ból, a w najgorszym wypadku można w nie krzyknąć. Gdańska Fundacja Trzymaliny już od 4 lat szyje poduchy serca, które następnie trafiają do pacjentek po mastektomii. Ta niewielka poducha ma szczególną moc, mówi Katarzyna Brożek, dyrektorka fundacji.
4: No właśnie, wy znalazłyście sposób na to, żeby pomagać, biorąc w dłoń igłę, nitkę.
5: Tak, paradoksalnie przed zrodzeniem się pomysłu założenia fundacji ja nigdy absolutnie nie szyłam. Co więcej, nadal się nie uważam jakimś specjalistą.

0: nie jestem krawcową, natomiast maliny są świetnym dowodem na to, że jeśli rodzi się w naszej głowie pomysł na pomoc, na w ogóle jakiś rozwój, robienie czegoś nowego, to po prostu trzeba to robić. Nie skupiać się na barierach, na trudnościach, bo te osoby się znajdą, żeby zrealizować ten pomysł. I tak, trzy maliny powstały ponad 4 lata temu i dzisiaj mamy na koncie prawie 20 tysięcy podów i torebek, które przekazałyśmy i pomorskim onkologiom, ale też na południu Polski, pod Warszawą. Mamy taką zasadę, żeby raz na kwartał pojechać do innego województwa i tam zarażać malinowym pomysłem szycia poduch i torebek dla kobiet, które są po zabiegu mastektomii.
1: No właśnie, te poduszki są potrzebne, bo one pomagają?
0: Tak, to jest konkretna pomoc. Jak pojawia się ktoś u nas po raz pierwszy, to na początku patrzy z takim trochę niedowierzaniem.
1: No bo poduszka?
0: Tak, o co chodzi w ogóle? Jakieś kolorowe, spotkały się baby, czasami też panowie do nas przychodzą i szyją. Natomiast na szczęście na naszych szyciach pojawiają się też kobiety, które dostały te nasze malinowe gadżety i one są takim żywym dowodem na to, że to jest potrzebne. Poducha jest w kształcie serca, ma bardziej wyciętą tą część taką, którą wkładamy pod pachę, bo po zabiegu mastektomii jest utrudniony przepływ limfy. Tam wszystko boli po prostu. Chodzi o to, żeby też nie robić przykurczu, żeby odbarczyć, żeby złagodzić ten ból. Więc ta poducha jest przekazywana pacjentce zaraz po zabiegu mastektomii, jak wyjeżdża z bloku operacyjnego. Taka pielęgniarka przychodzi z taką poduchą. Kiedyś jedna z dziewczyn powiedziała, że też ta poducha jest takim miejscem, które łapie wszystkie nasze emocje i myśli, które są parę dni po zabiegu. Jest świetnym gadżetem do wypłakania się i wykrzyczenia wszystkich emocji, kiedy to wszystko po prostu boli po operacji. Więc ta poducha jest na początek. A potem, jeśli pacjentka ma dreny, przypomnijmy, że dreny są jakby odczepiane, nie wiem jak to tak profesjonalnie nazwać, generalnie dzięki drenom odpływa ten taki brud z miejsca operowanego do butelki zwanej butelka Redona. Więc czasami ta pacjentka wychodzi z jedną butelką, a czasami z paroma. Więc teraz sobie wyobraźmy brak komfortu w przemieszczaniu się, kiedy tu mi jakieś sznurki w ogóle odchodzą od miejsca operowanego. Muszę je mieć, bo to miejsce musi być oczyszczane. Jeszcze jakieś buteleczki, które co jakiś czas muszę wylewać ten płyn. No więc dzięki jednej pacjentce wpadłyśmy na pomysł, żeby szyć takie po prostu kolorowe torebki, żeby sobie dziewczyna mogła przewiesić przez ramię, wrzucić taką torebeczkę i po prostu pójść na spacer.
1: Czyli tak naprawdę ułatwiacie życie, pozwalacie się jakby wdrożyć na nowo do tego życia.
0: Tak, pomagamy nie ograniczać się przez operację. Ja też sobie myślę, że jak ostatnio na szyciu w Wojewódzkim Centrum Onkologii przyszła dziewczyna, która dostała od nas tą poduchę i dziś przeczytała o nas i postanowiła przyjść na szycie. I ona mówi, Boże, jak fajnie jest uszyć taką poduchę, bo ja wiem jako pacjentka, co ja sobie pomyślałam, jak dostałam ją, a dzisiaj ja uszyłam dla kogoś. Więc to jest takie, wiecie, to jest, jak robimy coś dla kogoś, to z jednej strony pomagamy tej osobie, ale z drugiej strony my sobie bardzo pomagamy. Myślę, że dzielenie się dobrem po prostu buduje nas. Jest więcej endorfin, więcej radości, więcej pozytywnej energii i każda absolutnie osoba, która przychodzi do nas na szycie, wychodzi po prostu wyluzowana, uśmiechnięta, z taką, wiecie, pozytywną energią po prostu w sobie. Więc z jednej strony pomagamy, a z drugiej strony sami sobie trochę robimy dobrze.
1: No właśnie, dzisiaj te ekipy szyjące są bardzo duże, ale zaczynałyście w bardzo wąskim gronie.
0: W ogóle zaczynałyśmy od tego, że wszystkie pawlacze w domach naszych rodziców, ciotek były przeglądane, przetrzepane. Ja pamiętam, że mój tata wszystkie po prostu poprzeglądał i pierwsze torebki czy tam serducha to były z materiałów, które kojarzyłam z cyklu moja mama miała taką sukienkę w taką kratę na przykład. Więc tak, nasze domy były magazynami. Początki były trudne, natomiast byliśmy bardzo zmotywowane do tego, żeby to robić, bo wiedziałyśmy, że to jest szalenie potrzebne i chcemy w to wchodzić. No a potem na szczęście pojawili się sponsorzy, osoby, które przekazywały nam pieniądze, też przekazywały nam firmy materiały. Do tej pory tak się dzieje, że firmy czasami na jakieś skrawki materiałów przekazują, które już jakby nie są im potrzebne, a nam idealnie pasują na właśnie na przykład na torebki. Więc to jest właśnie to, co ja powiedziałam na początku. Pomysł jest, widzimy na początku masę trudności i to, że w ogóle to nie wypali, ale po prostu się pojawiają ludzie i rozwiązania i to idzie, nie?
1: Mhm. Ale jak wiedziałyście, że akurat poduszka o takim kształcie

0: będzie pomocna.
1: Ja w ogóle o poduchach przeczytałam ze strony Stowarzyszenia Patchworkowego w Polsce, tak. Jest takie coś w Polsce, gdzie takie szalone kobiety szyją kolorowe, cudne patchworki. Jedna z nich pojechała do Hiszpanii i tam zobaczyła te poduchy, a poduchy w ogóle przyszły ze Stanów. Wiele, wiele lat temu jedna z pielęgniarek zachorowała na raka piersi i jej ciotki uszyły jej taką poduchę, żeby właśnie ją wkładała pod pachę od strony tej, gdzie miała operację na piersi. No i tak się pomysł rozkręcił. Wiecie, słodowy, zrób to sam, no nie? Po prostu potrzeba matko rozwiązań i ona wpadła na taki pomysł, który się po prostu rozlał po świecie i też w Polsce. Ponad 4 lata temu bardzo dużo osób szyło w Polsce poduchy. Trochę jeszcze jest takich grup, które szyją gdzieś tam w różnych regionach. No my postanowiłyśmy założyć fundację, żeby się do tego zabrać tak profesjonalnie. Wiecie, to też jest inaczej, jak fundacja idzie po prostu po kasę do jakiejś firmy i pokazuje konkret. To też jesteśmy po prostu bardziej wiarygodne i budujemy tą markę po prostu od paru lat. A że maliny to taki krzak, który wszędzie się rozrasta, to mamy to szczęście do sponsorów, do wolontariuszy. A myślę, że największą bazą są właśnie ci wolontariusze, którzy jeżdżą w bardzo różne miejsca z nami. Będziemy na plebanii szyć. No, szłyśmy już w bardzo różnych miejscach. Ja wychodzę z założenia, że absolutnie wszędzie trzeba iść z dobrą nowiną zwaną profilaktyka, bo też na szyciach mamy fantomy piersi. I uczymy kobiety, w jaki sposób wykonywać samo badanie piersi. Rozdajemy ulotki, które można sobie powiesić na lusterku w łazience i pamiętać o tym, żeby raz w miesiącu zbadać się. Mówimy o tym, jak ważne jest USG piersi, jak mamografia jest szalenie ważna. Wiecie, my żyjemy tutaj, Trójmiasto ma 3 onkologie, czego 2 to są breast cancer unity i to są miejsca, gdzie pracują sami profesjonaliści, którzy dziennie widzą po prostu ogrom kobiet i badają bardzo dużo tych piersi, więc mają ogromne doświadczenie, więc mamy to szczęście. Natomiast no, są też mniejsze miejscowości, gdzie trzeba tak naprawdę zachęcać i mówić, że to jest ważne, że my w ogóle musimy znać swoje ciało, bo czasami słyszę, ja nie wiem, jakie ja mam piersi w ogóle, my się nie dotykamy. To jest, dla mnie to jest w ogóle cały czas zaskakujące, bo niby jesteśmy takim cywilizowanym miejscem, a tutaj jednak okazuje się, że zapominamy o takich podstawach. Mhm. Jeszcze najdzie do kosmetyczki, ale już na badanie to nie za bardzo.
0: A nie macie wrażenia, że przez te 4 lata uratowałyście jakieś życie?
1: Ja raczej chodzę z taką myślą, która zawsze jest tak potwierdzana na każdym szyciu, po każdym szyciu. Bo na tym spotkaniu, wiecie, z jednej strony szyjemy serducha i torebki.
0: No, ale rozmawiacie.
1: Tak. I z jednej strony właśnie zmieniamy rzeczywistość tych pacjentek. Z drugiej strony uczymy samobadania, mówimy o profilaktyce. Jeśli przynajmniej jedna dziewczyna po tym spotkaniu pójdzie się przebadać, to jest uratowany faktycznie człowiek. Bo nawet jeśli okaże się, że ma jakąś zmianę w piersi, to bardzo szybko można zareagować. Z trzeciej strony, wiecie, ja znam parę osób przynajmniej, które poszły na kurs krawiecki po tym szyciu, które w ogóle się wkręciły w szycie
0: zmiana
1: maszyn.
0: Życia.
1: Tak, i mają w domu rozłożone maszyny i szyją różne rzeczy. To też jest fajne w ogóle. A po czwarte, ja sobie myślę, że my chorujemy na taką chorobę zwaną samotność. A to jest miejsce, gdzie po prostu się możemy spotkać przy herbacie, pośmiać się, pogadać, zawiązać nową znajomość.
0: Może wcale nie trzeba być mistrzem szycia.
1: Absolutnie nie. Ostatnio nawet przyszła dziewczyna ze swoim mężem. Przyszła Iza na przykład z synem i z córką. Wiecie, to też jest fajne, bo to jest taka forma trochę integracji rodzinnej. Kiedyś mój brat przyszedł do mnie na szycie. On odpowiada za proces produkcyjny i mówi, siostra, nie, tutaj jest za mało ludzi, tam jest za dużo, ci za wolno. Więc wiecie, to też jest cudowne, bo mój tata na przykład przychodził na wszystkie szycia i to był w ogóle ekspert szyciowy, no nie? On tam pouczał wszystkie panie, jak się szyje.
0: Za wolno, więc, za wolno.
1: Za wolno, za wolno, krzywo czy coś tam, więc no fantastyczne spotkanie i ja tam jestem namodowana, cieszę się, że mam to co 2 tygodnie, to taka terapia.
0: No właśnie, ale są takie osoby wkręcone, które przychodzą?
1: Tak, z mojej firmy, w miejscu, w którym ja pracuję, jest 10 osób, które na stałe są w malinach. Więc my wychodzimy z pracy i potem w piątek idziemy gdzieś tam na szycie, więc udało się stworzyć chyba wolontariat pracowniczy. Tak, mam stałą ekipę 10 fantastycznych wolontariuszy, którzy są od początku, którzy przy różnych zmianach, przy różnych trudnościach mówili, Kasia, jesteśmy. I to wiecie, to też jest ogromna wartość. Bo ja wiem, z kim to robię. To nie jest tak tylko, że maliny to moje, tylko maliny są nasze. Jeśli któryś z tych wolontariuszy mówi, Kasia, bo trzeba było zrobić na naszym szyciu, to jest fajne, bo oni to czują, że to jest ich, no nie? I

0: to jest piękne. I kiedy trzeba coś tam podzielić się pracą, coś pomóc, to oni są po prostu, więc to nie jest tylko tak, że przychodzą, odbębnią i wyjdą. Tylko jak ja poproszę o coś, to oni jak najbardziej są otwarci na to, bo to jest ich.
1: Mm-hmm. A jak wygląda ten proces? Szyjecie jakiś zestaw poduszek i potem osobiście je rozwozicie po
0: szpitalach? To jeszcze wcześniej mamy proces. To już jest w ogóle, to jest wisienka na torcie.
1: Aha, szycie to wisienka, okej.
0: Po pierwsze musimy zdobyć kasę, więc pisanie wniosków, granty, chodzenie, proszenie się. Jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o żebractwo. I to każdy wolontariusz, każdy człowiek, który zarządza fundacją i stowarzyszeniem, to powie. Oczywiście czasami te pieniądze przychodzą same. Nie powiem, że nie. To jest po pierwsze. Potem kupujemy, potem zawozimy. My mamy takie szczęście, że od 4 lat nam nie materiał firma z Wejherowa, która w ogóle robi kanapy. Tak, by the way, robią fajne rzeczy, ale dzielą się dobrem i kroją, bo mają po prostu do tego sprzęt. Potem mam taką fantastyczną panią, która sama chorowała na raka piersi. Już jest w cudownym wieku senioralnym i ona sobie w domu zszywa te serducha, tak żebyśmy mieli tak zwane flaczki do wypełnienia wypełnieniem. Więc ona nam

Potem mam taką fantastyczną panią, która sama chorowała na raka piersi. Już jest w cudownym wieku senioralnym i ona sobie w domu zszywa te serducha, tak żebyśmy mieli tak zwane flaczki do wypełnienia wypełnieniem. Więc ona z nami

0: problemu, tylko tak za rok.
1: Za rok wpadniemy poszyć.
0: Więc mamy listę rezerwową, miejsc, gdzie możemy poszyć. I wtedy się spotykamy i tam wypełniamy te serducha taką kulką, takim wypełnieniem i zszywamy igłą i nitką. A to wypełnienie jest na tyle ważne, że pacjentka może wrzucić taką poduchę do pralki i po prostu sobie ją wyprać, odświeżyć. I ta poducha wraca do swojej wielkości, okay, kształtu i przez parę dobrych lat może pełnić różne funkcje, bo to wiecie, potem podkarczyk można podłożyć, no
1: przyda
0: wiadomo.
1: Się.
0: Tak. A torebki już szyjemy na miejscu i potem faktycznie dostarczamy. Ostatnio jechałam na przykład w sobotę do Słupska tam zawieźć. Ale to jest fajne, bo się wyrobiła już taka ścieżka komunikacyjna, kiedy nam mówią, że potrzebują kolejnych. Wiecie, to też jest fajne, że onkologi same
1: dzwonią na was.
0: Tak, i to jest też dowód na to, że one się faktycznie przydają, te poduchy i torebki. No więc zawiozłam tam 110 poduch i 100 torebek. Tyle nam się udało uszyć przez 3 godziny. To jest taka liczba, która mnie cieszy już. To jest jakiś konkret.
1: To jest także satysfakcjonująca liczba.
0: Tak, dokładnie.
1: Jakbyście mniej uszyli, to już nie byłabyś zadowolona ze swoich pracusiów.
0: Nie, bardzo byłabym zadowolona. Były takie momenty, że się szyliśmy mniej, bo się też uczyliśmy, trafialiśmy do grup, które nigdy nie szyły, więc trzeba było tego nauczyć. Słuchajcie, to chodzi o to, że tam się dzieje przez 3 godziny dużo dobra. I to jest kluczowe. Oczywiście, że ilość jest ważna, bo jeśli zawiozę więcej, to po prostu nie będziemy musieli za miesiąc tam przyjechać. Natomiast chodzi o całkiem coś innego, to chodzi o jakość tego spotkania, a te spotkania po prostu dają dużo dobra innym, nam i tam jest cała masa gigantycznej energii.
1: Mhm, ale te liczby też pokazują, jak wiele kobiet choruje.
0: Tak, i to z roku na rok coraz więcej. Wiecie, jeśli my przestaniemy, musimy przestać myśleć o badaniach profilaktycznych jako o
1: źle koniecznym.
0: To po pierwsze i jako szukaniu nowotworu. Jak jadę do dentysty, to nie szukam, że będę miała dziurę. Po prostu chodzę do dentysty, dlatego że trzeba dbać
1: o ząbki,
0: żeby nie doprowadzić do momentu, że trzeba będzie wyrywać, będą zgorzale inne tego typu historie. Chodzę do fryzjera, bo chcę mieć fajne włosy, no nie? I fajnie wyglądać. Nie wiem, paznokcie, chcę zadbać o cerę. To dlaczego my nie dbamy o to, co nosimy na co dzień? W zasadzie, no, jakaś moja serdeczna koleżanka, która jest psychologiem, powiedziała mi zdanie, które jest po prostu dla mnie mega istotnym zdaniem. Jesteś wszystkim, co masz. Gosia, pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiam,
0: i to jest prawda,
1: Gosia.
0: Jeśli my sobie uzmysłowimy to, że jesteśmy wszystkim, co mamy, no to jesteśmy domem, który nosimy 24H przez całe swoje życie. Daj Boże, jak najdłuższe i zdrowe. Ale no, my musimy zadbać o nie. Jeśli sami nie zadbamy, no to tego nikt nie zrobi za nas.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Z kawy słynie Kolumbia, Etiopia i uwaga, gdańska osoba. To właśnie w tej dzielnicy powstała mini palarnia kawy. Jej właściciel Maciej Kamiński długo szukał idealnego smaku porannego espresso. Dziś skomponowaną przez niego kawę docenia coraz więcej osób, nie tylko mieszkańców Gdańska. Posłuchajcie naszej rozmowy.
1: Z kawy słynie Kolumbia, ale jak się okazuje też osoba.
4: Tak, postanowiliśmy, że do oferty naszych delikatesów dołączymy kawę i otworzymy taką mikropalarnię. Mikropalarnię to jest tak mikropalarnia, że tutaj właściwie każda paczka kawy jest wypalana oddzielnie. Można przyjść, można zobaczyć, jak wypala się kawa.
1: No właśnie, jak to wszystko się zaczęło? Skąd ta miłość do kawy?
4: Tak naprawdę ciągle pozostajemy w kręgu smaków i ciągle mówimy o smakach, więc kawa jest tylko następnym etapem. Tak, szkoliliśmy się z kawy, szkoliliśmy się sensorycznie, szkoliliśmy się z tego, jakie znaczenie dla kawy ma woda, bo woda w procesie parzenia kawy jest bardzo, bardzo istotnym elementem. W 95% filiżanka kawy składa się przecież z dobrej wody. Woda jest kluczowa i kawa jest kluczowa. Nic więcej w tej filiżance nie powinna się tam znaleźć. Oczywiście, jeśli ktoś lubi, może się tam znaleźć mleko.
1: No właśnie, ta maszyna za nami. Opowiedzmy o niej, jak ona się tu znalazła, jak ona wygląda, no bo słuchacze jej nie widzą.
4: Ciężko opowiedzieć. Maszyna jest dość małych rozmiarów. Jest zintegrowana z takim filtrem, który wciąga te wszystkie zapachy, bo ważne jest to, że przy paleniu kawy zapach kawy jest zupełnie inny. On jej nie przypomina. To trochę pachnie jak popcorn. To jest zapach prażenia, zapach podgrzewania jakichś ziaren. Kawa zaczyna pachnieć dopiero następnego dnia po paleniu, a swój optymalny smak ma po dwóch tygodniach od daty wypalenia. wsypujemy do tej maszyny

0: ziarna. Mamy tutaj sterowanie w pełni komputerowe. Wybieramy sobie kraj, z jakiego kraju chcemy palić kawę. I w tym momencie możemy troszkę zmienić ten proces. Możemy ją wypalić w różnych stopniach. Możemy ją wypalić jasno, możemy ją wypalić średnio, ciemno, bardzo ciemno. To wszystko wpływa na smak kawy. My staramy się palić kawy albo jasno, albo średnio po to, żeby z tych ziaren wydobyć jak najwięcej smaku.
1: No właśnie, taka spalona kawa, ona jest taka lekko kwaśna?
0: Lekko kwaśna kawa to też może być błąd w procesie zaparzania, w procesie temperatury parzenia konkretnie. Natomiast kwasowość w kawie to też jest sprawa trochę bardziej skomplikowana, bo kwaśna nie znaczy zła. Kawy z Afryki, na przykład kawa z Etiopii, będzie miała kwasowość, natomiast to nie jest kwasowość źle zaparzonej kawy, to jest przyjemna, bardzo przyjemna, owocowa, cytrusowa kwasowość wyczuwalna w kawie, która na przykład świetnie połączy się z mlekiem i wtedy kompletnie znika.
1: Takie palenie kawy, ile zajmuje czasu?
0: Zajmuje kilkanaście minut, w zależności od tego, w jakim stopniu ją chcemy wypalić.
1: Kiedy ta maszyna się tutaj pojawiła?
0: Maszyna pojawiła się w marcu, no i tak naprawdę już sobie nie wyobrażamy tego miejsca bez niej, bardzo się tu zadomowiła.
1: Czyli gdańszczanie pokochali swoją kawę.
0: Pokochali swoją kawę, mieszkańcy dzielnicy Osowa pokochali swoją kawę, mają swoje ulubione typy, które po prostu są już ich kawą i nie chcą jej zmieniać.
1: No właśnie, przychodzą tutaj osoby, które mówią, prosimy wyparzyć ją tak, prosimy spalić ją tak.
0: W gruncie rzeczy mieliśmy kilka takich zamówień jakby specjalnych, natomiast jak sobie ustawiliśmy nasze procesy pod kawy z konkretnych krajów, właściwie trafiło w gusty naszych kawuszy.
1: No właśnie, tutaj przenosimy się do Brazylii, Kolumbii i Etiopii.
0: Tak, o Etiopii wspominałem. Wyższa kwasowość. Etiopię wypalamy też do metod alternatywnych. Kolumbia, w bukiecie będzie dużo więcej czekolady, kakao. Ta kawa będzie bardzo pełna. Trochę bliska takim kawom we włoskim stylu palenia. Cięższych aromatycznie, cięższych smakowo, bardziej pełnych, tak bym to ujął. Natomiast Brazylia jest kawą, która zdecydowanie będzie smakowała wszystkim. Jest kawą bardzo neutralną, w smaku wyczujemy orzechy, wyczujemy karmel. Jak mówię o tych nutach smakowych, to oczywiście nie znaczy to, że te kawy mają tego typu dodatki, tam nie ma żadnych aromatów. Natomiast to tak jak w winach, wyczuwamy pewne owoce i to są po prostu najbardziej zbliżone do nich aromaty.
1: To co taki znawca czuje, kiedy przychodzi w gości i proponują mu rozpustę?
0: Prosi o wodę. Wydaje mi się, że to jak ze wszystkim. Pewnych niedobrych rzeczy, niesmacznych rzeczy lepiej po prostu nie pić ani nie jeść. Lepiej wybrać te, które są prawdziwe, które są naprawdę smaczne, o których można opowiedzieć, można poznać ich historię, niż te wzięte po prostu z półki w supermarkecie.
1: Te ziarenka tutaj leżą przed nami i rozmawialiśmy wcześniej, że one mają w środku coś, tu się kryje. Co to takiego?
0: Tak, no to jest świeżo palona kawa. Tutaj mamy ziarna z Brazylii. Na nich widać takie kropelki. To są olejki eteryczne, które tuż po paleniu ujawniają się, wychodzą z kawy. No i to właśnie one powodują, że kawa pachnie kawą. Tak jak mówiłem na początku, od razu po paleniu ich nie ma. One się zaczynają stopniowo uwalniać i uwalniać ten wspaniały aromat kawy.
1: Taką wypaloną kawę wracamy do domu, od razu robimy, czy lepiej poczekać?
0: Optymalny smak kawa osiągnie w ciągu 2 tygodni od palenia. Tak do 3 miesięcy można spokojnie powiedzieć, że to jest świeżo palona kawa. Ale wydaje mi się, że cała zabawa z kawą polega na tym, żeby ją po prostu pić, czuć jak zmienia się jej aromat i wybrać ten swój ulubiony moment.
1: A niektórzy się obawiają, że jak otworzą, to kawa traci na jakości.
0: W dużych opakowaniach kawa traci na jakości, natomiast my ją pakujemy w 200-gramowe torebki, które są wyposażone w takie specjalne hermetyczne zamknięcie i co ważne, są wyposażone w specjalny wentyl, który pozwala właśnie tym olejkom i gazom, które powstają po paleniu, wylecieć na zewnątrz, ale powietrzu nie pozwala dostać się do środka. Ważne, że jeśli mamy ekspres automatyczny, żeby nie wsypywać całej tej kawy,

0: kawy od razu, żeby ona nie straciła tego aromatu, tylko trzymać ją w tej torebce, przysypywać sobie tyle, ile potrzeba.
1: Te ziarenka, one są takiej samej wielkości i to jest ważne.
0: I to jest bardzo ważne. Z każdego kraju ta wielkość będzie trochę inna, natomiast one muszą być podobnej wielkości, bo to świadczy o jakości kawy. Kawę przesiewa się na sitach. Te najlepsze ziarna, kawa jakości speciality, to właśnie ta, której ziarna będą podobnej wielkości i które będą równe i takie ładne jak te.
1: Bardzo ładne są.
0: Tak, no to jakby patrzenie na kawę, to chyba już to ci trochę wyższy stopień wtajemniczenia i czerpanie radości z tego, jak kawa wygląda, ale rzeczywiście ładna.
1: Niektórzy mówią, że picie kawy z mlekiem to gwałt na kawie.
0: Generalnie ja jestem zawsze tego zdania, że powinniśmy pić kawę tak, jak nam najbardziej smakuje. Oczywiście mleko pozbawia kawę większości aromatów takich, które możemy wyczuć w espresso czy w americano. Natomiast jeśli smakuje nam kawa z mlekiem, nie widzę przeszkód. Jak najbardziej. Mleko jest takim tradycyjnym najbardziej dodatkiem do kawy. Oczywiście są różne syropy, których no już zdecydowanie do kawy speciality wydaje mi się, że nie ma sensu dodawać, bo po prostu nie poznamy jej prawdziwego aromatu.
1: No właśnie, a co z tymi, którzy kawy nie pijają, ale jak już się za nią zabiorą, to właśnie wlewają syropy, pianki, czekoladę. Czy to ma w ogóle sens?
0: To już jest pewnego rodzaju napój. Kawą bym już chyba tego nie nazywał. Kompletnie zmieniają smak kawy. Nie wyczujemy jakości tej kawy. Jeśli ktoś naprawdę lubi kawę, to wszelkie tego typu dodatki pozbawią go radości z picia tych ziaren. I tak naprawdę to są bardzo, bardzo podobne aromaty. Jest taka skrzynka zapachów, gdzie są wyizolowane aromaty. Tego się można nauczyć. To jest pamięć zapachowa. Dokładnie tak jak w perfumiarstwie. I wąchając próbki wyizolowanych aromatów, zaczynamy ich szukać w kawie. Każda nauka zapachu, czy smaku, czy nawet języka obcego wydaje się, że jest najlepsza, kiedy przejdziemy do praktyki i po prostu będziemy kosztowali różnych kaw, różnych win i te smaki poznamy.
1: To przez ten czas nauki ile kaw wypiliście?
0: Chyba takich rzeczy się już nie liczy. Wypiliśmy naprawdę dużo kawy z różnych palarni, po to, żeby znaleźć to, co nam smakuje i to, co my chcielibyśmy pokazać i zaoferować.
1: No właśnie, a wśród mieszkańców, którzy tu przychodzą, kupują swoją osowską kawę, są tacy eksperci, którzy gdzieś tam próbują doradzać, podpowiadać, a może zróbcie to tak?
0: O, jak najbardziej. Każdy ma jakąś tam swoją ulubioną kawę. Jest na przykład część gości, bo można u nas wypić kawę na miejscu, która mówi, że no ta kawa tutaj smakuje zupełnie inaczej. Tak, ona zawsze będzie smakowała zupełnie inaczej, bo jest zaparzona w profesjonalny sposób. Właściwie bardzo trudny do odtworzenia w warunkach domowych. Chodzi o samą konstrukcję ekspresu do zaparzania tej kawy. Natomiast dla mnie zawsze takim najlepszym momentem jest to, jak ktoś zamawia espresso, wtedy wiemy, że lubi kawę. I jak wypija to espresso i mówi, że byłem w tylu miejscach i ta kawa naprawdę mi bardzo smakuje. Dawno tak dobrej kawy nie piłem, albo pierwszy raz w życiu piję taką kawę. No to jest wtedy nasza największa nagroda.
1: Dałam ciała, zamówiłam z mlekiem.
0: Nie, jest rano. Włosi mówią, że można.
1: Czy u nas jest w ogóle kultura picia kawy? No bo w Hiszpanii, we Włoszech jest coś takiego, że przychodzimy rano na espresso, pijemy gdzieś w drodze do pracy, do szkoły, a u nas tak jeszcze ta kultura kawiarniana się rozkręca.
0: To wszystko gdzieś w czasach PRL-u zniknęło. Teraz to wszystko się odradza i uczymy się tego na nowo. Zaczynamy się znowu tym cieszyć. No i to taki fajny czas.
1: Ale nie jest tak trochę, że mamy taki mental, dobra, kawy napije się w domu, będzie taniej.
0: Coraz rzadziej. U nas często jest tak, że część ludzi wydaje mi się, że ciągle woli zrobić coś w domu, nie lubi wychodzić. Myślę, że po części warunkuje to też nasza na przykład jesienna aura. Natomiast jeśli mamy dobre rzeczy w domu, no to

0: okej, to czerpmy z tego radość, cieszmy się.
1: Kawę waszą porównywali do włoskich, do takich, które się piło, nie wiem, na drugim końcu świata, a taka najmilsza pochwała to?
0: Najmilsza była kiedyś taka od pana, który sporo żeglował, jak opowiadał, i odwiedził tyle krajów na świecie, że właściwie starczyłoby na przygody dla pewnie 10 osób do końca życia. Z tych jego opowieści i powiedział nam, że byłem w tylu miejscach, w tylu portach i nigdy w życiu nie piłem tak dobrej kawy.
1: Port Osowa wygrywa.
0: Port Osowa wygrywa. Każdy ma swoje kubki smakowe. Każdy ma inne poczucie smaku. Smak zmienia się w ciągu życia. Smak zmienia się razem z porami dnia. Podobno optymalny smak mamy około godziny 11-12 i wtedy powinniśmy jak najwięcej kosztować.
1: A ty najczęściej jaką kawę wybierasz?
0: Ja najczęściej wybieram espresso.
1: Standardowo?
0: Tak, bo espresso to jest taka esencja kawy i to ważne, żeby to nie było espresso szczególnie przeciągnięte. No takie do tych 40, około tych 40 ml to jest prawdziwe fajne espresso. Możemy tą kawę powąchać, możemy delikatnie zamieszać ją w tej malutkiej filiżance i zobaczyć, jak ta krema się zachowuje. No i możemy jej skosztować, co zawsze jest największą radością.
1: To na sam koniec. Czy wypalimy trochę kawy?
0: Wypalimy, jasne. Zaraz to wszystko pokażemy. Wypalimy i zobaczymy, jak ładnie tańczą te ziarenka kawy, bo jest to widok dosyć hipnotyzujący. Teraz wsypywaliśmy ziarna kawy do cylindra, kawy, która jest w tym momencie jeszcze zielona. No i teraz wybraliśmy to, co nas interesuje dla tych ziarenek i rozpoczynamy palenie. Zaraz kawa zacznie podskakiwać w cylindrze. Ten filtr jest elektrostatyczny, on wciąga zapachy, ma tam specjalne moduły elektroniczne, ma też węgiel aktywny, więc te zapachy są tutaj zminimalizowane. To wszystko wygląda tak, że w szklanym cylindrze widzimy tą kawę. W tym momencie maszyna zaczyna dmuchać bardzo gorącym powietrzem. Na wykresie będziemy widzieli, jak to powietrze rozkłada się w czasie, a co jest bardzo, bardzo istotne, później musi się zacząć proces szybkiego studzenia kawy. Jest głośno, jest głośno. O, zaczyna się ruszać.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Mają fartuchy, wyglądają jak lekarze, ale przede wszystkim chcą sprawiać radość. Fundacja Czerwone Noski poszukuje osób, które odwiedzając trójmiejskie szpitale chciałyby się wcielić w rolę medycznych klaunów. To zawód z wyjątkową misją, mówi mi Monika Dąbrowska-Jarosz, przedstawicielka fundacji.
3: Czerwone Noski ogłaszają rekrutację do gdańskiego zespołu klaunów medycznych. Poszukujemy artystów. Artystów z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby połączyć swoje umiejętności sceniczne z pracą, która ma wielki sens. Z pracą klauna medycznego. Klaun medyczny wspiera emocjonalnie dzieci w szpitalach, małych pacjentów i nie tylko w szpitalach, w sytuacjach największego stresu i również seniorów, bo pracujemy też w DPS-ach. Zgłoszenia, bo to jest bardzo istotne, można nadsyłać do 5 czerwca i bardzo namawiam, bo Czerwone Noski dosyć rzadko organizują castingi, bardzo warto do nas dołączyć. Kogo szukamy? Do udziału w castingu zapraszamy osoby, które mają doświadczenie sceniczne już. To może być doświadczenie teatralne, improwizatorskie, muzyka, kabaret, taniec, sztuki cyrkowe, ale też osoby, które potrafią budować relacje i są empatyczne. To jest w tej pracy niezwykle istotne, bo jest to praca indywidualna z ludźmi, z dziećmi i z dorosłymi. Osoby, które lubią pracować z dziećmi i lubią pracować z osobami starszymi, no a przede wszystkim chcą się zaangażować w pracę, która ma realne, przekłada się na realne społeczne działanie. Żeby zgłosić się na casting i aplikować do zespołu artystycznego Czerwonych Nosów,

wniosków, ponieważ mamy stały zespół artystyczny w Polsce. Liczy on w tej chwili 37 klaunów w całej Polsce. To wydaje się mało, ale też dodam, że te 37 osób w zeszłym roku 2025 odwiedziło ponad 21 tysięcy dzieci i złożyło 23 indywidualne wizyty dzieciom i osobom starszym. Także ta skala już wydaje się większa. Żeby dołączyć do zespołu Czerwonych Nosków, klaunów medycznych Czerwonych Nosków, w pierwszej kolejności należy wejść na naszego Facebooka Czerwone Noski lub na naszą stronę www.czerwonenoski.pl i tutaj do zakładki Aktualności. I tutaj będzie informacja, dołącz do gdańskiego zespołu klaunów medycznych. Należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy i zrobić to oczywiście online'owo. Po wypełnieniu formularza kontaktujemy się z wybranymi osobami. Z wybranymi to znaczy, że muszą być to osoby, które mają doświadczenie sceniczne, ale też są dorosłe. Znaczy minimalny ukończony wiek to jest 18 lat, a preferujemy więcej, żeby to były osoby, które mają już jakieś doświadczenie zawodowe, sceniczne właśnie, ale też są emocjonalnie ukształtowane na pracę w trudnych warunkach, czyli z dziećmi chorymi. Na początku są to oddziały lżejsze, ale później działamy na wszystkich oddziałach, łącznie z onkologią, transplantologią, rezonansem magnetycznym i blokiem operacyjnym. Także od razu dodam, że żeby się nie martwić, nie wpuszczamy nikogo, kto jest nieprzygotowany do tej pracy na oddziały trudne. To się dzieje dopiero po bardzo dobrym przygotowaniu i kilku latach już pracy w Czerwonych Noskach. Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w warsztatach castingowych. Te warsztaty odbędą się w Gdańsku. Pierwszy etap będzie 13 czerwca i będzie to całodniowy warsztat, a drugi etap będzie 23 i 24 czerwca. Będą to warsztaty prowadzone przez naszego dyrektora artystycznego, Michała Brańkę. I myślę, że warto powiedzieć o tym, jak one wyglądają, bo to jest też dosyć wyjątkowa formuła. To nie jest warsztat, w którym sprawdzamy tylko i wyłącznie umiejętności sceniczne, czy prosimy o odegranie sceny albo zaśpiewanie piosenki. Ten warsztat ma za zadanie sprawdzić umiejętności i możliwości improwizacyjne danego artysty, jego empatię i też wyczucie na różnego rodzaju zmienne sytuacje, które w szpitalu się zdarzają. Jest to też warsztat, który wprowadza powolutku w techniki klaunowe i w techniki klauningu medycznego, więc ze swojego własnego doświadczenia, bo przechodziłam ten casting 13 lat temu już, mogę dodać, że bardzo warto przyjść nawet ze względu na sam casting, ponieważ on jest, dla mnie był, niezwykle ciekawą przygodą artystyczną. Ja wtedy dopiero zobaczyłam po raz pierwszy, czym jest zawód klauna i poznałam zupełnie nowe narzędzia, których jako aktorka

ciekawą przygodą artystyczną. Ja wtedy dopiero zobaczyłam po raz pierwszy, czym jest zawód klauna i poznałam zupełnie nowe narzędzia, których jako aktorka

School of Humor, czyli Międzynarodowej Szkoły Humoru, i mają tam okazję spotkać się z klaunami medycznymi z bardzo wielu krajów Europy i nie tylko Europy, bo również z Palestyny i Jordanii, ale przede wszystkim uczyć się pod okiem specjalistów klauningu medycznego z całego świata. I to jest naprawdę wielka przygoda, odkrywanie własnego klauna wewnętrznego i też uczenie się tego zawodu. Klauni Czerwonych Nosków w zespole mają zapewnione również regularne superwizje i wsparcie ekspertów, psychologów, którzy działają z nami pro bono od lat już, ponieważ cenią naszą pracę, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Więc w sytuacjach trudnych, kiedy czujemy się zmęczeni tą pracą lub po prostu po działaniach na bloku operacyjnym albo na oddziałach onkologicznych, jeżeli zdarzają się sytuacje z dziećmi, które są dla nas, dla klaunów, bardzo trudne, to mamy możliwość rozmowy z psychologami, też żeby te tematy przegadać po prostu, i regularne superwizje. To jest niezwykle ważne i zawsze podkreślamy to w Czerwonych Noskach, że żeby pomóc innym, trzeba w pierwszej kolejności zadbać o siebie. Czyli trzeba być przygotowanym i fizycznie, i psychicznie. I po prostu też dbać o siebie w tej pracy, to jest niezwykle istotne. Jeśli chodzi o formę współpracy, to fundacja proponuje taki rodzaj elastycznej współpracy w formie umowy zlecenia. I to warto podkreślić, bo to nie jest wolontariat. To jest praca, jej warunki są elastyczne, jeśli chodzi o grafik, to nie jest pełny etat absolutnie. Forma umowa zlecenia. A przede wszystkim to jest praca, która... Mogę to powiedzieć z perspektywy klauna medycznego, który pracuje w fundacji od początku, czyli już od ponad 13 lat. To jest naprawdę praca, która daje głębokie poczucie sensu i ona jest wymagająca, czasami bardzo, ale jak mam położyć na szali, na wadze, to jak czasami obciążająca emocjonalnie jest to praca, a z drugiej strony jaki zwrot niesamowity dostaje od dzieci i od ich rodziców, poprzez uśmiech, głośne salwy śmiechu, czasami bezpośrednie podziękowanie, to nie mam wątpliwości, że ta praca ma wielki sens. Opowiem jedną historię. Pamiętam, na oddziale transplantologicznym działamy w duetach, też to jest istotne. Wyszłyśmy z sali, przechodzimy korytarzem z moją koleżanką klaunem i biegnie za nami tata i mówi: dziękuję bardzo, musiałem Was dogonić, bo chciałem powiedzieć, że od 2 miesięcy, czyli od momentu, kiedy usłyszeliśmy diagnozę córki, nie zdarzyło mi się, żebym się uśmiechnął. A dzisiaj po prostu głośno się z Wami śmiałem. Bardzo Wam za to dziękuję, bo było mi to niesamowicie potrzebne. Więc rodzice nam o tym mówią. Pamiętam też sytuację, kiedy 9-letnia Iga, która brała z nami udział w warsztatach. Od czasu do czasu prowadzimy też cykliczne warsztaty super sprawnych. One trwają tydzień, są adresowane do dzieci z oddziałów rehabilitacji. To jest tak zwany teatr włączający, czyli każde dziecko może w tym wziąć udział bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Nawet jeżeli leży na łóżku i jest w stanie tylko ruszyć palcem, to nie ma znaczenia. Jeżeli tylko chce wziąć udział, to zapraszamy. I w trakcie takich warsztatów jedna z dziewczynek została wypisana do domu. No bo już skończył się jej turnus w szpitalu, mogła wrócić do domu, do koleżanek i kolegów. I ja wychodzę ze szpitala i ja widzę, że Iga wraca z powrotem do szpitala dzień później z tatą i mówię: Iga, co się stało? A Iga mówi: no ja wracam do szpitala, bo jutro mamy przecież pokaz z Czerwonymi Noskami super sprawy. Ja patrzę na tatę, a tata mówi: no tak, no Iga powiedziała, że skoro zaczęła, to ona musi wrócić do szpitala, bo w sumie szpital to nie jest takie złe miejsce. I to jest niezwykłe, że dziecko chce wrócić do szpitala i to mi daje też poczucie, że naprawdę jesteśmy w stanie jako klauni medyczni odczarować przestrzeń szpitala dzieciom, że nie będą miały poczucia, że to jest tak okropnie nieprzyjazna przestrzeń i nie będą miały traumatycznych wspomnień i będą potrafiły bez obciążenia wrócić na konieczne zabiegi do szpitala. A to już jest bardzo dużo. Fundacja Czerwone Noski istnieje w Polsce od 2012 roku, czyli już prawie 13 lat. I jesteśmy partnerem organizacji międzynarodowej Red Noses International.

0: Fundacja Czerwone Noski poprzez działanie profesjonalnych klonów medycznych zajmuje się wspieraniem emocjonalnym małych pacjentów, ale także ich rodziców, opiekunów i personelu medycznego. Pracujemy też z seniorami, wspieramy seniorów w domach pomocy społecznej. W tej chwili Czerwone Noski działają w 7 miastach, w 10 szpitalach w Polsce. W Polsce to są wszystko szpitale pediatryczne, tak jak wspomniałam, oraz odwiedzamy seniorów w DPS-ach. Kim jest klaun medyczny i co robi? Zawód klauna medycznego, wprawdzie w Polsce jeszcze klaun medyczny nie jest wpisany do rejestru zawodów, ale my już tak o nim mówimy, dlatego że w Czerwonych Noskach jest to zawód. Klaun medyczny jest profesjonalnym artystą, który posiada wiedzę z zakresu medycznego, ale także z psychologii, socjologii, komunikacji oraz podstaw medycznych. Każdy klaun medyczny Czerwonych Nosków, po tym jak już dany artysta dołączy do nas, do zespołu, jest zobowiązany uzyskać certyfikat profesjonalnego klauna medycznego, który jest wydawany przez Red Noses International i mamy na to 5 lat. Oznacza to, że w przeciągu tych 5 lat każdy artysta jest zobowiązany do przejścia 560 godzin warsztatów i szkoleń z 5 modułów. Artystycznego, psychologicznego, socjologicznego, komunikacyjnego i podstaw medycznych. Na czym przede wszystkim polega praca klauna medycznego? Klaun medyczny wspiera emocjonalnie dziecko, minimalizuje jego stres, lęk w sytuacjach największego stresu w szpitalu, co ma wpływ na cały proces hospitalizacji. Czyli klaun przede wszystkim pracuje z dzieckiem i odwołuje się do jednej z jego podstawowych potrzeb, czyli do potrzeby zabawy. Klaun przede wszystkim widzi dziecko, tak jak lekarz przede wszystkim widzi chorobę i skupia się na chorobie, na tym, żeby tą chorobę pokonać i wyleczyć małego pacjenta. Tak klaun jest tą osobą, która pozwala dziecku w szpitalu być dzieckiem i daje mu przestrzeń na zabawę, wyobraźnię, wyrażenie swojej ekspresji, ale też pozwala dziecku wrócić sprawczość. Daje mu moc sprawczą. Między innymi w ten sposób, że Czerwone Noski, pracując w duetach, bo pracujemy w duetach, wchodząc do sali szpitalnej, najpierw pytamy pacjentów, czy możemy wejść. I to dziecko, mały pacjent czy duży pacjent, bo są też przecież pacjenci 18-letni, podejmuje decyzję, czy tak, czy chce wizyty klaunów, czy może jest zbyt zmęczony po zabiegach i rezygnuje z tej wizyty. Wtedy zawsze możemy wrócić za jakiś czas albo kolejnego dnia. I oczywiście szanujemy odmowę. Ta decyzja należy do dziecka i to jest niezwykle ważne, bo to dziecko dzięki temu podejmuje decyzję, czyli ma moc sprawczą i być może to jest ten jeden z niewielu razy w szpitalu, kiedy to dziecko może podjąć decyzję.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Paweł Lanka, to jest Trójmiejski Magazyn Lokalny. Dziś zabieram Was w pewne ciekawe miejsce w Sopocie, które choć ma 20-paroletnią historię, mało kto wie o jego istnieniu. A to tu znajdziemy pierwsze fotografie starego uzdrowiska, dowiemy się, dlaczego kurort zawsze był prestiżowy, a także zwiedzimy słynną willę Kleszena. Mowa o Muzeum Sopotu, które ostatnio odwiedziłem z mikrofonem. Do zwiedzenia placówki zachęca jego dyrektorka, Karolina Babicz.
3: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Muzeum Sopotu, placówka, o której nie każdy mieszkaniec Trójmiasta słyszał. Gdzie konkretnie się znajduje, czym się zajmuje?
4: Muzeum Sopotu mieści się przy ulicy Poniatowskiego 8 w Sopocie. Naszą siedzibą jest eklektyczna willa z 1904 roku, zaprojektowana przez Waltera Schulza na zlecenie Ernsta Augusta Kleszena. Zajmujemy się szeroko pojętą historią Sopotu. Naszą wystawą stałą jest rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich z początku XX wieku, czyli właśnie z czasów pierwszych właścicieli Kleszenów. Warto podkreślić, że układ pomieszczeń w budynku pozostał niezmieniony do czasów współczesnych. Muzeum również, kiedy powstawało na początku 2001 roku, nawiązało współpracę z najmłodszą córką Ernsta Augusta Kleszena, Ruth Koch, która udostępniła nam nie tylko albumy rodzinne, na których m.in.

0: widzimy aranżację pomieszczeń willi, ale również zdjęcia dokumentują życie rodzinne Klaszanów. Są one oczywiście bardzo cenne, niezwykłym są źródłem wiedzy dla nas właśnie przy rekonstrukcji, ale też Ruth Asta podarowała nam meble pochodzące z pierwotnego wyposażenia domu. Nie wszystkie oczywiście, ale między innymi chłodziarkę, witrynę. Podarowała nam również swoją wyprawę ślubną, więc te przedmioty między innymi można oglądać na wystawie stałej. Dawne sypialnie, czyli piętro budynku, jest przeznaczona na wystawy czasowe. Obecnie prezentujemy tam wystawę zorganizowaną z okazji 200-lecia powstania uzdrowiska w Sopocie.
1: Jeżeli chodzi o wystawę stałą, poza na pewno całą masą zdjęć, fotografii z ostatnich właśnie 200 lat powiedzmy Sopotu, co jeszcze moglibyśmy w ogóle muzeum zobaczyć?
0: Są to przedmioty przede wszystkim oryginalne, ale tak jak mówiłam wcześniej, układ przestrzenny pozostał niezmieniony. Zachowało się u nas bardzo dużo oryginalnych elementów. Stolarka cała, czyli schody, okna, rolety. Mamy niezwykły sufit kasetonowy, który znajduje się w jadalni, windę kuchenną. Ponadto w salonie zachował się oryginalny alabastrowy kominek. Zachowały się u nas po części kaloryfery. Są one zdobione motywem secesyjnym. Proszę też pamiętać o tym, że nasza wystawa stała, urozmaicona bardzo dużą ilością obiektów z naszych zbiorów, to są tak naprawdę jedyne w Sopocie wnętrza mieszczańskie udostępnione do oglądania.
1: Wystawa stała to jest głównie po prostu willa, w której się aktualnie znajdujemy.
0: Tak, zrekonstruowane są trzy pomieszczenia, buduar, salon i jadalnia łączona z werandą.
1: To, że możemy tutaj obejrzeć wśród muzealiów właśnie po prostu wnętrza tej willi i są to jedyne wnętrza, które możemy obejrzeć tego typu w Sopocie, które są udostępnione, to rozumiem, że też dawny Sopot wyglądał, wszystkie budynki były mniej więcej jakkolwiek podobne do tego?
0: A to oczywiście zależało od stanu posiadania rodziny, która w danym miejscu mieszkała. Klaszanowie byli majętną rodziną, wywodzili się z gdańskiego mieszczaństwa. Byli bogaci mieszkańcy naszego miasta, między innymi Friedrich Wassner, tutaj nasz sąsiad, mieszkający przy ulicy Chrobrego, ale wracając do Klaszanów. W 1924 roku Ernst August Klaszan popełnił samobójstwo. Wedle naszej wiedzy, między innymi z powodu problemów finansowych, córka razem z matką Martą starała się utrzymać przede wszystkim willę, ale po 4 latach podjęły bardzo bolesną decyzję o sprzedaży budynków. Została zakupiona przez rodzinę Melznerów. Same Klaszanówny zamieszkały na dzisiejszej ulicy Kościuszki w apartamencie. Zachowały oczywiście meble, które zabrały z tego domu i inne rzeczy osobiste. Niemniej to też świadczy o tym, jak różne mogą być koleje losu.
1: Rozmawiając o samej placówce jako muzeum, jak dużo czasu powinniśmy przeznaczyć na zobaczenie tego miejsca?
0: To zależy. Przede wszystkim od zainteresowania i ciekawości. Myślę, że tak godzina do godziny 30. Warto podkreślić, że bardzo staramy się przygotować również ofertę dla najmłodszych zwiedzających. Jest opracowana karta pracy detektyw muzeum oraz ścieżka zwiedzania. Bohaterem tej ścieżki zwiedzania jest pies małej Ruth Asty o imieniu Bule, więc zależy nam na tym, żeby wszyscy goście muzeum czuli się u nas dobrze. Zawsze staramy się przy okazji organizacji wystaw czasowych zaprojektować jakiś fragment wystawy właśnie dla dzieci. Przy okazji wystawy, którą otwieraliśmy z okazji 200-lecia turyści i kuracjusza, przygotowaliśmy pokój dotyczący Bałtyku. Zaprosiliśmy do współpracy dzieci z jednego z sopockich przedszkoli. Wyszło to świetnie. Takie myślenie o wystawiennictwie pozwala nam zabezpieczyć potrzeby naszych gości. W najbliższej przyszłości dodatkowo będziemy udostępniać audioprzewodnik. Bardzo się z niego cieszymy, a z kolei takie spokojne przejście muzeum z audioprzewodnikiem zajmuje ponad godzinę.
1: Bardzo mnie też zaciekawiło, muszę jeszcze o to dopytać, to, że Państwo dbacie o to, by również najmłodsi tutaj czuli się zaciekawieni całą tą historią. Co znajduje się w takiej grze detektywistycznej dla dzieci?
0: Między innymi dzieci na wystawie stałej muszą znaleźć przedmioty ukryte dla nich, rozwiązać krzyżówkę oraz policzyć talerze.

0: wieku. Bardzo dużo osób interesuje się losami rodziny, losami też domu. Willa ma dosyć ciekawą historię. Mówiłam o tym, że od 1928 roku należała do rodziny Meltznerów. Oni uciekli z Sopotu w obliczu nadchodzącej armii radzieckiej, a po wojnie willa stała się rządówką i między innymi to uchroniło oryginalny układ przestrzenny budynku i spowodowało, że tyle oryginalnych elementów się zachowało. Bardzo ciekawi naszych zwiedzających właśnie ta zabytkowa substancja. Pytają o złocenia, pytają o sztukaterię, pytają często o to, co pozostało po poprzednich mieszkańcach. Dużą radością dla wszystkich jest zawsze jadalnia. Nie tylko właśnie ze względu na windę kuchenną, o której wcześniej wspomniałam, czy niezwykły sufit, ale również ze względu na zastawę. Oczywiście w jadalni stoi stół przygotowany do spożywania posiłku. W zależności od w sumie fantazji muzealników jest on przygotowany do podwieczorku, przygotowany do kolacji, przygotowany do śniadania. I te wszystkie obiekty, które już dzisiaj wyszły z takiego codziennego użytku, wzbudzają duże zainteresowanie i po części u niektórych naszych gości sentyment. Dla nas bardzo radosne jest to, że pomimo tego, że nasza wystawa na parterze jest wystawą stałą, to ciągle mamy zwiedzających, którzy przyjeżdżają do Sopotu na wypoczynek i przychodzą do nas właśnie, żeby poczuć klimat z początku XX wieku i im ta wystawa się nie nudzi.
1: Wśród tych zwiedzających mamy jakieś wyszczególnione grupy wiekowe, że na przykład, nie wiem, może bardziej młodzi, może bardziej starsi, może nawet bardziej turyści z zagranicy też chętnie odwiedzają, czy nie ma?
0: Powiedziałabym, że różnie to bywa. Oczywiście w sezonie mamy więcej letników. W pozostałych miesiącach naszymi gośćmi przede wszystkim są mieszkańcy. Oprócz działalności wystawienniczej, muzeum również prowadzi rozbudowaną działalność wydawniczą i mamy część publikacji, które ukierunkowane są dla właśnie osób przyjeżdżających, na przykład wydana wspólnie z Austerią książka do pisania Sopot, która również jest taką podróżą wspomnieniową po naszym mieście, ale też mamy publikacje, które są bardziej dla pasjonatów, na przykład architektury. Od lat muzeum organizuje taki cykl prezentujący sylwetki architektów, którzy projektowali budynki w Sopocie. No i bardzo dużo osób, które mieszkają w zabytkowych domach, czy to autorstwa Puchmillera, czy zaprojektowane przez Lipkiego, z wielką radością bierze takie książki do ręki, szukając właśnie swojego domu.
1: No i właśnie jeżeli chodzi o tą działalność wydawniczą, nie można nie wspomnieć tutaj, że z okazji 200-lecia pojawiły się również wyjątkowe wydawnictwa.
0: Tak, z okazji 200-lecia, które jest naprawdę wielkim świętem, muzeum wydało wspólnie z Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk reprint przewodnika z 1823 roku z tłumaczeniem. Jest to pierwszy przewodnik w całości poświęcony Sopotowi. Bardzo nam zależało na tym, żeby w tłumaczeniu oddać wszystkie niuanse. Poprosiliśmy o wykonanie tłumaczenia doktora Mosakowskiego i naprawdę spisał się znakomicie.
1: Co znajduje się wewnątrz tej książeczki? Bo miałem okazję ją faktycznie przejrzeć i bardzo ciekawych informacji można się tam dowiedzieć.
0: W przewodniku przybliżona jest historia Sopotu. Opisany jest klimat. Oczywiście przewodnik miał duży walor taki marketingowy, miał reklamować powstające kąpielisko i miał też zawierać wszystkie potrzebne informacje właśnie dla letników. Między innymi jest tu analiza chemiczna wody morskiej. Są cenniki, ceny kąpieli. Za zwykłą kąpiel ciepłą 8 groszy dobrych. Za taką już przygotowaną z 4 łutami wątroby siarczanej albo z taką samą ilością winianu żelaza 14. Za pospolitą z ziołami 14. Za wóz kąpielowy 8. Warto podkreślić, że w Sopocie wóz kąpielowy się nie przyjął, ale mieliśmy. Za każdy dodatkowy ręcznik żądany poza tymi dwoma, które dostarczane są do każdej ciepłej kąpieli, 6 feningów. Kąpiele kroplowe, prysznicowe, deszczowe i uderzeniowe opłacane są oddzielnie wedle tanich stawek. Za użytkowanie domku kąpielowego do zimnej kąpieli za każdą osobę 2 grosze dobre. W przypadku abonamentu na cały sezon kąpielowy jedna osoba płaci za takowy 1 talar grzeszy.
1: Widziałem też, że w drugiej części były też zasady, jak taką kąpiel powinno się zażywać. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać.
0: Tak, doktor Hafter w 1825 roku opracował przepisy korzystania z kąpieli morskich. Jest ich łącznie 25. Część z nich wywołuje dzisiaj uśmiech na twarzy, ale część jest oczywiście bardzo aktualna. Na przykład przepis 10. Nie wolno się kąpać pompować z pełnym brzuchem.

0: Zaleca się tym, którzy idą się kąpać w godzinach porannych, aby wieczorem jedli mniej. Myślę, że bardzo wielu z nas słyszało to zawsze będąc na plaży od swoich rodziców. Wchodzenie do morza nie powinno odbywać się ani płochliwie, ani za szybko. Znowu, wszyscy doskonale wiemy, że byliśmy pouczani jako dzieci, że musimy się najpierw ochlapać. Najlepiej zanurzyć ciało prostopadle zgięciem kolan aż po szyję, na początku tylko przez moment tak zostać, a potem wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu, zanurzać się.
1: Jako że kończy nam się teoretycznie czas antenowy, ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie po prostu zachęcić słuchaczy, by faktycznie odwiedzili Muzeum Sopotu i te między innymi publikacje osobiście tutaj przejrzeli. W jakich godzinach, w jakich dniach i w sezonie i poza nim można placówkę odwiedzać?
0: Muzeum Sopotu czynne jest przez 6 dni w tygodniu. W sezonie letnim, czyli od maja do końca września, czynni jesteśmy od godziny 10 do 18. W sytuacji, w której organizowane są dodatkowe wydarzenia, jak na przykład koncerty w naszym ogrodzie. Muzeum oczywiście i teren wokół muzeum jest czynny dłużej. Poza sezonem zapraszamy od godziny 10 do 16, również od wtorku do niedzieli. Niedziela jest dniem bezpłatnego wstępu.
2: A teraz, ponieważ mamy jeszcze troszkę czasu, zmieniamy temat, ale pozostajemy w Sopocie. Nie każdy wie, że kilkadziesiąt lat temu do Kurartu z Gdańska dojeżdżały tramwaje elektryczne. Wspomina o tym Justyna Gips, kustosz Muzeum Sopotu. Po wojnie również pojawiły się tory od strony Gdańska.
3: Tak, one dojeżdżały do ulicy Reja w Sopocie. To były tramwaje od strony oczywiście Gdańska i były, no wiadomo.
2: Gdańska dojeżdżały tramwaje elektryczne. Wspomina o tym Justyna Gips, kustosz Muzeum Sopotu. Po wojnie również pojawiły się tory od strony Gdańska.
3: Tak, one dojeżdżały do ulicy Reja w Sopocie. To były tramwaje od strony oczywiście Gdańska i były, no wiadomo,

0: jeszcze gdzieś tam jakieś drobne plany chyba uruchomienia jakiejś linii do Sopotu.
1: Były połączenia, można było w sumie dojechać nawet na targ węglowy z Sopotu, no ale tak jak powiedziałam, ze względu na popularność linii SKM, linia tramwajowa była nierentowna i w latach 60. zamknięto tę trasę do Sopotu. W roku 2009 rozważano powrót do tramwaju, do trasy do Sopotu, no jednak pomysł pozostał jedynie pomysłem i zrezygnowano z niego.
2: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dziewczęta coraz częściej w kryzysie. Jak pokazują najnowsze dane, liczba prób samobójczych wśród nastolatek wzrosła aż 3-krotnie. Wpływ na to mają przede wszystkim social media, mówi Anna Czarnowska, członkini Pomorskiego Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Najnowsze statystyki pokazują, że wzrosła 3-krotnie liczba prób samobójczych wśród młodych dziewcząt. Z czego to może wynikać? Tutaj wpływ mają social media?
3: A myślę, że kreowanie nierealnych wizerunków, które widzimy w social mediach. W tej chwili mamy tyle aplikacji różnego rodzaju do przerabiania zdjęć. Sztuczna inteligencja pokazuje nam zupełnie nierealne wyglądy, nierealne twarze, nierealne sylwetki, czasem w ogóle nierealne rzeczywistości, a młode osoby no niestety są podatne na tego typu informacje, które widzą, tym bardziej, że gro czasu spędzają w internecie i właśnie na tych social mediach, tak, czy TikTokach, czy Instagramach i tak dalej. I widzą te treści, myślą, że to jest prawda, że to jest realny świat, a niestety ten świat nie jest realny i przez to też tracą taką wartość w siebie, ponieważ widzą swoje odbicie w lustrze, no i widzą siebie prawdziwymi, tak, bo jesteśmy prawdziwymi, widząc siebie w lustrze, a zupełnie co innego widzą w social mediach. A ja myślę, że to na pewno podłamuje, z tego względu, że tak jak mówiłam, no widzimy siebie w lustrze prawdziwymi, tak, ale to jest piękne, tak, że jesteśmy prawdziwe, że jesteśmy realne i możemy na siebie w ten sposób spojrzeć w twarz, ale jeżeli te młode osoby są karmione takimi obrazami w sieci, no to niestety ta rzeczywistość gdzieś tam się załamuje, no i ta wartość też przez to też spada.
2: Wśród swoich pacjentów widzicie, że ten problem social mediów naprawdę jest już bardzo duży?
3: To nawet nie chodzi o pacjentów, to myślę, że chodzi w ogóle o młodzież w dzisiejszych czasach. Ja często prowadzę różnego rodzaju warsztaty i szkolenia dla młodzieży i czasem zadaję różne podchwytliwe pytania, ale też takie realne, które dotyczą dzisiejszych czasów. I młodzi ludzie w tej chwili no niestety mają bardzo obniżony poziom wartości swojej. Chcą być częścią jakiejś grupy, chcą przynależeć gdzieś, nie chcą być gdzieś tam inni, odsunięci i tak dalej. Dzisiejsze czasy są niestety bardzo ciężkie pod tym względem, bo tak jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, no social media nam nie ułatwiają tego życia, ani nam jako dorosłym rodzicom, ani przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy za wszelką cenę chcą dorównać do jakichś standardów, ale niestety te standardy są nierealne, bo to jest fikcja. To, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, niestety jest fikcją i nie taka jest rzeczywistość.
2: To co zrobić, jeśli młode dziewczęta według statystyk średnio spędzają w internecie, w social mediach ponad 4 godziny?
3: Właśnie tutaj jest rola tak naprawdę nas, dorosłych. Ja bardzo się cieszę, że są poczynione kroki do ograniczeń związanych w tym temacie, między innymi ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie telefonów komórkowych w szkołach, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili zupełnie ze sobą nie rozmawiają na przerwach. Siedzą zanurzeni w swoim świecie, przeglądają rolki, przeglądają różne profile, strony i tak dalej, a nie mają między sobą komunikacji, która jest tak bardzo ważna, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka. Ale też przede wszystkim rodziców. My, rodzice, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co dzieci robią w domu. Nie robić i nie doprowadzać też do takiego czegoś, że dziecko w wolnym czasie spędza cały dzień w swoim pokoju i najlepiej jakby siedziało cały dzień zajęte przed swoim komputerem, bo wtedy my mamy jakiś czas dla siebie. Powinniśmy tą przestrzeń gdzieś dzieciom starać się wypełnić, wiadomo, do określonego wieku, bo nastolatkowie już gdzieś tam są wolnymi jakimiś elektronami, żyją swoim życiem, ale też można im wypełnić, można pójść razem na spacer, można stosować jakieś wspólne aktywności, pójść razem pograć w koszykówkę, pójść razem pójść na rower, zrobić po prostu cokolwiek razem, z tego względu, że to jest bardzo ważne. No i ograniczenie dostępu do social mediów, jeżeli chodzi o ten wiek taki graniczny, myślę, że to powinno być minimum 15 lat, ponieważ umysł młodego człowieka, on nie jest dostosowany do

0: tego typu treści. Niestety te treści, te challenge, te wszystkie destrukcyjne treści, które młodzi ludzie oglądają, między innymi na TikToku, no one nie sprzyjają dobremu rozwojowi, a na pewno nie rozwojowi psychicznemu.
1: A jaka jest realna szansa na to, że w Polsce zostałyby wprowadzone jakieś ograniczenia?
0: No ja mam nadzieję, że te ograniczenia będą wprowadzone, tak na wzór patrząc innych krajów, Australii, Danii, Francji, Hiszpanii i tak dalej. Z tego względu, że to jest, inne kraje to widzą, tak, że jest potrzeba tego, z tego względu, że my obserwujemy bardzo dużo zaburzeń psychicznych związanych właśnie z social mediami, czyli tym, co dzieci się karmią, czym dzieci się karmią w sieci, tak? Treści niestety, które są podsyłane dzieciom, działają na zasadzie algorytmów, tak? Więc im częściej w coś wchodzisz, tym częściej jest to ci podawane tak naprawdę na tacy. Jeżeli dziecko ma słaby okres, słaby czas i ogląda treści na przykład smutne, depresyjne, bo to później to działa na zasadzie mantry, to jest podawane non-stop, non-stop i w końcu ta woda przysłowiowa drąży skałę. Niestety widzimy tragiczne statystyki, tak, no bo jeżeli dziecko się karmi w sieci takimi treściami, nie ma dorosłego gdzieś tam z boku, który by mógł wesprzeć to dziecko w kryzysie, a wspiera niestety go TikTok czy inne treści, które gdzieś tam obserwuje, no to niestety może to się skończyć dramatycznie.
1: Wrócę do tematu dziewcząt, bo statystyki pokazują, że nastolatki korzystają też bardziej z platform tak zwanych wizerunkowych. Pinterest, Instagram, TikTok. Chłopcy bardziej bawią się w sieci, oglądają głupie rolki. To też może mieć wpływ na naszą samoocenę?
0: To może mieć bardzo duży wpływ z tego względu, że dziewczynki, które oglądają treści, które nie są realne, tak, no bo umówmy się, coś, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję czy inne aplikacje do przerabiania zdjęć, no nie są faktem, nie są realne. To jest rzeczywistość wykreowana, stworzona. Ale ta rzeczywistość wykreowana, stworzona, jeżeli te młode osoby karmią się tym obrazem cały czas, one myślą, że to tak wygląda, że to jest norma, że to jest standard, że one też tak muszą wyglądać, patrzą w lustro, widzą inne odbicia. To doprowadza niestety do obniżonych poziomów wartości, a co za tym idzie nastroju, może powodować depresję, a co za tym idzie, no, myśli samobójcze.
1: Czyli takie nakręcanie się.
0: Takie nakręcanie się, tak. To działa na zasadzie takiej spirali, która gdzieś tam się nakręca, bo tak jak mówiłam, algorytmy są bezlitosne, jeżeli chodzi o tą kwestię i podają na tacy te wszystkie treści, które gdzieś tam doprowadzają do pogłębienia tego problemu.
1: Drugim tematem, który może wpłynąć też na problem prób samobójczych wśród nastolatek, jest przemoc seksualna w internecie. Też AI rozbiera nasze zdjęcia. Potem te zdjęcia mogą zobaczyć koledzy z klasy. Będzie tak zwana na beka i co dalej?
0: Niestety dzisiejsze czasy, tak jak wspominałam, są bardzo trudne i dla młodych ludzi, i dla nas dorosłych, bo kiedyś no nie było tego. Jeżeli ktoś coś miał do kogoś, to po prostu mówił mu to prosto w twarz i tyle. W tej chwili to, co wrzucimy w sieć, to zostaje, więc naprawdę musimy edukować i uświadamiać młodych ludzi, że to jest przeolbrzymia odpowiedzialność, co wrzucamy w sieć, w jaki sposób rozmawiamy z drugim człowiekiem. Hejt przede wszystkim, który jest tak naprawdę wszechobecny, bo te osoby, które hejtują w sieci, właśnie rozbierają i pokazują te zdjęcia, myślą, że są nie do odnalezienia, tak? Że on jest anonimowy i może sobie wrzucać w sieć, co chce. Tak nie jest, tak? Bo każda osoba, która wrzuca coś do sieci, może być zlokalizowana, może być odnaleziona i może ponieść za takie zachowanie konsekwencje, ponieważ takie zachowania często prowadzą właśnie, też mogą prowadzić do tego, że ta druga osoba, która w ten sposób jest traktowana, może targnąć się na swoje życie. Takich przypadków jest bardzo dużo, nawet wystarczy spojrzeć tak naprawdę w świat mediów, tak? Co chwila słyszymy jakieś informacje, że gdzieś jakiś chłopiec był prześladowany, gdzieś jakiś chłopiec był poniżany, gdzieś jakaś dziewczynka była wyśmiewana i odsuwana od całej grupy i doszło do takiej sytuacji, więc daleko nie trzeba patrzeć, bo historia obecnych publikacji, które pojawiały się czy tam dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, pokazuje nam właśnie, że to jest bardzo częste, że właśnie ten hejt, prześladowanie drugiego człowieka, bez względu czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, ale w tej chwili rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, no jest niestety często zabójczy.
1: No właśnie, nastolatki też często przesyłają sobie różne zdjęcia. Na WhatsAppie, na Snapchacie, to też krótko mówiąc może wypłynąć.
0: Oczywiście, dlatego my jako dorośli powinniśmy rozmawiać z naszymi dziećmi, przede wszystkim rodzice, bo kwestie wychowawcze leżą po stronie rodziców, tak? Nauczyciele są od czego innego i rodzice są od czego innego. Mam wrażenie, że ten trójkąt gdzieś stanął do góry nogami na głowie i my rodzice zapominamy, że powinniśmy przede wszystkim być rodzicami, że powinniśmy wskazywać właściwy kierunek z dzieciom, rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach, które płyną z sieci i tak dalej. Ja często też spotykam się z takimi sytuacjami, że do mnie na przykład mama mówi: Pani Aniu, ale co ja mogę zrobić? Córka nie chce mi pokazać swojego telefonu, a córka ma 12 lat. Ja mówię: Szanowna Pani, czy dziecko w Polsce może kupić abonament na telefon sam? Ona mówi: No nie. Ja mówię: Umowa cywilnoprawna jest przez panią podpisywana, więc kto jest właścicielem tego telefonu? No ja. Ja mówię: No właśnie. Ja mówię: Ale to też musi być rozmowa. To też musi być nie nagle, że dziecko nagle, nie wiem, kończy 12 lat i nagle mama chce zajrzeć do jego telefonu. To musi być cykliczne, czyli dziecko od kiedy ma telefon, im później tym lepiej, ale jak już ma ten telefon, no to siadamy wspólnie. Mówię, ja na przykład robię tak z moim synem i mówię: Kuba, chciałabym zajrzeć do twojego telefonu. Mogę? Tak, mama, proszę, zajrzyj, nie? Ale my to mamy wypracowane od wielu lat, tak? To nie może być tak nagle. Więc ważna jest ta rozmowa z dzieckiem, żeby rozmawiać o różnych zagrożeniach, żeby pokazywać, co może być zagrożeniem, żeby nie bać się też rozmawiać, tak? O takich platformach, o których dzisiaj opowiadałam pani, że dorośli mężczyźni łączą się na kamerach live i wykonują czynności seksualne, które no nie są przeznaczone dla młodego człowieka. Niestety takie platformy niestety bardzo dużym cieszą się powodzeniem i dzieci małe, młode, młodzież wchodzą na te platformy i oglądają. Więc my jako rodzice musimy być czujni i musimy naprawdę kontrolować też, co nasze dzieci robią w sieci. Nie możemy zostawiać dzieci samych w sieci, bo każda pusta przestrzeń może skończyć się dramatem.
1: A jak to wygląda obecnie w szpitalu w Gdańsku? Mamy faktycznie znów nadmiar tych pacjentów?
0: A czy my zawsze mamy nadmiar? Ja nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek mieli 46 miejsc, czyli tyle, ile mamy łóżek zakontraktowanych i tyle, ile łóżek mamy na oddziale dziecięco-młodzieżowym, żeby ta liczba była zawsze na zero lub na minusie. Zawsze mamy ponad stan. Są okresy takie, gdzie obserwujemy te tendencje wzrostowe, tak? Czyli zbliża się koniec roku szkolnego, są wystawiane oceny, zbliża się egzamin ósmych klas, zbliża się pierwszy semestr, zakończenie pierwszego semestru i widzę, że te okresy po prostu wytwarzają gdzieś w dzieciach dodatkowy stres, dodatkowe napięcie i one gdzieś tam kumulują te wszystkie problemy i stąd ta statystyka się zwiększa.
1: Ale też social media są problemem.
0: Social media są olbrzymim problemem. Ja o tym zawsze będę mówiła i zawsze będę o tym alertowała. Zresztą też w zeszłym roku w październiku informowałam o tym na podkomisji sejmowej. Właśnie a propos ograniczeń social mediów. Jak ważne jest ograniczenie social mediów w Polsce dla dzieci z tego względu, że naprawdę większość treści, które no, są też dobre treści, wiadomo, w internecie, bo też nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, ale niestety większość treści niestety jest bardzo niebezpieczna, bardzo destrukcyjna i nieodpowiednia dla młodego człowieka. Razem z Fundacją Kids Alert współpracujemy w tej kwestii i obserwujemy różne właśnie takie zjawiska, które pojawiają się gdzieś tam w środowisku i w social mediach. Niestety te challenge są bardzo niebezpieczne. One najczęściej wychodzą właśnie między innymi też z takich miejsc jak TikTok, a głównie stamtąd tak naprawdę. Dlatego ważnym jest, żeby rodzice

mediach. Niestety te challenge są bardzo niebezpieczne. One najczęściej wychodzą właśnie między innymi też z takich miejsc jak TikTok, a głównie stamtąd tak naprawdę. Dlatego ważnym jest, żeby rodzice

0: docierają się o śmierć, to też jest spowodowane tym, że no, nie ma tej wartości, dziecko nie ma tej wartości w sobie, tak? Nie ma takiego poczucia zainteresowania. Gdy dziecko też rozmawia z rodzicem, stara się rozmawiać bynajmniej o większości rzeczach, o wszystkich, gdzieś te relacje są wypracowane, to myślę, że rodzic jest w stanie wychwycić takie rzeczy, że coś się dzieje nie tak, że dziecko dziwnie się zachowuje.
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Są kolorowe, uśmieszają ból, a w najgorszym wypadku można w nie krzyknąć. Gdańska Fundacja Trzymaliny już od 4 lat szyje poduchy serca, które następnie trafiają do pacjentek po mastektomii. Ta niewielka poducha ma szczególną moc, mówi Katarzyna Brożek, dyrektorka fundacji.
3: No właśnie, wy znalazłyście sposób na to, żeby pomagać, biorąc w dłoń igłę, nitkę.
4: Tak, paradoksalnie przed zrodzeniem się pomysłu założenia fundacji ja nigdy absolutnie nie szyłam. Co więcej, nadal się nie uważam jakimś specjalistą. Nie jestem krawcową. Natomiast maliny są świetnym dowodem na to, że jeśli rodzi się w naszej głowie pomysł na pomoc, na w ogóle jakiś rozwój, robienie czegoś nowego, to po prostu trzeba to robić. Nie skupiać się na barierach, na trudnościach, bo te osoby się znajdą, żeby zrealizować ten pomysł. I tak, trzy maliny powstały ponad 4 lata temu. I dzisiaj mamy na koncie prawie 20 tysięcy poduch i torebek, które przekazałyśmy i pomorskim onkologiom, ale też na południu Polski, pod Warszawą. Mamy taką zasadę, żeby raz na kwartał pojechać do innego województwa i tam zarażać malinowym pomysłem szycia poduch i torebek dla kobiet, które są po zabiegu mastektomii.
3: No właśnie, te poduszki są potrzebne, bo one pomagają?
4: Tak, to jest konkretna pomoc. Jak pojawia się ktoś u nas po raz pierwszy, to na początku patrzy z takim trochę niedowierzaniem.
3: No bo poduszka?
4: Tak, o co chodzi w ogóle? Jakieś kolorowe, spotkały się baby, czasami też panowie do nas przychodzą i szyją. Natomiast na szczęście na naszych szyciach pojawiają się też kobiety, które dostały te nasze malinowe gadżety i one są takim żywym dowodem na to, że to jest potrzebne. Poducha jest w kształcie serca, ma bardziej wyciętą tą część taką, którą wkładamy pod pachę. Po zabiegu mastektomii jest utrudniony przepływ limfy. Tam wszystko boli po prostu. Chodzi o to, żeby też nie robić przykurczu, żeby odbarczyć, żeby złagodzić ten ból. Więc ta poducha jest przekazywana pacjentce zaraz po zabiegu mastektomii, jak wyjeżdża z bloku operacyjnego. Taka pielęgniarka przychodzi z taką poduchą. Kiedyś jedna z dziewczyn powiedziała, że ta poducha jest takim miejscem, które łapie wszystkie nasze emocje i myśli, które są parę dni po zabiegu. Jest świetnym gadżetem do wypłakania się i wykrzyczenia wszystkich emocji, kiedy to wszystko po prostu boli po operacji. Więc ta poducha jest na początek. A potem, jeśli pacjentka ma dreny, przypomnijmy, że dreny są jakby odczepiane, nie wiem jak to tak profesjonalnie nazwać, generalnie dzięki drenom odpływa ten taki brud z miejsca operowanego do butelki zwanej butelka Redona. Więc czasami ta pacjentka wychodzi z jedną butelką, a czasami z paroma. Więc teraz sobie wyobraźmy brak komfortu w przemieszczaniu się, kiedy tu mi jakieś sznurki w ogóle odchodzą od miejsca operowanego. Muszę je mieć, bo to miejsce musi być oczyszczane. A jeszcze jakieś buteleczki, które co jakiś

0: życie, wychodzi po prostu wyluzowana, uśmiechnięta, z taką, wiecie, pozytywną energią po prostu w sobie. Więc z jednej strony pomagamy, a z drugiej strony sami sobie trochę robimy dobrze.
1: No właśnie, dzisiaj te ekipy szyjące są bardzo duże, ale zaczynałyście w bardzo wąskim gronie.
0: W ogóle zaczynałyśmy od tego, że wszystkie pawlacze w domach naszych rodziców, ciotek były przeglądane, przetrzepane. Ja pamiętam, że mój tata wszystkie po prostu poprzeglądał i pierwsze torebki czy tam serducha to były z materiałów, które ja kojarzyłam z cyklu Moja mama miała taką sukienkę w taką kratę na przykład. Więc tak, nasze domy były magazynami. Początki były trudne, natomiast byliśmy bardzo zmotywowane do tego, żeby to robić, bo wiedziałyśmy, że to jest szalenie potrzebne i chcemy w to wchodzić. No a potem na szczęście pojawili się sponsorzy, osoby, które przekazywały nam pieniądze, też przekazywały nam firmy materiały. Do tej pory tak się dzieje, że firmy czasami na jakieś skrawki materiałów przekazują, które już jakby nie są im potrzebne, a nam idealnie pasują na właśnie na przykład na torebki. Więc to jest właśnie to, co ja powiedziałam na początku. Pomysł jest, widzimy na początku masę trudności i to, że w ogóle to nie wypali, ale po prostu się pojawiają ludzie i rozwiązania i to idzie, nie?
1: Mhm. Ale jak wiedziałyście, że akurat poduszka o takim kształcie będzie pomocna?
0: Ja w ogóle o poduchach przeczytałam ze strony Stowarzyszenia Patchworkowego w Polsce. Tak, jest takie coś w Polsce, gdzie takie szalone kobiety szyją kolorowe, cudne patchworki. Jedna z nich pojechała do Hiszpanii i tam zobaczyła te poduchy, a poduchy w ogóle przyszły ze Stanów. Wiele, wiele lat temu jedna z pielęgniarek zachorowała na raka piersi i jej ciotki uszyły jej taką poduchę, żeby właśnie ją wkładała pod pachę od strony tej, gdzie miała operację na piersi. No i tak się pomysł rozkręcił. Wiecie, słodowy, zrób to sam, no nie? Po prostu potrzeba matko rozwiązań i ona wpadła na taki pomysł, który się po prostu rozlał po świecie i też w Polsce. Ponad 4 lata temu bardzo dużo osób szyło w Polsce poduchy. Trochę jeszcze jest takich grup, które szyją gdzieś tam w różnych regionach. No my postanowiłyśmy założyć fundację, żeby się do tego zabrać tak profesjonalnie. Wiecie, to też jest inaczej, jak fundacja idzie po prostu po kasę do jakiejś firmy i pokazuje konkret. To też jesteśmy po prostu bardziej wiarygodne i budujemy tą markę po prostu od paru lat. A że maliny to taki krzak, który wszędzie się rozrasta, to mamy to szczęście do sponsorów, do wolontariuszy, a myślę, że największą bazą są właśnie ci wolontariusze, którzy jeżdżą w bardzo różne miejsca z nami. Będziemy na plebanii szyć. No, szłyśmy już w bardzo różnych miejscach. Ja wychodzę z założenia, że absolutnie wszędzie trzeba iść z dobrą nowiną zwaną profilaktyka, bo też na szyciach mamy fantomy piersi. I uczymy kobiety, w jaki sposób wykonywać samo badanie piersi. Rozdajemy ulotki, które można sobie powiesić na lusterku w łazience i pamiętać o tym, żeby raz w miesiącu zbadać się. Mówimy o tym, jak ważne jest USG piersi, jak mamografia jest szalenie ważna. Wiecie, my żyjemy tutaj, które miasto ma 3 onkologie, czego 2 to są breast cancer unity i to są miejsca, gdzie pracują sami profesjonaliści, którzy dziennie widzą po prostu ogrom kobiet i badają bardzo dużo tych piersi, więc mają ogromne doświadczenie, więc mamy to szczęście. Natomiast no, są też mniejsze miejscowości, gdzie trzeba tak naprawdę zachęcać i mówić, że to jest ważne, że my w ogóle musimy znać swoje ciało, bo czasami słyszę, ja nie wiem, jakie ja mam piersi w ogóle, my się nie dotykamy. Dla mnie to jest w ogóle cały czas zaskakujące, bo niby jesteśmy takim cywilizowanym miejscem, a tutaj jednak okazuje się, że zapominamy o takich podstawach. Mhm. Dziewczyna idzie do kosmetyczki, ale już na badanie to nie za bardzo.
1: A nie macie wrażenia, że przez te 4 lata uratowałyście jakieś życie?
0: Ja raczej chodzę z taką myślą, która zawsze jest tak potwierdzana na każdym szyciu, po każdym szyciu. Bo na tym spotkaniu, wiecie, z jednej strony szyjemy serducha i torebki.
1: No, ale rozmawiacie.
0: Tak. I z jednej strony właśnie zmieniamy rzeczywistość tych pacjentek. Z drugiej strony uczymy samobadania, mówimy o profilaktyce. Jeśli przynajmniej jedna dziewczyna po tym spotkaniu pójdzie się przebadać, to jest uratowany faktycznie człowiek. Bo nawet jeśli okaże się, że ma jakąś zmianę w piersi, to bardzo szybko można zareagować. Z trzeciej strony, wiecie, ja znam parę osób przynajmniej, które poszły na kurs krawiecki po tym szyciu, które w ogóle się wkręciły w szycie maszyn. Tak, i mają w domu rozłożone maszyny i szyją różne rzeczy. To też jest fajne w ogóle. A po czwarte, ja sobie myślę, że my chorujemy na taką chorobę zwaną samotność. A to jest miejsce, gdzie po prostu się możemy spotkać przy herbacie, pośmiać się, pogadać.

0: zawiązać nową znajomość.
1: Może wcale nie trzeba być mistrzem szycia.
0: Absolutnie nie. Ostatnio nawet przyszła dziewczyna ze swoim mężem. Przyszła Iza na przykład z synem i z córką. Wiecie, to też jest fajne, bo to jest taka forma trochę integracji rodzinnej. Kiedyś mój brat przyszedł do mnie na szycie, on odpowiada za proces produkcyjny i mówi, siostra, nie, tutaj jest za mało ludzi, tam jest za dużo, ci za wolno. Więc wiecie, to też jest cudowne, bo mój tata na przykład przychodził na wszystkie szycia i to był w ogóle ekspert szyciowy, no nie? On tam pouczał wszystkie panie, jak się szyje.
1: Za wolno, więc,
0: za wolno, krzywo czy coś tam, więc no fantastyczne spotkanie i ja tam jestem namodowana, cieszę się, że mam to co dwa tygodnie, to taka terapia.
1: No właśnie, ale są takie osoby wkręcone, które przychodzą?
0: Tak, z mojej firmy.

0: ekspert szyciowy, no nie? On tam pouczał wszystkie panie, jak się szyje.
1: Za wolno,
0: krzywo, czy coś tam, więc no, no fantastyczne spotkanie i ja tam jestem namodowana, cieszę się, że mam to co 2 tygodnie, tylko terapia.
1: No właśnie, ale są takie osoby wkręcone, które przychodzą?
0: Tak, z mojej firmy.

0: które na stałe są w Malinach. Więc my wychodzimy z pracy i potem w piątek idziemy gdzieś tam na szycie, więc udało się stworzyć chyba wolontariat pracowniczy. Tak, mam stałą ekipę 10 fantastycznych wolontariuszy, którzy są od początku, którzy przy różnych zmianach, przy różnych trudnościach mówili: Kasia, jesteśmy. I to wiecie, to też jest ogromna wartość, bo ja wiem, z kim to robię. To nie jest tak tylko, że maliny to moje, tylko maliny są nasze. Jeśli któryś z tych wolontariuszy mówi: Kasia, bo trzeba było zrobić na naszym szyciu, to jest fajne, bo oni to czują, że to jest ich, no nie? I to jest piękne. I kiedy trzeba coś tam podzielić się pracą, coś pomóc, to oni są po prostu, więc to nie jest tylko tak, że przychodzą, odbębnią i wyjdą. Tylko jak ja poproszę o coś, to oni jak najbardziej są otwarci na to, bo to jest ich.
1: Mhm. A jak wygląda ten proces? Szyjecie jakiś zestaw poduszek i potem osobiście je rozwozicie po szpitalach?
0: To jeszcze wcześniej mamy proces. To już jest w ogóle, to jest wisienka na torcie.
1: Aha, szycie to wisienka, okej.
0: Po pierwsze musimy zdobyć kasę. Więc pisanie wniosków, granty, chodzenie, proszenie się. Jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o żebractwo. I to każdy wolontariusz, każdy człowiek, który zarządza fundacją i stowarzyszeniem, to powie. Oczywiście czasami te pieniądze przychodzą same. Nie powiem, że nie. To jest po pierwsze. Potem kupujemy, potem zawozimy. My mamy takie szczęście, że od 4 lat nam nie materiał firma z Wejherowa, która w ogóle robi kanapy. Tak, by the way, robią fajne rzeczy, ale dzielą się dobrem i kroją, bo mają po prostu do tego sprzęt. Potem mam taką fantastyczną panią, która sama chorowała na raka piersi. Już jest w cudownym wieku senioralnym i ona sobie w domu zszywa te serducha, tak żebyśmy mieli tak zwane flaczki do wypełnienia wypełnieniem. Więc ona nam zszywa fajnie te poduchy, przygotowuje nam je. Potem mamy miejsce, gdzie szyjemy. Zabawne jest to, że mamy kalendarz zajęty do przyszłego roku, do października.
1: Okej.
0: Okay. To jest cudowne, to śmiesznie trochę brzmi, jak ktoś do mnie przychodzi, żeby się umówić, to mówię: okej, nie ma problemu, tylko tak za rok.
1: Za rok wpadniemy poszyć.
0: Więc mamy listę rezerwową, miejsce, gdzie możemy poszyć. I wtedy się spotykamy i tam wypełniamy te serducha taką kulką, takim wypełnieniem i zszywamy igłą i nitką. A to wypełnienie jest na tyle ważne, że pacjentka może wrzucić taką poduchę do pralki i po prostu sobie ją wybrać, odświeżyć. I ta poducha wraca do swojej wielkości, okay, kształtu i przez parę dobrych lat może pełnić różne funkcje, bo to wiecie, potem podkarczyk można podłożyć, no przyda wiadomo. Się. Tak. A torebki już szyjemy na miejscu i potem faktycznie dostarczamy. Ostatnio jechałam na przykład w sobotę do Słupska tam zawieźć. Ale to jest fajne, bo się wyrobiła już taka ścieżka komunikacyjna, kiedy nam mówią, że potrzebują kolejnych. Wiecie, to też jest fajne, że onkologi same
1: dzwonią na was.
0: Tak, i to jest też dowód na to, że one się faktycznie przydają, te poduchy i torebki. No więc zawiozłam tam 110 poduch i 100 torebek. Tyle nam się udało uszyć przez 3 godziny. To jest taka liczba, która mnie cieszy już. To jest jakiś konkret.
1: To jest także satysfakcjonująca liczba.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Jakbyście mniej uszyli, to już nie byłabyś zadowolona ze swoich pracusiów.
0: Nie, bardzo byłabym zadowolona. Były takie momenty, że się szyliśmy mniej, bo się też uczyliśmy, trafialiśmy do grup, które nigdy nie szyły, więc trzeba było tego nauczyć. Słuchajcie, to chodzi o to, że tam się dzieje przez 3 godziny dużo dobra. I to jest kluczowe. Oczywiście, że ilość jest ważna, bo jeśli zawiozę więcej, to po prostu nie będziemy musieli za miesiąc tam przyjechać. Natomiast chodzi o całkiem coś innego, to chodzi o jakość tego spotkania, a te spotkania po prostu dają dużo dobra innym, nam i tam jest cała masa gigantycznej energii.
1: Mhm, ale te liczby też pokazują, jak wiele kobiet choruje.
0: Tak, i to z roku na rok coraz więcej. Wiecie, jeśli my musimy przestać myśleć o badaniach profilaktycznych jako o
1: źle koniecznym.
0: To po pierwsze, i jako szukaniu nowotworu. Jak jadę do dentysty, to nie szukam, że będę miała dziurę. Po prostu chodzę do dentysty, dlatego że trzeba dbać
1: o ząbki.
0: O ząbki, żeby nie doprowadzić do momentu, że trzeba będzie wyrywać, będą zgorzele inne tego typu historie. Chodzę do fryzjera, bo chcę mieć fajne włosy, no nie? I fajnie wyglądać. Nie wiem, paznokcie, chcę zadbać o cerę. To dlaczego my nie dbamy o to, co jest, to co nosimy na co dzień? W zasadzie, no, kiedyś moja serdeczna koleżanka, która jest psychologiem, powiedziała mi zdanie, które jest po prostu dla mnie mega istotnym zdaniem. Jesteś wszystkim, co masz. Gosia, pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiam,
0: Gosia. I to jest prawda. Jeśli my sobie uzmysłowimy to, że jesteśmy wszystkim, co mamy, no to jesteśmy domem, który nosimy 24H przez całe swoje życie. Daj Boże, jak najdłuższe i zdrowe. Ale no, my musimy zadbać o nie. Jeśli sami nie zadbamy, no to tego nikt nie zrobi.
2: SK2.

0: Magazyn Lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest Magazyn Lokalny. Dziś okazja, aby posłuchać o kolejnej gdyńskiej dzielnicy, która ma bardzo bogatą historię, o czym znów wielu nawet jej mieszkańców może nie wiedzieć. Tematem dzisiejszej rozmowy jest Gdynia Dąbrowa oraz Góra Donas, a rozmawiał ze mną Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni.
2: Gdynia Dąbrowa to stosunkowo młoda dzielnica Gdyni, która w ciągu ostatnich 30, nawet można by powiedzieć 40 lat z sielskiej, wiejskiej osady z pustkowi zmieniła się w naprawdę prężną i zamieszkiwaną przez mnóstwo mieszkanek, mieszkańców Gdyni dzielnicą, wiodącą dzielnicą właśnie tej części Gdyni Zachód, obok Chważna Wiczlina. A mało kto wie, że korzenie tej dzielnicy sięgają osadników z Wirtembergi, osadników niemieckich, a patrząc jeszcze dalej wstecz, sąsiedniej dzielnicy Wielkiego Kacka, bo z Wielkim Kackiem związane są początki dzielnicy Gdynia Dąbrowa. Praktycznie tereny współczesnej Dąbrowy, jak i Kaczych Buków, były związane właśnie z wsią Wielki Kack i z takimi obrzeżami, z terenami rolniczymi, zamieszkiwanymi przez stosunkowo niewielką liczbę osadników. Tereny te były nazywane pustkowiami od słowa pust, czyli z języka kaszubskiego. Tereny odludne, wybudowania z dala od głównych centr wsi, czy też folwarków. Zresztą nazwa Kaczy Buki, która nierozerwalnie wiąże się z Gdynią Dąbrową, to nic innego jak nieco zmieniona nazwa zapisu Kackie Buki, czyli wysadzana bukami droga z Wielkiego Kacka w stronę Chwaszczyna. Później przyjęła się ta nazwa Kaczy Buki, natomiast z rzeką Kaczą ani z kaczkami ten teren nie ma wiele wspólnego. No a skąd nazwa Dąbrowa pochodzi, skoro już udało się rozgryźć nazwę Kaczy Buki? Chodzi tutaj o niewielkie zagajniki, takie dębowe lasy, czy też niewielkie mateczniki, które znajdowały się mniej więcej w okolicy ulicy Rdestowej, w kierunku ulicy Wiczlińskiej. Do dzisiaj w topografii dzielnicy widzimy miejsca bardziej porośnięte lasem, chociaż nie są to stosunkowo stare drzewa. I tak możemy sobie wyobrazić ten pierwotny pejzaż Dąbrowy, czyli pola bez budynków, bez bloków i pomiędzy te kępki lasu. Dąbrówka, nazwa osiedla, które znajduje się w okolicy ulicy Rdestowej, które jest częścią dzielnicy Dąbrowa, to młody las dębowy, czyli świeżo co zasadzony albo który wyrósł z samosiejek, więc tak łatwo można wywieźć nazwę dzielnicy właśnie od tych dendrologicznych sytuacji. A osadnicy skąd się wzięli? Tak jak wspomniałem na początku, pustkowie się tam znajdowało. Januszewo, Janiszewo, tudzież Popendorf. Różne nazwy tego właśnie sięgającego kilkuset lat wstecz miejsca się znajdują w źródłach. Była to osada niezasiedlona. Dopiero na początku XIX wieku u podnóża wzgórza, które sięgało blisko 206-207 metrów nad poziomem morza, pojawili się osadnicy z okolic Wiltenbergi, osadnicy niemieccy, którzy w okresie zaboru pruskiego zostali sprowadzeni tutaj na tę ziemię, aby je kolonizować i aby według propagandy i też planu co do tych terenów wypierać ludność narodowości polskiej, ludność kaszubską. Jednakże tak naprawdę szybko doszło do asymilacji Kaszubów, którzy od lat mieszkali na tych terenach, na terenie Wielkiego Kacka i Dąbrowy, bo Wielki Kack to była i nadal są tam silne tradycje kaszubskie, wieś kaszubska. Część tych osadników niemieckich z trudem radziła sobie z uprawą znanych im roślin i znanego im sposobu prowadzenia gospodarstw w terenie.

Kaszub to była i nadal są tam silne tradycje kaszubskie, wieś kaszubska. Część tych osadników niemieckich z trudem radziła sobie z uprawą znanych im roślin i znanego im sposobu prowadzenia gospodarstw w terenie.

0: jednakże polodowcowe, więc poniżej warstwy gruntu mamy sypki piasek, taki wręcz plażowy. Trudno cokolwiek tam uprawiać oprócz najprostszych warzyw, najprostszych owoców, więc sprzedawali te ziemię Kaszubą. Część z nich łączyła się w związki pomiędzy Niemkami czy Niemcami, a Kaszubkami i Kaszubami. I w ten sposób do końca XIX wieku ta osada była osadą mieszaną, jeżeli chodzi o stosunek ludności. Szybko po tym, jak osadnicy wybudowali odległe od siebie budynki, wpierw drewniane, później murowane, wokół góry do nas, powstał cmentarz ewangelicki. Dzisiaj jedyny cmentarz ewangelicki w granicach miasta Gdyni, który był położony zgodnie z tą tradycją protestancką, z dala od centrum wsi. Za takie centrum można by w zasadzie uznać kuźnię rodziny Leibrand, po której pozostały jedynie ruiny. To są tereny obecnie ulicy Łanowej, blisko już dzielnicy Gdynia, Chważno, Wiczlino. Cmentarz obecnie składa się ze starego drzewostanu. Można odnaleźć resztki grobów, resztki starego płotu, ogrodzenia i grób właśnie rodziny Leibrand. Jeden z ostatnich pochówków, który tam miał miejsce w latach 30. ubiegłego wieku. Choć niektórzy mówią, że jeden pochówek miał miejsce na przełomie lat 30. i 50., ale trudno to stwierdzić w źródłach. Ten zniszczony obecnie cmentarz, chociaż jest on pielęgnowany przez miłośników starych nekropolii, uczniów pobliskiej szkoły, czy po prostu pasjonatów historii, niegdyś był urokliwym miejscem położonym na odkrytej polanie z jednym grobem betonowym, jak wspominają na starcie mieszkańcy dzielnicy, z grobami otoczonymi ozdobnym płotem. Jednakże po roku 1945, kiedy ogółem na terenie współczesnego województwa pomorskiego niszczono te cmentarze ewangelickie albo popadały one w zapomnienie, tak również i gdyński cmentarz ewangelicki pod górą do nas, wówczas należący jeszcze do powiatu wejherowskiego, okrył się niepamięcią.
1: Czy po tych osadnikach, o których tutaj mówiliśmy, są jeszcze dzisiaj jakieś inne ślady poza tym starym cmentarzem czy ruinach starej kuźni?
0: Pośród drzew można odnaleźć w okolicy tak zwanej rewerendy, czyli jest już część Chwaszczyna, ostatnie ceglane budynki pochodzące z początku XX wieku, które zastąpiły budynki murowane. Są to budynki, gdzie mieszkał m.in. sołtys kolonii do nas, bo taka to nazwa, kolonia do nas na mapach pojawiła się w XX wieku i była obecna nawet kilkadziesiąt lat temu na planach miast. Więc te pojedyncze budynki najlepiej szukać głęboko w zaroślach, wchodzić w ścieżki leśne z dala od głównych szlaków. Kilka tych budynków istnieje. Powodem, iż tak mało obecnie możemy odnaleźć starych budynków kolonii w pejzażu góry Donas i dzielnicy Dąbrowa, są działania wojenne, ponieważ w 1945 roku w marcu góra Donas była głównym szczytem obrony i ataku zarówno wojsk niemieckich przeciwko wkraczającej armii sowieckiej od strony Chwaszczyna i od strony Kielna. Toczyły się tam bardzo ciężkie walki. Z tego też powodu góra Donas jest około metra niższa niż wcześniej z powodu tego szalonego ostrzału. Niestety budynki, które się tam znajdowały, zostały zniszczone doszczętnie. Ocalały jedynie te, które znajdowały się w dolinach albo w stosunkowym oddaleniu od punktu ostrzału. Jeden z tych budynków, który należał do sołtysa Münsia, jest przykładem bardzo dramatycznej historii, ale też i takiej, która zostawiła ślady do dzisiaj, ponieważ część tego budynku została zniszczona, konkretnie 1/3 budynku, kiedy to z obu stron pola stanęły przed sobą czołgi, jeden niemiecki, drugi sowiecki, i oby dwa czołgi wystrzeliły do siebie, jednocześnie przestrzeliwując kawał budynku. I też właśnie po działaniach wojennych pozostały nieliczne groby nieznanych żołnierzy, które są ukryte można pośród nowych już drzew, które zostały w czynie społecznym tutaj sadzone w okresie powojennym, odnaleźć pojedyncze ślady właśnie tych mogił wojennych. Natomiast do dzisiaj jeszcze w dzielnicy Gdynia Dąbrowa blisko nowoczesnych osiedli i ulic o owocowych nazwach możemy odnaleźć starą ewangelicką szkołę przy ulicy Głogowej. Obecnie jest to budynek prywatny, albo i niektóre stare zabudowania gospodarskie, na przykład w

0: okolicy ulicy Skrzypowej, gdzie jeszcze istnieją fragmenty, prawdopodobnie już przez krótki czas, dawnego gospodarstwa typowych kolonistów z góry do nas. Czy jeszcze pozostały jakieś ślady? Pozostały opowieści mieszkańców, tych najstarszych, którzy już są blisko tak naprawdę setnego roku życia, a wciąż zamieszkują kolonie. To historie życia prostego, ale bardzo charakterystycznego dla zapomnianych już wiejskich tradycji Gdyni, tego etosu rolniczego. Jeżeli mówimy nie tylko o dzielnicy Gdynia-Dąbrowa, ale i o Wielkim Kacku, Małym Kacku, Witominie i o Redłowie. Patrząc w stronę tej rolniczej przeszłości, mieszkańcy powojennej kolonii obecnej dzielnicy Dąbrowa zajmowali się przede wszystkim rolnictwem, ale pośród tego rolnictwa bardzo ważna była hodowla lnu, do którego ścinania służyła maszyna wynaleziona w sposób samorobny w kółku rolniczym w kolonii, wyrywaczka lnu, bo tak się nazywała ta maszyna. Po ciężkiej pracy len, który był wyrywany przez tą wyrywaczkę lnu, był transportowany aż do Lęborka. Warto pamiętać, że wówczas kolonia do nas i współczesna Dąbrowa należały do powiatu wejherowskiego, a mieszkańcy, jeżeli spotkałoby się ich przy pracy w polu współcześnie, nie posiadają zbyt wielu zdjęć, ponieważ nie dokumentowali życia codziennego, ale mają mnóstwo opowieści, takich jak na przykład historia o pewnych tajemniczych zjawiskach. W noc sobótki, czyli w noc świętojańską, regularnie zdarzały się wizyty zjaw z kolonii. Między innymi historie o tańczących koniach. Jest to historia przytaczana nawet w literaturze regionalnej o koniach z Dąbrowy, kiedy to podczas ogniska na najdłuższą noc w roku zaczęły do ogniska podbiegać nagle niewielkie źrebaki, strasząc tych, którzy świętowali tą noc. Później też i po chwili zaczęły przybiegać coraz to dorodniejsze konie i zaczęły tańczyć wokół ogniska. Jest to stara kaszubska historia, która szczególnie pod górą do nas ma wciąż miejsce w pamięci mieszkańców. Konie w mitologii lokalnej są zresztą symbolem takiej metafizycznej energii, siły bliżej nieokreślonej. Natomiast spotykana była również zjawa jeźdźca, wędrowca bez głowy. Jest to ciekawa historia, ponieważ przewija się ona również przez historię źródła Marii w okolicy Wielkiego Kacka, jak i przez historię rewerendy, czyli części Chwaszczyna. Mieszkanki i mieszkańcy widywali często przy leśnej drodze w okolicy ulicy Łanowej postać jeźdźca bez głowy, bardziej pieszego bez głowy, można by powiedzieć, ponieważ był on widziany czasami na bryczce, a czasami przechodził on niepostrzeżenie pośród drzew. Zauważony natychmiast znikał, ale zostawały po nim ślady w śniegu, co jest udokumentowane w historiach lokalnych. Również pojawiały się inne historie, ale też i kryminalne z dzielnicy, ponieważ Gazeta Gdańska w latach 30. XX wieku głosiła mrożące krew w żyłach historie również o zabójstwach i innych czynach przestępczych w okolicy karczmy rodziny Naczk, która tam się mieściła. Karczma, po której budynek już nie istnieje, była miejscem, które integrowało mieszkańców, ale i było również świadkiem historii tych bardziej przerażających, o czym można poczytać w różnych zapiskach archiwalnej prasy. Czy współcześnie kolonia do nas jest nadal miejscem odludnym, czy też miejscem z perspektywą rozwoju i takiej zabudowy jak dzielnica Gdynia-Dąbrowa? Z powodu ukształtowania terenu i też dużej ilości zbiorników wodnych, wód podziemnych, los góry do nas wciąż będzie leżał w rękach natury. Jest to absolutnie fascynująca enklawa leśna z pięknym widokiem z wieży telekomunikacyjnej na całą praktycznie Gdynię, bo przy dobrej pogodzie można i Gdynię Północ zobaczyć. Oprócz punktów widokowych czy gdańskiego Pachołka, Góry Gradowej czy gdyńskiej wieży w Kolibkach, jest to chyba taki punkt obowiązkowy do odwiedzin wszystkich miłośników widoków, ale i fotografowania terenu. A stojąc na szczycie wieży, warto pamiętać, że jest to kolejna, czwarta już wieża, która się mieści w tym miejscu. najstarsze informacje o wieży pochodzą z lat 30. XX wieku, kiedy stała tam drewniana wieża triangulacyjna, czyli pomiarowa. Później stała kolejna wieża, już powojenna, metalowa, a w latach 80. ubiegłego wieku ponoć nawet stacjonowały tam wojska, które rozstawiały duży radar nasłuchowy. Natomiast to jest już historia na zupełnie inne historyczne śledztwo. Historię dzielnicy Dąbrowa, ale też i Kaczych Buków, Kolonii, okolic Chwaszczyna, jak i Chwaszna Wiczlina można poznać przez cały rok i zimą, wiosną, jesienią, latem podczas cyklicznych spacerów Muzeum Miasta Gdyni z cyklu Gdynia nadaje. Zapraszamy do wędrówki przez te nieznane i mniej znane historie Gdyni Zachód.
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jej konika na biegunach kochają kolejne pokolenia, a ona nadal nam śpiewa na sen. Urszula to wokalistka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Nam udało się z nią porozmawiać w Sopockiej Operze Leśnej, gdzie, jak podkreśla artystka, czuć wyjątkową magię.
3: Czego wciąż ci brak? No chyba już niczego teraz.
4: Absolutnie niczego. Jak przyjąłam, mówię, Boże, mój kochany, jakie to są emocje. Mimo wszystko, że no, mimo tego, że śpiewam 10 lat, to ponadto jednak te emocje, jak widzę tak ludzi, którzy mają takie serducha na dłoni, to po prostu robi się bardzo, bardzo przyjemnie.
3: No właśnie, ta Opera Leśna nadal wyzwala emocje?
4: No wyzwala, okazuje się. Mnie to bardzo cieszy, że ona wyzwala te emocje w coraz to młodszych pokoleniach. To jest w ogóle cudne, że ta magia tego miejsca na nich też działa i to jest cudo.
3: No właśnie, to jest też niesamowite, że łączy pokolenia, bo obok mnie siedziała taka rodzinka i dziecko, to jest ta Urszula, to już ma ta, a to od konika.
4: No to konik właśnie, konik łączy pokolenia.
3: Ten pierwszy koncert tutaj, jak pani wspomina?
4: Pierwszy w ogóle? Nie, no mój pierwszy to był może nie solowy, ale ja byłam jako amator w chórkach towarzyszących wykonawcom w roku 80.
3: Od tego się zaczyna.
4: No i to był właśnie pierwszy mój taki występ, kiedy byłam na tych deskach właśnie sopockich.
3: Te deski się zmieniają, czy nadal są takie same?
4: Nabierają trochę innego charakteru, ale to jest też naturalne, bo technologia idzie do przodu, coraz więcej jest pięknych rzeczy dookoła. Ten artysta robi się troszeczkę taki trybikiem w machinie, ale jest okej, jeszcze jest okej. Zachowujemy jeszcze ciężar ważności jednak jest na artystów, to dobrze.
3: Co się czuje, kiedy cała publiczność śpiewa tekst?
4: Nie, no to jest piękne, no tak pytasz, no jak mam ci to powiedzieć, po prostu...
3: Zawsze zazdroszczę.
4: Robi się cieplutko na sercu i ja widzę sens wtedy tego, co robię i dodaje mi to na pewno bardzo duże siły.
2: A teraz o historii powstania Fundacji Sprawni Inaczej, o jej ponad 30-letniej działalności i planach na przyszłość. Rozmowa z założycielką Justyną Rogińską oraz Darią Kara-Chodzienną. Pytania zadawała nasza reporterka Agnieszka Kusior.
5: Historia sięga roku 89, czyli w tym roku kończymy 34 lata funkcjonowania. Ja się nazywam Justyna Rogińska i jestem założycielką Fundacji Sprawnie Inaczej. Jestem zarówno fundatorem, jak i wieloletnim prezesem zarządu. W tym czasie fundacja stopniowo rozwijała się. Początek był w Gdańsku. Później rozprzestrzenialiśmy się bardzo mocno. Fundacja jest fundacją ogólnopolską. Mieliśmy swoje takie przyczółki, oddziały w Nowym Dworze Gdańskim, w Lublinie. Te miejsca już są usamodzielnione. We Wrocławiu, no tam ze względu na wiek osób, które się tym zajmowały i brak następców, wygasło to działanie, chociaż jakby nie do końca, bo ślady naszej działalności tam pozostały i pamięć o fundacji również. Obecnie mamy placówki w Miastku, w Bytowie, w Kościerzynie i w okolicach Kościerzynie, we wsiach Stara Kiszewa, Wygonin, Konarzyny. W tych miejscowościach prowadzimy działalność statutową, która określona w statucie jest jako tworzenie stałych miejsc pobytu dziennego czy też innego, bo tam statut nie określa, jakie to mają być dokładnie placówki, ale na pewno stacjonarne i profesjonalne dla osób niepełnosprawnych. I to na przestrzeni lat powstawało. Niektóre placówki mają kilka lat, niektóre placówki mają po 20 lat, inne placówki mają po 30 lat, a z statystyki zeszłego roku wynika, że obsłużyliśmy 518 osób z niepełnosprawnościami w tych miejscach, o których mówię.
6: Jakie działania wchodzą w skład tej organizacji?
5: Działania są bardzo zróżnicowane.

0: W zależności od tego, jaki fundusz to obsługuje, tak? Bo są ściśle określone w różnego rodzaju ustawach i rozporządzeniach zasady. I my prowadzimy środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty terapii zajęciowej służą do oczywiście obsługi osób niepełnosprawnych, ale w kierunku takim, by te osoby mogły w przyszłości, jeżeli ich stan zdrowia pozwoli, podjąć pracę. Środowiskowe domy mają zupełnie inne zadanie. Tam osoby ani nie mają ograniczonego czasu, ani konieczności podejmowania pracy. Znaczy konieczności to może niewłaściwe słowo, ale oczywiście też mogą, ale nie muszą, tak bym to powiedziała. W tych placówkach prowadzona jest rehabilitacja wszechstronna, czyli jest fizjoterapia, no różnego rodzaju ćwiczenia, terapia zajęciowa, uspołecznianie polegające na wycieczkach, wyjściach, integracji społecznej, organizowaniu imprez plenerowych, czy też udziału w tych imprezach. Także to jest bardzo, bardzo rozległa działalność i praca. Prowadzą ją oczywiście osoby odpowiednio przygotowane do tego. Zwykle to są ludzie z wyższym wykształceniem, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i asystenci osób niepełnosprawnych. Realizujemy też liczne projekty. Jeden z projektów to dotyczy dzieci i rehabilitacji psychoruchowej dzieci z terenów zaniedbanych strukturalnie. To się dzieje właśnie na wsiach, które na wstępie wymieniłam, w tych ośrodkach. W oparciu o zaplecze środowiskowych domów samopomocy, które posiadają i sale odpowiednie do rehabilitacji i sprzętu.
1: Co skłoniło Panią do założenia fundacji?
0: To trzeba sięgnąć wstecz, te 30 kilka lat. Wówczas w Gdańsku była jedna szkoła życia w Nowym Porcie.

0: w pomocy. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Pracowałam w różnego rodzaju placówkach i edukacyjnych, i leczniczych. I jakby bardzo dokładnie znałam los osób, które tych dzieci, które dorastają i potem trafiają do nikąd. Nie ma dalszego ciągu. No owszem, była jakaś spółdzielnia inwalidów, ale to taka, no na pewno nie rozwiązywało to problemów. Także no głównym powodem była właśnie ta świadomość. Poza tym byłam też bardzo zaangażowana w działania Solidarności. Reprezentowałam taki resortowy zespół, który się zajmował generalnie szkolnictwem, a ja w tym zajmowałam się szkolnictwem specjalnym. Organizowałam wiele konferencji ogólnopolskich dotyczących osób niewidomych, głuchoniemych, niepełnosprawnych ruchowo, poszkodzonych umysłowo. Współpracowaliśmy również z resocjalizacją i robiliśmy konferencje dotyczące też tych problemów młodzieży, dzieci niedostosowanych społecznie. Stąd bardzo szeroką wiedzę miałam na temat stanu edukacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce.
1: I jak wyglądały te początki fundacji?
0: Początki zaczęły się w domu. Mieszkam we Wrzeszczu. No i po prostu tam się zaczynała działalność. Tak jak każda działalność. Trzeba zarejestrować, trzeba utworzyć konto bankowe, trzeba mieć REGON, trzeba mieć wszystkie prawne sprawy ogarnięte, tak powiem. Do domu przychodzili ludzie. Bardzo pomogło mi radio, dlatego że byliśmy pierwszą organizacją tutaj w Gdańsku, pozarządową, która się zajmowała osobami niepełnosprawnymi. I radio prowadziło audycje. Po audycji był czas antenowy, gdzie ludzie mogli się zgłaszać. No wówczas bardzo, to było dla mnie takie wręcz szokujące, że po krótkiej informacji, że coś takiego powstało, że chcemy, tak, jeszcze nic nie mamy, prawda? Ale chcemy coś tam zrobić. Bardzo dużo było telefonów i wiele z tych osób, no, stanęliśmy na wysokości zadania, no bo poprzez te telefony, żeśmy się odmawiali, oni przychodzili do mojego domu i zastanawialiśmy się, co tam dalej robić. Już w 90 roku, 91, to już w Gdańsku już organizowaliśmy pierwsze placówki. I tak jakby problem, który wyszedł na plan pierwszy, to były dzieci niepełnosprawne i edukacja. Wówczas tworzyliśmy na terenie kilku szkół, no na początku oczywiście w jednej, klasy autonomicznie funkcjonujące na terenie tam danej szkoły. Parę dobrych lat było przed tym, jak stworzono ustawę o integracji, o szkołach integracyjnych. Dzieci po prostu były jakby w odrębnej klasie, ale spotykały się na przerwach, w stołówce. No to są bardzo ciekawe opowieści, ale myślę, że one się nie zmieszczą w 15 minutach, bo to były bardzo intensywne. Znaczy my pracujemy bardzo intensywnie cały czas. Stąd jest ten dynamiczny jakby rozwój, żeby opowiedzieć historię całą, tak? I co, dlaczego, z czego to wynika, to wydaje mi się, że to na odrębne audycje, bardzo by było wskazane mówić o tym, bo mało się mówi o historii. My już przyjmujemy tramwaj niskopodłogowy czy autobus, jest rzeczą całkowicie normalną, że jakieś oznaczenia, jakieś tam groszki takie na przystankach dla niewidomych, czy linie, a dla laski gdzieś tam, że to jest taka całkowita już norma. To jest od niedawno tak naprawdę. Nie było tego, trzeba było dźwigać, nosić te osoby, w ogóle być narażonym też na bardzo zły odbiór społeczny. Warto o tym opowiadać, bo myśmy rozpoczynali pracę zanim powstał Państwowy Fundusz Rehabilitacji. Całkowicie byliśmy zdani na własne siły i na pozyskiwanie środków samodzielnie, co teraz jest zupełnie inaczej, tak? Że czerpiemy z Państwowego Funduszu, czy z Ministerstwa Rodziny, czy z programów różnego rodzaju, no to wtedy to mogliśmy tylko dostać od osób fizycznych w zasadzie.
1: To jeszcze pytanie tutaj do Pani Darii, skoro już mówimy o funduszach. Pani zajmuje się fundraisingiem i chciałam się spytać, jak wygląda sytuacja z tym, czy jest dobrze, patrząc na to, że mamy teraz taką sytuację ekonomiczną, a nie inną, czy to jest ciężkie zadanie, czy takie średnie?
2: Oczywiście nie jest to łatwo, ale staramy się działać w różnych kierunkach, ponieważ poszukiwanie wsparcia i środków. Społeczność bardzo aktywnie wspiera, chętnie dołącza się do naszych inicjatyw. Ja mam

0: Дар'я, Дар'я Карахобіна, займаюся фандрейзингом, медіами, спільнощовими, такими різними комунікаціями і подобного діловища. І за ними наразі ділами керунку, наприклад, такі ініціативи убрання до оддання. Кожна особа може зголошити через сторони убрання до оддання і вибрати нашу організацію, люб принести убрання до нас. Висламе то до магазину убрання до оддання. Речі маємо друге життя, особи потребуємося, можуть купити те убрання, а ми, як фундація, достаємо злотовка за кілограм. Розвіємо клуб дарчинців при нашій фундації. Шукуємо активні особи, які хотіли би вспірати наше ділання регулярно, то на щось вплацаємося доволі даровізне. Очевидно, теж організуємо дуже імпрез для локальної спільності. Przy fundacji działa Dom Sąsiedzki przy Północnej i dzięki temu organizujemy różnorodne wydarzenia, pikniki, spotkania, też wspólnie z innymi organizacjami lokalnymi. Robimy takie już dość słynne imprezy, jak na przykład Święto Ulicy Północnej czy Dzień Sąsiada i dzięki temu możemy też promować naszą działalność, poszukiwać nowych osób do wspierania naszej działalności.
1: Chciałaby Pani się jeszcze na koniec podzielić jakimiś planami, wizjami na najbliższą przyszłość?
2: Ja się podzielę teraźniejszością. Przenosimy się z Calami warsztat terapii zajęciowej, który dotychczas działał w dwóch lokalizacjach, na Niedźwiedniku i na Północnej. Przenosimy się z Niedźwiednika. Tu muszę zaznaczyć, że lokalizacja na Niedźwiedniku to był komercyjnie wynajęty lokal. No obecnie nie bardzo już nas było stać i bardzo ciężko organizacyjnie w dwóch miejscach nas poprowadzić, więc się przenosimy tutaj. Jest to bardzo intensywny czas. Przeprowadziliśmy remont. To pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie miało tej ściany, było jednym dużym pomieszczeniem. Teraz za ścianą będzie pracownia komputerowo-poligraficzna. Po przeciwnej stronie też była duża sala, ponieważ to jest stara szkoła, więc duże pomieszczenia takie klasowe były i tam powstały też dwie nowe pracownie, więc duży remont, duży wysiłek w staraniu o środki, o to, żeby przygotować tutaj miejsca dla grup, które przejdą. Tak samo musieliśmy robić remont piwnicy, cały czas to robimy, przygotowujemy miejsca na przyjęcie wszystkich osób, które są teraz na Niedźwiedniku, przejdą tu do nowych pracowni i to jest jakby taki priorytet, czyli żyjemy, można powiedzieć, z dnia na dzień, przenosząc, przewożąc, przemieszczając. No, no najbliższe plany to na pewno można powiedzieć o pikniku, bo robimy cztery, jak Gasza mówiła o tych takich imprezach lokalnych, ale są też nasze, przez nas robione pikniki.
3: Magazyn lokalny.
4: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Idealnego ryżu szukałem kilka miesięcy, mówi kucharz Łukasz Stankiewicz, który jako jeden z pierwszych serwował kuchnię azjatycką w Trójmieście. Dziś Stankiewicz ma swoją restaurację i tam nadal czaruje przy woku. Na ostro, słodko czy na kwaśno? Jaka jest kuchnia azjatycka i czemu pad thai to ulubione danie gdynian? Przenosimy się do Wok & Fire i tam moja rozmowa z Łukaszem Stankiewiczem.
5: Z kuchni zagranicznych najbardziej kochamy tę włoską, no bo wiadomo, pizza, makarony. Ale kuchnia azjatycka coraz bardziej kradnie nasze serca. I skąd ten fenomen, dlaczego tak się zdarzyło?
6: Tak, azjatycka kuchnia teraz jest na topie. Wydaje mi się, że jest to kwestia świadomości naszych gości w temacie różnych kuchni. Była już moda na kuchnię włoską, na francuską. Była moda na sushi, była moda na rameny, no i teraz szeroko pojętą kuchnię azjatycką. Dlaczego tak jest? No co jakiś czas to się po prostu zmienia. Ludzie chcą czegoś nowego, bo smakować czegoś orientalnego. No i tutaj zapraszamy wtedy do azjatyckich, do skosztowania azjatyckich smaków.
5: No właśnie, te smaki trochę przypominają polską kuchnię?
6: Nie, niestety nie. Jeżeli ktoś myśli, że są te smaki podobne do polskiej kuchni, to nie jest tak do końca, chociaż imbir jest jedną ze starszych przypraw polskich, można powiedzieć. Więc nie, no zupełnie inaczej smakują i zupełnie inne są techniki wykonania tych dań, zupełnie inaczej się je w innej kolejności dania azjatyckie.

0: wszystkie, bo na przykład zupa się w Chinach się je jako ostatnią, po prostu się popija całość dania głównego potem na końcu zupą, więc zupełnie jest to coś innego niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce.
1: Czyli rosołek dopiero po schabowym?
0: Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Jest to tak skonstruowane, że po prostu lepiej jest popić coś, co było bardziej obfite w organizmie i przyjęliśmy to do organizmu lekkim bulionikiem niż jeść najpierw zupę, a potem główne danie.
1: Pan tą azjatycką kuchnią już trochę lat zaraża. Jak to się zaczęło? Skąd, że tak powiem, ta miłość?
0: No powiem tak, że no ja generalnie jestem kucharzem z zawodu i próbowałem różnych kuchni się nauczyć od początku swojej kariery. No i tak jak pani wspomniała, kuchnia włoska to 20 parę lat temu była taka wchodząca, tutaj robiła wow, bardzo dużo restauracji powstawało. No i tak to też było w moim przypadku, że zacząłem od kuchni włoskiej, potem kuchnia francuska, była kuchnia bałkańska. Kuchni meksykańskiej trochę też tutaj łyżeczką, że tak powiem, posmakowałem. Natomiast trafiłem do pewnej restauracji, której mój to, co do tej pory się nauczyłem w tych wszystkich kuchniach, będąc nawet szefem kuchni, to wywróciło mój światopogląd i moją wiedzę do góry nogami, jeżeli chodzi o gastronomię, bo kuchnia azjatycka to są zupełnie inne techniki, których nawet uczą nas w szkołach. No to zupełnie inaczej wygląda. Inaczej się kroi mięsa, w inny sposób się smaży, w inny sposób trzeba w danej chwili używać temperatury i tak dalej. Nie ma tutaj długiego gotowania, bardzo długiego, które powoduje, że potrawa nabiera smaku bardzo powoli, tak jak to jest na przykład w tradycyjnych kuchniach polskich, tradycyjnej kuchni polskiej. Jest tu dość szybkie gotowanie, natomiast z zachowaniem pełnej wartości smaków, na przykład w warzywach, w mięsie, no i tej świeżości, tej chrupkości, tego wszystkiego, to na tym właśnie polega różnica między kuchniami.
1: Czyli to był w pana życiu taki game changer?
0: Tak, można powiedzieć, że tak, no ale no, ja lubię uczyć się nowych rzeczy, dlatego no, ciekawe było nauczyć się kuchni włoskiej, ciekawe było też nauczyć się sposobu i filozofii, jeżeli chodzi o przygotowania dań kuchni azjatyckiej.
1: A jak to wyglądało na początku w Trójmieście, te pierwsze lokale z kuchnią azjatycką? Tego było niewiele.
0: Początki były ciężkie, ponieważ w Trójmieście powstawały małe po prostu takie budki z kuchnią azjatycką, bo zazwyczaj to taki typowy, w cudzysłowie, Chińczyk, który gdzieś tam na osiedlu oferował jakieś szybkie dania chińskie. Oczywiście ja nie twierdzę, że to jest coś złego, bo to była super rzecz, bo to można przyrównać do takiego naszego teraz fast fooda. Jest to fast food taki chiński, który można już gdzieś tam znaleźć te smaki chińskie, posmakować. Natomiast tak, teraz w tym momencie otwierają się restauracje azjatyckie i rzeczywiście jest to w modzie i rzeczywiście możemy liczyć tutaj na duże grono odbiorców. Tak.
1: No właśnie, ten przysłowiowy Chińczyk, on był takim typowym streetem. To nie była ekskluzywna restauracja, nie można było usiąść, tylko gdzieś tam w biegu z kartoniku się jadło.
0: Tak, tak, można tak powiedzieć, ale wie pani, no to tak naprawdę kuchnia azjatycka jest, bo można powiedzieć, taką szybką kuchnią, że można to w małym pomieszczeniu zaaranżować i wydać i smacznie zrobić. Natomiast są dania, które potrzebują, jak na przykład kaczki, które trzeba długo piec, które wymagają 6-7 dni nawet przygotowania, takie kaczki, żeby były smaczne. No, taka owiana sławą kaczka po pekińsku to jest w ogóle, to jest, czyli jeżeli chodzi o przygotowanie, to jest majstersztyk. Trzeba to naprawdę długo robić, żeby ona była naprawdę smaczna. Więc tak, tak, na początku były tutaj budki, a teraz restauracje się otwierają i rzeczywiście można posmakować czegoś poważniejszego, nie tylko szybkich makaronów.
1: Co się robi z kaczką przez 6 dni?
0: Tak, są 3 etapy. Pierwszy etap to jest, no wiadomo, trzeba przygotować ją, sparzyć, trzeba ją zamarynować. Następnie przez

0: skaczką przez 6 dni.
1: Tak, są 3 etapy. Pierwszy etap to jest, no wiadomo, trzeba przygotować ją, sparzyć, trzeba ją zamarynować. Następnie przez

0: Chińczycy traktują jak milion dolarów i jakbyśmy obejrzeli filmy jakieś azjatyckie, kiedy jest serwowanie kaczki po pekińsku, no to faktycznie ta skóra jest traktowana jak milion dolarów.
1: Ja jestem bardzo głodna, proszę zwolnić.
0: Dobra, sam chcę zjeść.
1: Pamięta pan te pierwsze swoje danie, które zrobił z kuchni azjatyckiej?
0: Pierwsze dania, które mnie mistrzowie z Azji nauczyli, bo pracowałem z kucharzami z Chin, z Tajlandii i tak dalej. Natomiast zazwyczaj były to dania syczuańskie, które w większości charakteryzują się trzema momentami. Jeszcze niedawno słyszeliśmy o tym, że tutaj jeden z takich bardziej znanych kucharzy, szefów kuchni, miał restaurację, w której podawał momenty. I tak samo jest w tej kuchni azjatyckiej. Są tam momenty i na przykład dania kuchni syczuańskiej wyrażają trzy momenty. Pierwszy to jest ostry, słodki i na końcu kwaśny. I tych dań, jakby na początku zawsze mnie uczono tych dań, żeby je jak najlepiej opanować. Więc zaczynałem od jakichś prostych wieprzowin, drobiów w soślach syczuańskich, żeby dojść do perfekcji. No, myślę, że to wychodzi nam dość dobrze teraz.
1: A dziś w jakich daniach czuje się pan najlepiej? W jakich jest mistrzem?
0: Nie można powiedzieć, że można czuć się mistrzem, bo mistrzami nigdy nie będziemy, bo zawsze się uczymy. I myślę, że dobrze przygotowujemy dania kuchni syczuańskiej, kurczaka gung bao, wieprzowiny po syczuańsku, kaczki po syczuańsku. Dobrze to przygotowuję i myślę, że to jest smaczne i coś nowego tak naprawdę, bo używany jest tam ocet chiński, który jest ciemnym octem ryżowym, lekko fermentowanym i ten ocet jest bardzo ciekawą sprawą, bardzo ciekawym produktem, dlatego że trzeba wiedzieć, jak z nim zagrać, dodając inne składniki, żeby on był smaczny po prostu. Jeżeli tylko zaburzymy proporcje przy occie chińskim, przy daniach syczuańskich, to danie już po prostu nie smakuje.
1: Przepis na sukces w takiej kuchni to są przede wszystkim oryginalne składniki?
0: Myślę, że konsekwencja. Konsekwencja jest tutaj ważna właśnie, żeby też ludzie nas nie postrzegali jako zwykłej budki osiedlowej, to konsekwentnie używamy naprawdę dobrej jakości produktów i ściągamy te produkty z zagranicy, z Tajlandii, z Chin. I to jest właśnie ta konsekwencja. My na przykład, ja osobiście przez 7 miesięcy szukałem odpowiedniego ryżu, który będzie na nasze warunki tutaj odpowiedni, będzie się odpowiednio, że tak powiem, sypał, będzie odpowiednio wyglądał na miseczce, będzie odpowiednio można go zjeść pałeczkami. Przez 7 miesięcy szukałem takiego ryżu, znalazłem go i rzeczywiście mam takie miejsce, gdzie tylko tam kupuję, no ale niestety na ten ryż trzeba czekać. I teraz, jeżeli jest jakaś przerwa pomiędzy dostawami tego ryżu, no to jest problem, nie? Więc my na przykład ten ryż po prostu wyłączamy z karty. Wolimy po prostu nie serwować innego ryżu, nie mówię, że gorszego czy lepszego, ale innego, tylko po prostu czekamy na ten ryż, ale mamy inne dodatki typu makarony, jakieś kasze, inne takie rzeczy.
1: Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które śmiało można nazwać pana dzieckiem?
0: Można nazwać moim dzieckiem, ale współtwórcą był jeszcze inny człowiek, inna pani taka, która tak naprawdę otworzyła to z miłością. Ja jej pomogłem w tym, żeby to dalej przetrwało i żeby to dalej funkcjonowało, rozwinąłem to. Można powiedzieć, że tak, w 50-60% jest to moje dziecko, a w 40% powiedzmy moich wspólników.
1: Ale nadal wchodzimy na kuchnię.
0: Oczywiście, no ja jestem szefem kuchni jakby nie tylko z nazwy szefem kuchni, ale również pracuję na kuchni. Nie wyobrażam sobie, żeby nie współpracować ze swoimi pracownikami, nie przekazywać dalszych wiedzy swojej, nie dozorować tego, co się tam dzieje. No i po prostu pomoc. Ja uwielbiam być w tym amoku kuchennym i po prostu działać każdego dnia, nie potrafiłbym inaczej. Tak, ciepło, jeszcze raz ciepło w oczy, bo palniki mamy dość duże i o wielkiej mocy. No i tak, no jest to część tej filozofii. Zawsze jak oglądamy jakieś filmy, no to w tej kuchni chińskiej to tam się dzieje naprawdę dużo. No i tak samo jest u nas. No, ale myślę, że goście są zadowoleni. No i będą do nas wracać.
1: A w Trójmieście jest wielu młodych kucharzy, którzy właśnie szkolą się pod kątem kuchni azjatyckiej?
0: Właśnie jeżeli chodzi o kucharzy takich stricte azjatyckich, mógłbym powiedzieć, że nie jest wielu. Natomiast jest coraz większy

0: Tendencje są coraz większe do tego, żeby się uczyć tej kuchni. No wiadomo, że na standardowym woku trzeba się nauczyć. My na przykład dopiero po 6 miesiącach puszczamy osobę na woka samodzielnie. Oczywiście ona wcześniej robi dania na woku, uczy się tego, bo trzeba wiedzieć, jak dozować temperaturę, żeby to danie się po prostu nam nie spaliło. Ten wok ma o wiele większą temperaturę niż zwykła patelnia kuchenna, na której smażymy. O wiele szybciej się nagrzewa. Jest ta blaszka, na której robimy, jest ona cięższa o wiele, więc jakby trzeba wiedzieć, w jakim momencie, kiedy co wrzucić, kiedy w jaki sposób i dodać, w jaki sposób to przemieszać. Wszystko tutaj jest jakby nauką. I, no i tego musimy się przez parę miesięcy, zazwyczaj uczymy nowego adepta tej wiedzy, a później już samodzielnie działa, oczywiście pod moim okiem.
1: A czy mieszkańcy Trójmiasta mają swoje ulubione danie kuchni azjatyckiej? To jest ten słynny pad thai?
0: Tak, pad thai jest jakby najbardziej znanym daniem. No jest to po prostu makaron i on naprawdę bardzo jest znany, jeżeli chodzi o kuchnię tajską. Tak samo zupa tom yum, ale jest wiele, wiele innych dań kuchni azjatyckiej, które jest warte do poznania, właśnie między innymi dania kuchni syczuańskiej, mandaryńskiej, pekińskiej. Zapraszam po prostu próbować i odkrywać tą kuchnię, bo jest naprawdę warto i jest co odkrywać.
1: Bo kuchnia azjatycka kojarzy jeszcze się z takimi ostrymi smakami i niektóre osoby ciężko przekonać. Nie, to nie dla mnie, tam jest dużo sosów pikantnych.
0: Niekoniecznie, bo mamy dania, które są w stylu buddyjskim, a jak wiadomo, styl buddyjski to jest taki spokojny, bardzo taki stonowany styl. W takich zazwyczaj są rzeczy przygotowywane na parze, steamowane, z lekkim, delikatnym sosem, więc można, to nie jest powiedziane, że kuchnia azjatycka to jest kuchnia ostra. Oczywiście jest ostra, ale możemy to tonować i możemy też wybrać takie dania, które wcale nie są ostre. Wystarczy po prostu zapytać, porozmawiać z szefem kuchni, na pewno coś przygotuje nieostrego lub mniej ostrego lub łagodnego wręcz.
1: Kuchni azjatyckiej jakie desery?
0: No głównie to są owoce, które wiadomo w Azji są spotykane i bardzo dużo tych owoców do nas trafia tutaj. Są to owoce w tempurze, owoce w cieście, ale ja na przykład my proponujemy mus pandanowy. Jest to mus z pandamowca, taki można powiedzieć krem z pandamowca z odrobiną mleka kokosowego.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Sala do masażu, huśtawki i sztuczna trawa zamiast standardowej wykładziny. Dzisiejsze biura coraz częściej stają się placem zabaw dla pracowników. Czy w takich warunkach lepiej się myśli? Czy piłkarzyki pobudzają naszą kreatywność? I czy Trójmiasto też może pochwalić się takimi miejscami? Jak najbardziej, mówi mi Marcin Banasik, wiceprezes zarządu Primater. Olivia Business Center, duże przeszklenia, huśtawki, bilard, piłkarzyki. Takie biura kiedyś robiły na nas wrażenie, a dzisiaj mam wrażenie, że stały się trochę bardziej codziennością.
3: Zdecydowanie tak. Te przestrzenie biurowe się zmieniają, a ich podejście do nowoczesnej aranżacji jest coraz bardziej zróżnicowane. Odpowiada przede wszystkim na różne potrzeby pracowników, bo menadżerowie i właściciele tych firm zauważyli, że predyspozycje i zaangażowanie pracowników wzrasta z odpowiednim przygotowaniem przestrzeni ich do pracy. Kiedyś takie przestrzenie jak kuchnie czy open spacey generowały duży hałas, generowały dużą potrzebę migracji tych ludzi. Obecnie te miejsca zmieniane są na strefy
1: czegoś w rodzaju chillu, relaksu?
3: Tak. Obecnie te miejsca zmieniane są na przestrzenie kreatywne dla pracowników. Zmieniane są na potrzeby chillu między zadaniami, które stawiane są przed tymi pracownikami i właśnie poprawiają ergonomię pracy, takie huśtawki czy pufy w takich miejscach.
1: No właśnie, to wpływa na jakość pracy?
3: Wpływa na jakość pracy i też na interakcje między pracownikami. W swoim portfolio mamy też realizację jednego z biur, w którym zaaranżowaliśmy salę do wyciszenia, medytacji i masażu.
1: Gdzie ta firma?
3: Ta firma akurat ma siedzibę w Warszawie, ale po pracy czy w trakcie pracy można.

0: jest bardzo dużo pracowników mocno przebodźcowanych różnymi generatorami, rozpraszaczami i można skorzystać z takiej sali, żeby się wyciszyć. Jest też puszczana tam uspokajająca muzyka i wstawione są fotele relaksujące z masażami. Oprócz tego są też zaimplementowane różne przestrzenie do relaksu, do chillu, gdzie wstawiane są piłkarzyki, a także nawet worki treningowe jak na sali
1: można się wyżyć
0: gimnastycznej czy sali bokserskiej. To przekłada się przede wszystkim na zaangażowanie pracowników w cele tych przedsiębiorstw.
1: Mhm. Właśnie, w waszym portfolio dużo jest takich wariacji?
0: W ostatnich latach bardzo dużo. To chyba też przyszło

0: bokserskiej. To przekłada się przede wszystkim na zaangażowanie pracowników w cele tych przedsiębiorstw.
1: Mhm. Właśnie, w waszym portfolio dużo jest takich wariacji?
0: W ostatnich latach bardzo dużo. To chyba też przyszło...
1: Wariacji?
0: W ostatnich latach bardzo dużo. To chyba też przyszło...

0: ale także właśnie na tych wspomnianych wcześniej pufach, czy na huśtawkach. Chociażby huśtawka, czy na sztucznej trawie, tak?
1: Sztuczna trawa?
0: Sztuczna trawa zamiast tradycyjnej wykładziny. To właśnie te detale mają ogromne znaczenie w firmach. I te firmy dzięki właśnie zaangażowaniu pracowników w te powierzone zadania stają się przyjazne i ergonomiczne. I w ostatnich naszych realizacjach, czy w ostatnich naszych planach funkcjonalnych dla biur, większy nacisk kładzie się właśnie na te strefy pracy. Nie tylko na strefy chill-outu, na strefy relaksu, na strefy kreatywne dla pracowników, ale te tradycyjne biurka zamieniane są na regulowane stoły, są zamieniane właśnie na huśtawki, są miejsca, gdzie pracownicy potrzebują, by na nich zostało skupione to ten cały proces.
1: Czyli nareszcie zwracamy uwagę na to, jak pracujemy, w jakich warunkach.
0: Tak. Wydaje mi się, że też, że po pandemii, gdzie bardzo dużo pracowników było oddelegowanych do pracy hybrydowej, czy do pracy zdalnej, łącznie zdalnej, głównie zdalnej, okazało się, że z jeszcze większą starannością podchodzimy do aranżowania przestrzeni biurowych. Oczywiście te open spacey tradycyjne, gdzie było bardzo dużo ludzi, gdzie oni sobie przeszkadzali w pracy, gdzie te open spacey czy kuchnie tradycyjne zostały zastępowane przez sale kreatywne wzbudzające skupienie. Kuchnie obecnie pełnią funkcję, bądź mogą pełnić funkcję przestrzeni do prowadzenia
1: Rozmów biznesowych,
0: ale także warsztatów kulinarnych. Także takie też procesy.
1: Gdzie są te firmy?
0: Te firmy są zarówno i w Trójmieście, i w Warszawie. Obecnie dwa takie biura powstały.
1: Dla Was to jest też pewnego rodzaju forma kreatywności, zabawy, żeby trochę pogłówkować, jak urozmaicić te prace ludziom?
0: Oczywiście, że tak. To już na bardzo wstępnym etapie planowania przestrzeni i biurowej spotykamy się z właścicielami czy z menadżerami, którzy odpowiadają za prowadzenie całego procesu rearanżacji bądź całkowicie nowego przygotowania biura. I co my zauważamy ostatnio, to pracownicy podłączani są pod cały ten proces aranżacji. Spotykaliśmy się z właścicielami na pustej, całkowicie pustej przestrzeni wraz z pracownikami, gdzie opowiadaliśmy, gdzie co będzie, jak co będzie, jakie pomysły przez tych pracowników były wskazywane dla lepszego skupienia, dla lepszego zaangażowania. I tutaj zauważamy, że to właśnie to zaangażowanie pracowników generuje sukcesy bądź spełnianie celów strategicznych biznesu.
1: Aha, czyli taka coś w rodzaju ankiety, że ja bym chciał tu fotel, tutaj pufę.
0: Tak, oczywiście nie wszystko potem wchodzi do realizacji, ale staramy się...
1: A takie najbardziej szalone pomysły?
0: Najbardziej szalone pomysły to właśnie między innymi te salony masażu czy salony rekreacji, które zajmują większą część niż już teraz przestrzenie biurowe, przestrzenie pracy, gdzie pracownicy spędzają najwięcej czasu.
1: Mhm. No właśnie, wytłumaczmy, czym jest ten fit-out, bo wy się właśnie tym zajmujecie.
0: Tak, zajmujemy się fit-outem i tak w skrócie, bo można o tym oczywiście dużo mówić, ale tak w skrócie...
1: Mamy czas.
0: Ja wiem. W skrócie to jest to szereg procesów od bardzo wstępnego planowania przestrzeni, planu funkcjonalnego, tak zwanych space planów, poprzez optymalizację kolejnych procesów dla spełnienia oczekiwań naszego klienta, czyli od analizy potrzeb przez projekt po maksymalną optymalizację realizacji, budowy, podejścia technicznego i wyposażenia poprzez zarządzanie budżetem i zarządzanie jakością. Czyli zajmujemy się przeprowadzeniem klienta przez remont czy budowę od analizy jego potrzeb po harmonogramowanie i zarządzanie budżetem i zarządzanie jakością realizacji.
1: Mhm. Czyli on dostaje po prostu kluczyk.
0: On dostaje gotowy kluczyk. Czasem się też śmiejemy, że może tylko przyjść i powiesić czapkę na wieżę.
1: No to też fajne.
0: Tak.
1: Takie realizacje ile czasu zajmują?
0: Właśnie tutaj ta optymalizacja czasu dla naszych klientów

0: Dla właścicieli biur, dla właścicieli przedsiębiorstw ma ogromne znaczenie, bo skupiamy się na tym, by zajmowały jak najmniej czasu. Oczywiście są pewne generatory czasu, generatory zamówień, których nie przeskoczymy, jak realizacja zamówień, chociażby drzwi czy oświetlenia, bądź specjalnych zamówień, na które trzeba czekać. Ale staramy się, by takie powierzchnie od 1000 do 2000 metrów kwadratowych były realizowane w około 12 tygodni. Już 12 tygodni.
1: 12 tygodni?
0: 12 tygodni jesteśmy w stanie przeprowadzić cały proces realizacji, dodając do tego około 5 tygodni projektu. Daje nam to 17 tygodni przygotowania całego biura do wprowadzenia.
1: A potem nie macie ochoty sami się położyć na tym stole do masażu?
0: Oczywiście, że mamy. Często korzystamy. Często też jesteśmy zapraszani przez naszych klientów, by odwiedzić po wprowadzeniu się pracowników, by zobaczyć, jak to funkcjonuje. My też analizujemy wszystkie możliwości, które zostały wprowadzone. Analizujemy dla przeprowadzenia ewentualnych korekt bądź wprowadzenia dla nowych inwestycji, które realizujemy.
1: Mhm. Najwięcej projektów realizujecie w Warszawie?
0: Obecnie jest to dość mocno zróżnicowane. Nie tylko w Warszawie, ale jesteśmy chyba w większości dużych miast. Realizujemy obecnie nasze biura w Trójmieście, w Gdańsku, realizujemy w Krakowie, a także we Wrocławiu. Skończyliśmy dużą powierzchnię w Łodzi, ale tak, najwięcej realizacji jest w Warszawie i w Trójmieście.
1: Mhm. A jak obecna sytuacja gospodarcza przekłada się na ceny takich realizacji? To wszystko jednak jest droższe?
0: Ostatnie lata dla branży budowlanej były trudne. I ze względu na pandemię, i ze względu na wojnę w Ukrainie. Rynek stał się bardzo chaotyczny i mam wrażenie, że te ceny dostawców, bo to główny wpływ mają ceny dostawców, mają zdecydowane znaczenie w końcowym rozrachunku. My dokładamy starań, by realizowane przez nas projekty były maksymalnie zoptymalizowane, żeby były dopasowane do naszego klienta w miarę jego potrzeb i portfela. Poprzez zmianę możliwości zamówień, poprzez przyspieszenie niektórych realizacji, poprzez przyspieszenie tego całego procesu.
1: A czasami nie jest tak, że po prostu klient, krótko mówiąc, nie ma kasy na to, żeby zrobić właśnie huśtawkę, salon masażu, że wolałby postawić po prostu 10 biurek i...
0: Tak, oczywiście, to jest najczęściej, ale widzimy, że biznes się zmienia. Menadżerowie też to zauważają, właściciele też to zauważają. I żeby wykorzystać potencjał pracowników, starają się zaangażować pracowników w kreatywną ich pracę, żeby wykorzystać ich cały potencjał, nie tylko poprzez huśtawki, ale także poprzez pokoje, w których mogą się skupić. Bardziej wyciszone sale spotkań, bardziej wprowadzając inteligentne rozwiązania typu smart, przestrzenie kreatywne, rozwijając ich umiejętności i też patrząc na to, jak dany pracownik odnajduje się w przestrzeni. Są osoby wysoko wrażliwe, które potrzebują mieć swój gabinet, są osoby, które potrzebują się socjalizować i wtedy pracują najlepiej. To właśnie ta analiza potrzeb jest na wstępnym etapie pracy projektowej, na wstępnym briefie, który otrzymujemy od klienta i wtedy jesteśmy w stanie zaimplementować wszystkie te pomysły tak, żeby zmieścić się w zakładanym budżecie.
1: A przychodzi klient i mówi, a ja bym chciał jak tamci, co mają w Łodzi biuro?
0: Oczywiście, zapraszamy najpierw do odwiedzin firmy w Łodzi. To są też inne powierzchnie, to są też inne możliwości, to są też inne oczekiwania. Klienci też wiedzą, jakim zespołem dysponują i co mogą osiągnąć.
1: Mhm. A w jaki styl najczęściej uderzamy?
0: W ostatnim czasie zauważamy też, że style są mocno zróżnicowane. Zazwyczaj dostajemy kilka propozycji z Pinteresta, bądź
1: standardowo,
0: tak jak i przy projektach mieszkań, tak jak i przy projektach...
1: Pani, ja bym chciała taką kuchnię jak ten.
0: Tak, jak robił kolega z bloku obok, ale niestety to też tak nie do końca działa, ale...
1: No właśnie, ile razy musicie tonować pomysły?
0: Staramy się w każdym projekcie przemycić jakąś naszą taką ideę, która będzie odznaczała to biuro, która będzie wyrażała ich charakter i to się nam udaje. My też staramy się edukować naszych klientów, staramy się pokazywać możliwości, staramy się, my jesteśmy też od tego, by projektować ich przyszłość i by projektować ich sukces.
1: Mhm. A nadal industrialne przestrzenie są w modzie?
0: Tak, i myślę, że nadal pozostaną z nami odkryte sufity, malowane na kolor instalacje, czy loftowe przeszklone ściany. I to bardzo dobrze się sprawdza, bo też to jest łatwe w utrzymaniu czystości, to dobrze wygląda, pracownicy czują się zaopiekowani, a to chyba też o to.
1: Mhm. A dla Was taki projekt jest łatwiejszy niż na przykład styl glamour?
0: Na pewno w stylu glamour jest więcej detali. Na pewno trzeba rozważyć przerost formy nad treścią i to, czy w tym biurze to się sprawdzi, czy ci pracownicy też to docenią, bo to...
1: Kolumny,
0: tak, czy inne sztukaterie na ścianach, to dobrze wygląda w przestrzeniach medycznych, to dobrze wygląda w przestrzeniach półprywatnych, niekoniecznie w biurach. Biura muszą być łatwe w utrzymaniu czystości, muszą być dostosowane do możliwości pracowniczych, ale także dla łatwego zarządzania zespołami.
1: A to nie jest tak, że pandemia trochę spowodowała, że uciekamy z tych biur, że nie opłaca się już tworzyć takich przestrzeni?
0: Wręcz przeciwnie. Pandemia pokazała, że z jeszcze większą starannością i odpowiedzialnością podchodzimy do fit-outu przestrzeni biurowych. Tak jak mówisz, część biur i część właścicieli wysłała pracowników na pracę hybrydową czy pracę ogólnie zdalną, ale jak pokazują ostatnie badania, ludzie chcą wracać do tych biur.